że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Reklama.
1: Masz ochotę na domowy obiad, ale nie masz czasu gotować? Wpadaj do baru Smak Podlaski. Pyszne domowe dania, a także pożywne śniadania. Ogromny wybór świeżych dań w bardzo dobrej cenie. Dania dnia, kompot i deser gratis. I uwaga, organizujemy imprezy okolicznościowe. Jesteśmy czynni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. Smak Podlaski przy Mickiewicza 4. Telefon 86 211 63 70. Zapraszamy.
2: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pawełku, jaki piękny prawdziwek, widziałeś?
5: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
4: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
5: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pawełku, jaki piękny prawdziwek, widziałeś?
2: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
1: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
2: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kopiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
3: I po reklamie.
4: SK Łomża News.
5: Ruszamy z magazynem reporterów radia SK Łomża, Marta Szabłowska. Zapraszam. Trwa czyszczenie sieci wodociągowej w Łomży. W poniedziałek prace przeniosą się na kolejne ulice, na m.in. Przykoszarową, Kołłątaja, Niemcewicza czy Małachowskiego.
6: Przepraszamy za utrudnienia, no ale robimy to wszystko w naszym wspólnym interesie. Zwiększyłem dwukrotnie ilość sieci, która jest przeznaczona do czyszczenia w związku z tymi sytuacjami, które powtarzały się w poprzednich latach.
5: Mówił prezes łomżyńskiego MPWiK-u Maciej Borysewicz.
4: SK Łomża.
5: Wojska Polskiego ponownie idzie do remontu, tym razem odcinek od Ciepłej do Meblowej Zachodniej, mówi zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdeński.
7: Miasto dostało dodatkowe środki na drogi. To dokładnie 1 400 000 złotych. Na co dokładnie zostanie przeznaczona ta kasa?
8: Rzeczywiście w ostatnim czasie otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Infrastruktury, że jeszcze w tym roku otrzymamy kolejne rządowe środki, które trafią do naszego miasta, których celem jest remont dróg krajowych i wojewódzkich. My już konsekwentnie od kilkunastu miesięcy prowadzimy inwestycje, kolejne etapy remontu i przebudowy ulicy Wojska Polskiego. Ostatni odcinek, który wykonaliśmy, to odcinek między ulicą Tkacką a ulicą Ciepłą. Brakuje nam jeszcze fragmentu między ulicą Ciepłą a rondem znajdującym się przy ulicy Meblowej i ulicy Zachodniej, tak aby już spiąć ten fragment miasta z tą tak zwaną mini obwodnicą Łomży, która przebiega właśnie przez ulicę Zachodnią i ulicę Meblową. Jest to odcinek 374 metrów. W tym tygodniu ogłosiliśmy przetarg na realizację tej inwestycji, którą chcemy ukończyć, właściwie musimy ukończyć jeszcze w tym roku, aby skutecznie skorzystać z tych środków, które wpłynęły do nas z budżetu państwa.
7: A cały ten odcinek, ile będzie kosztował? Czy wystarczy te prawie 1,5 miliona złotych?
8: Oczywiście ostateczny koszt tej inwestycji wskażą oferty, które wpłyną od nas, od wykonawców, natomiast biorąc pod uwagę nasze analizy, ta kwota powinna wystarczyć do zrealizowania tego odcinka drogi.
7: Teraz chciałabym zapytać o inną inwestycję. Trwa budowa lodowiska, rolkowiska. Do zakończenia pracy trochę zostało. No właśnie, na jakim etapie jesteśmy i czy termin oddania tej inwestycji nie jest zagrożony?
8: Do tej pory wykonawca zrealizował około 60% zakresu tej inwestycji. Tempo realizacji robót budowlanych wskazuje na to, że termin, który przypada na połowę przyszłego roku, nie jest zagrożony. Spodziewamy się, że uda nam się szybciej zakończyć ten etap realizacji, którą realizuje firma Amber Construction z Warszawy, a umowa ta opiewa na kwotę około 12 milionów złotych. W ostatnim czasie zdecydowaliśmy się oddać głos mieszkańcom w celu ustalenia, ponieważ wykonawca przedstawił nam trzy warianty elewacji, jaka będzie znajdowała się na tym obiekcie. Oddaliśmy głos mieszkańcom, zorganizowałem sondę na Facebooku, w której to mieszkańcy wypowiedzieli się, która z tych opcji najbardziej im odpowiada. Co więcej, w komentarzach pojawiły się sugestie do tego, aby jeszcze dokonać pewnego ulepszenia tej elewacji, więc wariant, który został wybrany, zostanie wzbogacony o dodatkowe iluminacje świetlne, które znajdą się na tym obiekcie. A przypomnę, że w tym budynku będzie tafla lodu, która będzie miała 900 metrów kwadratowych powierzchni. Znajdzie się tam całe zaplecze socjalne. Dodatkowo obiekt ten będzie wzbogacony o 3 samoobsługowe ścianki wspinaczkowe. No i też będzie on wyposażony w nowoczesny system obsługi klienta elektroniczny, tak aby można było komfortowo korzystać z tego obiektu. Lotowisko będzie wykorzystywane i będzie funkcjonowało w okresie zimowym, natomiast w okresie letnim obiekt ten będzie wykorzystywany do innych aktywności sportowych. Początek to będzie rolkowisko i inne formy korzystania z aktywności fizycznej, natomiast faktycznie no, ten okres zimowy jeszcze przypadnie zbyt wcześnie, aby te roboty mogły być realnie ukończone. I nawet przy tym tempie, które w którym prowadzone są te roboty budowlane, które jest bardzo zadowalające pod względem harmonogramu rzeczowo-finansowego, który przedstawił nam wykonawca i uzgodnił z nami jako inwestorem, to nie jest to możliwe, aby jeszcze tej zimy ten obiekt zafunkcjonował, ale już na kolejny sezon zimowy będziemy dysponowali nowoczesnym obiektem, bo wiemy, że nasi mieszkańcy bardzo chętnie korzystają z lodowiska, które funkcjonuje na obiekcie Mosiru na Orliku przy ulicy Katyńskiej. No a te warunki już po ukończeniu tej inwestycji będą znacznie lepsze i myślę, że to będzie obiekt, z którego nie tylko mieszkańcy Łomży, ale również goście, którzy odwiedzają nasze miasto, mieszkańcy okolicznych miejscowości z pewnością będą chętnie odwiedzać.
7: Chciałabym też zapytać o park Jakuba Wagi. Prace w tym miejscu miały się rozpocząć jeszcze w tym roku. No właśnie, czy jest szansa na to, że niebawem zobaczymy tam jakieś roboty budowlane?
8: Tak, jest szansa, ponieważ na piątek 2 października mamy zaplanowane otwarcie ofert na realizację pierwszego etapu tej inwestycji, a przypomnę, że ta inwestycja ma przywrócić parkowi jego historyczny charakter, a jednocześnie stworzyć atrakcyjną, bezpieczną i przyjazną mieszkańcom przestrzeń do wypoczynku, rekreacji i spotkań. Pierwszy etap obejmie modernizację ścieżek, budowę obiektów małej architektury, nowe nasadzenia zieleni oraz wykonanie instalacji technicznych, w tym oświetlenia i monitoringu. Prace mają na celu możliwie wierne odtworzenie historycznego układu kompozycyjnego tego parku w nawiązaniu do jego wyglądu, który został uwieczniony na mapach, którymi dysponujemy, a które pochodzą z 1939 roku. Po otwarciu ofert nastąpi ich ocena zgodnie z warunkami postępowania i następnie po ocenie tych ofert wyłonimy wykonawcę, który będzie odpowiedzialny za realizację zaplanowanych prac. Wartość pierwszego etapu zgodnie z kosztorysem inwestorskim opiewa na ponad 4 600 000. Mamy pozyskane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, z Funduszy Europejskich dla Województwa Podlaskiego w kwocie 2 milionów złotych. Planujemy ukończenie realizacji tych prac inwestycyjnych jesienią 2027 roku. To pierwszy etap, który będzie zgodnie z planem ukończony w przyszłym roku, natomiast mamy w planach również drugi etap rewitalizacji tego parku.
7: Dalsza przyszłość, czy jak to zakończycie, to wtedy ruszycie z drugim etapem?
8: Pracujemy intensywnie nad pozyskiwaniem kolejnych środków. Będziemy składali kolejny wniosek o dofinansowanie w kwocie 2 milionów złotych w ramach funduszy europejskich dla Podlaskiego. Mamy też złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach działań związanych z adaptacją do zmian klimatu i tam chcemy pozyskać ponad 5 milionów złotych dofinansowania do tej inwestycji. Ta inwestycja jest bardzo ambitna, bo drugi etap zakłada zagospodarowanie również zieleni w tym parku, rekonstrukcję historycznej bramy wejściowej i ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i ulicy Ogrodowej. ale także budowę i montaż kolejnych elementów małej architektury. Wśród planowanych elementów, które znajdą się w tym parku, planowana jest altana koncertowa, ławki, tablice informacyjne, budki lęgowe, schroniska dla owadów, poidełka dla ptaków i owadów, budki dla wiewiórek, no i też stojaki na rowery. Przewidzieliśmy również tabliczki z oznaczeniami drzew i krzewów, takie tablice edukacyjno-informacyjne, które będą wskazywały występujące w tym miejscu pomniki przyrody. Park Jakuba Wagi jest ważnym elementem historii i przestrzeni naszego miasta. Chcemy mu przywrócić jego należny charakter, jednocześnie tworząc miejsce odpowiadające współczesnym potrzebom mieszkańców. Ogłoszenie przetargu na jego pierwszy etap, otwarcie ofert to ważne kroki w kierunku realizacji tej inwestycji, a złożone wnioski mają nam pomóc w tym, abyśmy pozyskali jak najwięcej tego wkładu zewnętrznego z funduszy europejskich na to, aby ten drugi etap, który już domknie nam tą inwestycję, również mógł być zrealizowany. No, zależy nam na tym, aby stworzyć tę przestrzeń atrakcyjną, dostępną i bezpieczną dla przestrzeni publicznej, która będzie łączyć ochronę dziedzictwa Łomży ze współczesnymi potrzebami mieszkańców.
5: Pompik, czyli podlaska wyprawka dla dzieci urodzonych w szpitalach wojewódzkich, m.in. w Łomży, ma już rok. W tym czasie rozeszło się 2,5 tysiąca wyprawek. O szczegółach mówią marszałek Łukasz Prochorym i wicemarszałek Wiesława Burnos.
0: Nasz program, pierwsza podlaska wyprawka, obchodzi rok. Właśnie rok temu ten program został uruchomiony. Byliśmy drugim regionem w naszym kraju, który właśnie taki program wyprawkowy w swoim województwie uruchomił. Warto powiedzieć liczby. Rozdaliśmy 2,5 tysiąca wyprawek. Liczba porodów w naszych szpitalach w Suwałkach i w Łomży jest podobna jak rok wcześniej. W szpitalu wojewódzkim w Białymstoku tych porodów jest o 100 więcej. Ja cieszę się, że ten program nie tylko za tą wyprawką, czyli za tymi pięknymi pluszakami, ręczniczkami, za kosmetykami czy szamponami. Również w przypadku szpitala w Łomży za tym pomysłem poszła decyzja historyczna, czyli kobiety rodzące w szpitalu wojewódzkim w Łomży mają zagwarantowaną możliwość korzystania ze znieczulania, co powoduje, że ten poród jest bezpieczniejszy i bardziej komfortowy dla naszych podlaskich mieszkanek. Też chcę Państwa zapewnić, że dla władz województwa ten program Pompik jest także inspiracją, aby myśleć nad kolejnymi pilotażami z zakresu ochrony zdrowia. Myślimy o tym, o programach badania naszych mieszkańców pod kątem różnych chorób, badania krwi, ale to są tematy na kolejne miesiące, na kolejne pilotaże, o czym będziemy Państwa informowali. Cieszę się, że ten program po roku ma fajne efekty, ma fajne wskazania. Jestem przekonany, że będzie już na stałe wpisany w programy realizowane przez województwo podlaskie.
9: Ja chciałam tylko podziękować moim pracownikom, pani dyrektor Katarzynie Grochowskiej, pani dyrektor Monice Borkowskiej, pracownikom, którzy wprowadzili ten pomysł w życie i nadal go wprowadzając, mam nadzieję, że na Boże Narodzenie pojawi się coś w kratkę czerwoną, zieloną, złotą.
5: Mówi położna Kinga Buczkowska.
10: Ja bym chciała powiedzieć kilka słów na temat współpracy tutaj z Urzędem Marszałkowskim. Jestem bardzo zadowolona, że możemy świadczyć taki program w naszym szpitalu. Porównując rok 2024 do roku 2025, odnotowaliśmy wzrost o 100 porodów. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Prowadziliśmy też szereg dodatkowych czynników, które mam nadzieję złożą się na to, że te porody będą u nas w coraz większej liczbie, że pacjentki będą wybierały naszą jednostkę coraz chętniej. Chciałabym wspomnieć również o spacerach po sali porodowej, które odbywają się w każdy pracujący piątek. Podczas takiego spaceru pacjentka może poznać oddział, może poznać personel, zadać wszystkie pytania oraz rozwiać wątpliwości.
5: Mówi mama Lucja Wyszyńska-Bałuk.
11: To jest bardzo miłe,
10: miły prezent po trudach porodu. Córeczka na co dzień korzysta z właśnie tutaj rzeczy, które są w wyprawce. Nieraz kąpiemy małą i używamy właśnie tego ręczniczka, czy też nawet dzisiaj przyjechałyśmy z kocykiem z wyprawki Pompik. Na pewno pacjentki doceniają to, że mogą właśnie taką wyprawkę otrzymać. My mam nadzieję tylko, że ten program będzie dalej kontynuowany, bo stanowi fajny taki prezent i taki miły dodatek do tego właśnie pobytu pacjentki podczas porodu tutaj w szpitalu.
4: SK Łomża.
5: Mieszkanki Łomży i całego regionu mogą szykować się na sportowe wyzwanie. 5 października rusza akcja w związku ze sportem. Bieganie, spacery czy rower. Każdy kilometr zamieni się w punkt, a te w nagrodę, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
0: Myślę, że już jesteśmy przyzwyczajeni, że jak są spotkania z Podlasku Radą Kobiet, to te pomysły na kolejne działania są niezwykle ciekawe i twórcze. Ja gratuluję paniom i pani przede wszystkim Katarzynie Karpińskiej-Piechowskiej tego pomysłu, tej nowej aplikacji, którą dzisiaj poznamy. Jak widzimy, jest to kolejna odsłona tej akcji w związku ze sportem. Wspaniali ludzie, niezawodna ambasadorka tego pomysłu, pani, nasza mistrzyni, pani Kamila Lićwinko. Dołącza do nas teraz również Rada Miasta w postaci pani radnej Jowity Chudzik. To pokazuje, że te grono przyjaciół tych pomysłów jest coraz większe, ale co najważniejsze, ten pomysł będzie promować zdrowy styl życia, ruch, czyli to, co jest najważniejsze w profilaktyce. Mamy miesiąc październik, później będzie męski listopad, więc jest to świetny czas, aby w takiej akcji brać udział. Ona jest dedykowana kobietom, ale warto pamiętać, że również my jako mężczyźni możemy wziąć swoje żony, partnerki, pełnoletnie córki i również z tej aplikacji razem z nimi korzystać, biegać, ruszać się. Wszystko dla zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
5: Mówi dyrektor gabinetu marszałka Karolina Stachnik.
11: Kontynuujemy kampanię w związku ze sportem, która aktywizuje sportowo kobiety. Zainaugurowaliśmy tę kampanię dużym wydarzeniem sportowym na Stadionie Lekkoatletycznym w Białymstoku w czerwcu tego roku i spotkałyśmy się z ogromnym zainteresowaniem wśród kobiet, więc zrobiliśmy krok dalej i przynieśliśmy akcję do świata cyfrowego. Razem z agencją marketingową One If stworzyliśmy aplikację sportową, która umożliwi udział wszystkim pełnoletnim mieszkankom województwa podlaskiego na udział w akcji w dowolnym miejscu na terenie województwa, w dowolnym czasie i poprzez wybraną przez siebie dziedzinę sportu. Startujemy 5 października i będzie to taka edycja pilotażowa pod hasłem Aktywne Podlaskie. Będzie trwała do 5 października i to będą 3 tygodnie na to, żeby zmobilizować się do ruchu, żeby wyrobić sobie nawyk, wybierając spośród 4 dziedzin, jakimi są bieganie, chodzenie, jazda na rolkach i jazda na rowerze. Robimy kilometry. My pokazujemy najbardziej popularne trasy i miejsca aktywności podlasianek. Będziemy również, wskażemy miejsca, takie perełki w naszym regionie, które warto odwiedzić w trakcie treningu i zdobyć dodatkowe punkty. Będziemy pokazywać też ranking najaktywniejszych miast i wsi. Przygotowaliśmy również duże wyzwanie, 1000 kilometrów dla Podlaskiego, gdzie każdy z uczestniczek będzie mogła dołożyć swój kilometr do wspólnej puli. Także zbieramy kilometry, ruszamy się, kilometry przygotowują się na punkty, a punkty możemy wymienić później na nagrody. Ta akcja nie odbyłaby się, gdyby nie wsparcie naszych partnerów strategicznych, w których jest Województwo Podlaskie i Totalizator Sportowy, a nagrody rzeczowe, bony zniżkowe, vouchery przygotowali nasi partnerzy. Serdecznie dziękuję też partnerom za zaangażowanie i serdecznie zapraszam do aktywnego wzięcia udziału w akcji i pobrania aplikacji w związku ze sportem.
5: Mówi przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki Miasta Białegostoku Jowita Chudzik.
12: Ta aplikacja ma bardzo duży walor, dlatego że ona tworzy pewnego rodzaju wspólnotę, a we wspólnocie łatwiej jest dbać o kondycję fizyczną, bo można siebie nawzajem mobilizować. Jest też taki walor rywalizacji, a to jest ważne, żeby gdzieś tam się mobilizować, być aktywnym fizycznie, bo w tym wypadku każdy kilometr jest ważny, bo to jest każdy kilometr dla zdrowia. Cieszę się, że ta aplikacja ma walor sportowy i turystyczny. Także ogromne gratulacje i tutaj dla Katarzyny, dla Podlaskiej Rady Kobiet, dla Fundacji Kizuna za ten pomysł. Ja na pewno ją zainstaluję i mam nadzieję, że też będę tutaj bić rekordy kilometrów. Dziękuję serdecznie.
5: Mówią przewodnicząca Podlaskiej Rady Kobiet Izabela Siemieniako i nowa członkini Rady, aktorka Katarzyna Herman.
13: Sport to nie tylko zdrowie, ale sport kształtuje też charakter. Sport kształtuje społeczeństwo i ten aspekt rywalizacji zawsze jest dobry. dobrym i motywującym, a my Państwa zachęcamy gorąco do uczestniczenia w tej akcji i bycia w związku ze sportem, bo możemy tak zadbać nie tylko o swoją kondycję, ale również o swój dobrostan, co się przekłada na szeroki zakres różnych innych aktywności, Kasia.
14: A ja się tutaj pojawiłam jako pani od kultury, bo jestem aktorką, ale według mnie balans i równowaga polega na równowadze między kulturą, jaka nam się kojarzy z kulturą i kulturą fizyczną. I co? I się zapiszę i mam zamiar wygrać na ilość kroków.
13: To ja biorę to wyzwanie, rywalizujmy. I zapraszamy Państwa do rywalizacji.
5: Mówi dyrektor oddziału totalizatora sportowego w Białymstoku, Hubert Ścisło.
15: Totalizator sportowy kojarzy się zazwyczaj z dużymi imprezami, z dużymi eventami sportowymi, ale my w swoim DNA mamy wpisaną również misyjność. A misyjność polega na tym, że wspieramy również lokalne inicjatywy. My traktujemy tę aplikację i inicjatywę naszych koleżanek jako pewnego rodzaju startup, który zaczyna się w województwie podlaskim, ale ma wszelkie możliwości i potencjał ku temu, by stać się aplikacją, mam nadzieję, ogólnopolską. Tego z całego serca wszystkim moim serdecznym koleżankom życzę.
5: Mówi ambasadorka akcji Kamila Lićwinko.
16: Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę brać udział w akcji w związku ze sportem, że powstała aplikacja, której mogę być ambasadorką. Ja jestem w związku ze sportem już ponad 20 lat, ale nie ukrywam, że ostatnie lata już na tej sportowej emeryturze nie są łatwe do tego, żeby wyjść na trening, zebrać się i coś porobić. I cieszę się, że od poniedziałku będę mogła mieć jakąś motywację do tego, żeby się poruszać, szczególnie, że zbliża się jesień, coraz krótsze dni, więc a ruch jest nam potrzebny cały rok, więc zachęcam wszystkie podlasianki do tego, żeby dołączyły do naszej akcji, żeby zainstalowały aplikację i od poniedziałku ruszamy z naszym wyzwaniem i bądźmy wszystkie w związku ze sportem.
5: Mówi pomysłodawca aplikacji Paweł Kołodziejczyk.
17: Żeby maksymalnie uprościć instalację aplikacji oraz użytkowanie, to w niedzielę o godzinie 20 uruchomimy stronę internetową w związku ze sportem.pl, na której będzie możliwa rejestracja wszystkich użytkowników. I tutaj może pokażę, jak prosto będzie przebiegał proces całej instalacji i logowania. Wystarczy wejść na tą naszą stronę, kliknąć załóż konto, wpisać podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko, pseudonim, własny e-mail, oczywiście hasło. Wybrać, czy mamy Androida, czy iPhone'a, ponieważ aplikacja jest napisana poprzez Flutter i ona jest wieloplatformowa. Dzięki temu możemy zainstalować ją zarówno na Androidzie, jak i na iPhone'ach na iOS-ie. Podajemy swój numer telefonu, datę urodzenia, zaznaczamy, że jesteśmy kobietą, ponieważ aplikacja jest skierowana tylko i wyłącznie dla kobiet. I tutaj nastąpiły dwie rzeczy tak naprawdę. Pierwsza rzecz to jest użytkownik został już zarejestrowany i jednocześnie prowadzimy go za rękę, żeby uprościć proces instalacji. Rejestracja jest poprzez stronę internetową i można to zrobić zarówno na telefonie, jak i na komputerze, więc w zależności od tego, czy jesteśmy na telefonie, jeżeli jesteśmy na telefonie, to wystarczy tutaj kliknąć duży przycisk otwórz instalację na telefonie i automatycznie otworzy nam się sklep. W zależności od tego, czy jesteśmy na iOS-ie, czy na Androidzie, to otworzy się albo App Store, albo Google Play, a jeżeli robiliśmy instalację poprzez komputer, to wystarczy otworzyć aparat na telefonie, zeskanować kod QR i poprowadzi nas przez dalszą ścieżkę instalacji. Gdy już wykonamy tą instalację, wystarczy się zalogować i tutaj też staraliśmy się maksymalnie uprościć ten proces, ponieważ jeżeli będziemy zalogowani na komputerze, wystarczy, że klikniemy tutaj wejść do aplikacji bez hasła i wystarczy kliknąć mam kod ze strony. Oczywiście można w standardowy sposób podać login i hasło, ale można też zeskanować kod QR i automatycznie zostaniemy zalogowani na naszej aplikacji poprzez dane, które podaliśmy na stronie internetowej. Kolejnym etapem jest rejestracja naszej trasy. Oczywiście można jeździć samemu albo w duecie. Tutaj jest pierwszy etap pokazany, w jaki sposób następuje rejestracja, jeżeli jeździmy samemu. Można wybrać dyscyplinę, którą właśnie uprawiamy. Rower, klikamy start, na górze liczy się czas, dystans, prędkość i zdobyte przez nas punkty. Na mapie cały czas możemy śledzić postęp na naszej rywalizacji i po zakończeniu klikamy stop, mamy podsumowanie trasy, mamy jaki dystans przejechaliśmy, ile czasu nam to zajęło, średnią prędkość i taki bonus, mamy tam przeliczenie, ile oszczędziliśmy CO2 za to, że wybraliśmy taką dyscyplinę, a nie samochód. Kolejnym sposobem udziału w rywalizacji jest uprawianie tego w duecie. I tutaj mamy pokazane na przykładzie, jak dwie osoby obok siebie są na dwóch różnych telefonach i w jak łatwy sposób możemy rozpocząć taką trasę. Tutaj mamy dwie osoby, Ole i Kasię. Obie logują się do aplikacji. Po lewej stronie tutaj jest Ola, która będzie tak jakby głową. Klika, że rozpoczyna rywalizację razem. Klika start. Dzięki temu pojawiają się dwie rzeczy tak naprawdę. Kod QR albo kod do wpisania. I teraz gdy Kasia obok chce dołączyć do tej rywalizacji, klika razem i ma albo możliwość wpisania kodu, albo zrobienia zdjęcia za pomocą tego kodu QR i dzięki temu aplikacja łączy w pary. Ola klika dołączam. Za chwilę Ola dostaje powiadomienie, że Kasia dołączyła i Ola już teraz prowadzi całą ścieżkę, klika start, klika stop. Oczywiście Ola w międzyczasie może się odłączyć od Kasi i wtedy będą już dwie trasy niezależne od siebie. I tutaj już tylko jedna osoba, ta głowa, która rozpoczynała, klika stop. Dzięki temu za chwilę u Kasi także pojawi się podsumowanie i mamy wspólną trasę dla dwóch osób. Dzięki temu można uzyskać dodatkowe odznaki. Oczywiście tutaj podczas całej rywalizacji można zbierać nagrody, punkty, które można wymienić na nagrody i podzieliliśmy to na dwie części, tak? Po pierwsze, za każdy przejazd dostaje się punkty, ale jednocześnie monety. Dlaczego tak? Ponieważ nie chcieliśmy, żeby zakup jakichkolwiek nagród powodował spadek w rywalizacji, więc punkty pozostają zawsze w takiej samej ilości, jakiej zdobyliśmy, a poprzez zakup nagród schodzimy z monet. I jak to wygląda w aplikacji, zakup takiej nagrody. Wchodzimy dole w kiosk, mamy listę nagród, klikamy po prostu zamów przy odpowiedniej nagrodzie, automatycznie pojawia się w moich zamówieniach na górze i gdy chcemy odebrać, przechodzimy do moich zamówień i tutaj chociażby są dwa przykłady w zależności od tego, czego dotyczy nagroda. Pierwsza nagroda to jest kod 15% na kawę i to jest kod, który należy wpisać na stronie, więc automatycznie się pokazuje. Jest od razu link do sklepu, gdzie można go wykorzystać, albo prawdziwa kawa do odbioru w sklepie i tutaj na dole pojawia się po prostu kod QR, który pokazujemy w danej kawiarni i dzięki temu możemy odebrać tą nagrodę. Wiem, że część użytkowników nie lubi biegać czy uprawiać jakiegoś sportu z telefonem, więc dodaliśmy taką dodatkową funkcjonalność, że można zgrać sobie swoje własne trasy za pomocą tras, które mamy zapisane na przykład w Garminie, Strawie lub w innych aplikacjach i to też staraliśmy się maksymalnie uprościć. Wystarczy wejść w moje trasy, wgraj plik z zegarka. Tutaj jest też oczywiście pełna instrukcja, skąd wziąć plik, w jaki sposób go zdobyć, chociażby z Garmina. Bierzemy ten plik, klikamy wybierz plik, aplikacja automatycznie go przeliczy. Widzimy za chwilę, jak to wygląda ta trasa wgrana z Garmina. Oczywiście ona jest odpowiednio oznaczona i jeszcze mamy dodatkowe zabezpieczenie, gdyby ktoś chciał przez przypadek dorzucił dwa razy tą samą trasę, to oczywiście to jest też zabezpieczone, więc pojawi się po prostu komunikat, że ta trasa już jest zarejestrowana i dwa razy nie zostanie naliczona. I tak jak mówiłem, strona internetowa do rejestracji zostanie włączona o godzinie 20 w niedzielę, więc zachęcam do rejestracji. Przelicznik jest, żeby to było bardzo wyrównane, tak? Ponieważ można jeździć na rolkach, na rowerze, biegać lub chodzić i tutaj staraliśmy się podejść w taki sposób, żeby wydatek energetyczny był równy, żeby zarówno biegając, jak i chodząc, albo jadąc na rowerze, tak? Ponieważ na rowerze dużo łatwiej zdobyć jakiekolwiek kilometry, więc staraliśmy się, żeby te punkty były za wydatek energetyczny, a nie za kilometry, tak? Żeby jeżeli ktoś przejedzie 50 kilometrów rowerem, to na pewno trzeba bardziej docenić osobę, która przejdzie lub przebiegnie te 50 kilometrów niż poprzez przejazd na rowerze. Po zakończeniu

0: bardziej typowo poprosiła, żebyś doprecyzował, że nie trzeba przez stronę internetową się logować. Możemy po prostu pobrać też aplikację, prawda?
1: Tak, po prostu staraliśmy się uprościć, nie? I ujednolicić ten proces, ponieważ niektóre osoby będą korzystały z Androida, niektóre będą korzystały z iOS-a i żeby zrobić jedną prostą ścieżkę, właśnie po to przygotowaliśmy tą stronę internetową, żeby było prosto i łatwo.
0: No a my liczymy na to, że to będzie taka pilotażowa jest teraz edycja i że będzie może wiosenna. Będziemy nad tym pracować.
1: Pomysłów jeszcze trochę mamy.
2: Do 5 października najlepsi studenci uczelni wyższych w Łomży mogą postarać się o stypendium prezydenta. Student nie może mieć więcej niż 26 lat.
3: SK Łomża News.
2: Czas na magazyn reporterów radia SK Łomża, Marta Żabołowska. Zapraszam. 1 października rusza druga tura podlaskiego czeku turystycznego. W tej turze będzie 800 tysięcy złotych dla turystów, seniorów i posiadaczy karty dużej rodziny, również z Łomży. Nowością będzie też aplikacja Czek Apka, która zostanie uruchomiona dzień później. O szczegółach mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn.
4: Nowy tydzień i mamy wiele informacji do przekazania. W minionym tygodniu w Augustowie byliśmy gospodarzem krajowych obchodów Światowego Dnia Turystyki. To był wielki sukces. Mieliśmy gości, mieliśmy wspaniałych gości, dwóch wiceministrów od właśnie turystyki, szefową Polskiej Organizacji Turystycznej, szefową regionalnych organizacji turystycznych z całego kraju. To był świetny czas, aby dzielić się dobrymi praktykami, wymieniać doświadczenia. Również to był czas, kiedy udało nam się także wejść na dobre tory współpracy w zakresie promowania naszego województwa pod kątem turystyki uzdrowiskowej. Więc chciałbym, rozpoczynając tą konferencję, podziękować pani dyrektor Katarzynie Sadowskiej, pani dyrektor Marcie Grzelak oraz pani pracownikom z Biura Rozwoju Turystyki oraz z Biura PROTU za to wspaniałą pracę nad tym projektem, za to, że tak to wspaniale przygotowaliście, bo efekty zwrotne, które do nas dochodzą, są takie, że jesteśmy bardzo gościnnym regionem, bardzo nasze doświadczenia związane z zamkniętą granicą były inspirujące dla innych regionów. Cieszę się, że mogliśmy być gospodarzem tego ogólnopolskiego wydarzenia. Szanowni Państwo, kolejna niezwykle ważna informacja. 1 października druga edycja podlaskiego czeku turystycznego, czyli tego etapu naszej podlaskiej marki roku, czyli naszego bonu, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Współfinansowanie dotyczy dedykowanych dwóch grup społecznych, czyli seniorów oraz osób z kartą dużej rodziny. Niezwykle ważny pomysł, dobra współpraca, która pozwala, że w tym trochę gorszym sezonie, czyli sezonie jesiennym, właśnie turyści, seniorzy, turyści z kartą dużej rodziny mogą przyjeżdżać do naszego regionu i zobaczyć, jak piękna polska jesień jest w województwie podlaskim. Ale nasi pracownicy nie byliby sobą, gdyby tego pomysłu cały czas nie usprawniali i nie polepszali. Dzisiaj, szanowni Państwo, też ogłaszamy to, że 2 października jako element podlaskiego czeku turystycznego zostaje uruchomiona aplikacja Czek Apka. Skorzystając z tej aplikacji, ci, którzy właśnie wygenerują podlaski czek turystyczny, będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcje turystyczną, a także takie miejsca nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa. Jest to także program, który jest dedykowany naszym przedsiębiorcom z branży turystycznej, którzy poprzez wskazanie tych miejsc, tej aplikacji będą mogli pokazać swoje miejsca, swoje produkty, swoje usługi i dzięki tej aplikacji zarobić pieniądze w tym trochę trudniejszym okresie dla branży turystycznej. I na koniec będziemy dzisiaj pokażemy Państwu promocję naszego nowego filmu reklamowego Podróże nie mają wieku. Historia niewymyślona, tylko historia, którą właśnie napisał nasz bon turystyczny, a już w tej edycji związanej z czekiem. Dwóch kolarzy, małżeństwo, pan Andrzej, lat 92, przyjechał właśnie do naszego województwa ze swoją małżonką i właśnie dzięki czekowi turystycznemu zwiedzali nasz region, byli w różnych miejscach, między innymi w Tykocinie. To właśnie pokazuje, że ten pomysł, który się zaczął od bonu turystycznego, potem ten współudział w formie czeku przez Ministerstwo Sportu pozwala, że na naszego województwa przyjeżdżają również tacy turyści, którzy dawno tutaj nie byli, a mimo wieku senioralnego mają wspaniałe pasy, jaką chociażby jest jazda rowerem. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za tą pracę, bo tych efektów tej pracy i Biura Rozwoju

0: turystyki i polskiej regionalnej organizacji turystycznej jest wiele i cieszę się, że te działania pokazują, że tego turysty w naszym regionie z roku na rok jest więcej, bo wszystkim nam zależy, aby do naszego regionu przyjeżdżało jak najwięcej turystów, aby nasi przedsiębiorcy z tej branży mogli zarabiać pieniądze i pokazywać, jak piękna jest nasza regionalna ojczyzna.
1: SK Łomża.
2: Mówi dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Katarzyna Sadowska.
3: Ja tylko uszczegółowię to, co powiedział pan marszałek. 1 października rusza generowanie czeków turystycznych drugiej tury. Natomiast realizacja czeków, które zostaną 1 października wygenerowane, realizować będzie można je od 2 października do 31 października. Wartość czeku to jest 300 zł na co najmniej 2 noclegi w jednym z obiektów zgłoszonych do programu Podlaski Czek Turystyczny. Te wszystkie obiekty można znaleźć na stronie podlaskiczekturystyczny.pl. W tej chwili na drugą turę mamy przeznaczone 800 tysięcy złotych, z czego dzielimy tą kwotę na 300 tysięcy dla seniorów, 300 tysięcy złotych dla posiadaczy karty dużej rodziny oraz 200 tysięcy złotych dla turystów, którzy są Polakami, mieszkają na terenie polskim i na terenie Polski chcą skorzystać z czeku turystycznego. Uwaga, pula ta może być zwiększona o niezrealizowane czeki we wrześniu, ponieważ też staramy się dodawać dodatkowe środki, aby jak najwięcej osób mogło przyjechać do naszego województwa, a z danych, które już posiadamy i zarówno są to dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz lidera nośników rezerwacyjnych, które są w hotelach, wiemy, że rok 2026, mimo że jeszcze się nie skończył, już możemy tutaj mówić o wzroście prawie 13% zwiększonych ilości rezerwacji w obiektach noclegowych. I jak patrzymy na rok 2024 i w stosunku do 2025 i w stosunku do 2026, to tutaj możemy już mówić o ponad 60% wzroście ilości rezerwacji w obiektach noclegowych w województwie podlaskim. I możemy śmiało powiedzieć, że jest to sukces właśnie podlaskiego bonu turystycznego, który teraz się zmienił w Podlaski Czek Turystyczny, ale cel i zadanie tego programu dalej jest takie same.
2: Mówi członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dejuk.
4: Pierwsze to tylko dołączam się jeszcze do słów pana marszałka w podziękowaniu dla państwa pracowników zarówno Departamentu Rozwoju Turystyki, biura PROT-u, ale i szefowych pani Katarzyny Sadowskiej, Marty Grzelak, bo tak jak pan marszałek wspomniał, te informacje, które już w trakcie obchodów Światowego Dnia Turystyki w rozmowach przekazywano nam, a także w tych dniach, kilku dniach następnych, świadczą o tym, że pokazaliśmy po raz kolejny, tak jak wdrożyliśmy Podlaski Bon Turystyczny, tak samo jak wdrożyliśmy efektywnie jako pierwsi z tych czterech województw czek turystyczny, tak samo umiemy wspólnie organizować wielkie przedsięwzięcia, bo tak trzeba o tym wspomnieć. Także serdeczne słowa uznania i podziękowania za te działania, które praktycznie nie odbyły się bez żadnych problemów. A o tym naszym programie lojalnościowym. Od wielu miesięcy rozmawialiśmy o różnorodnych nowych pomysłach, które by pokazywały to nasze województwo, nasz region jako taką jasną plamę na tle kraju, w sensie wzorcową, w zakresie wdrażania różnorodnych inicjatyw. I było, właśnie rozmawialiśmy o Podlaskiej Karcie Turystyki, która przerodziła się w ten nasz program lojalnościowy, aplikację Check App, w zależności jak kto będzie chciał to wymówić. Zapraszamy do udziału w tej naszym programie wszystkie praktycznie podmioty, które w sposób bezpośredni lub pośredni świadczą usługi na rzecz gości. Czek turystyczny jest adresowany do wszystkich mieszkańców Polski, ale chcemy również w tym sezonie jesiennym zachęcić firmy, podmioty, aby również skorzystały z tego czeku, z tego, że do naszych miejscowości, do naszych obiektów noclegowych przyjeżdżają zarówno mieszkańcy województwa podlaskiego, jak i pozostałych 15 województw. Ale te pierwsze tygodnie września pokazują również i potwierdzają to naszą kolejną ideę, o której rozmawialiśmy na przełomie ubiegłego i obecnego roku, mianowicie o stworzeniu specjalnej ścieżki wsparcia seniorów, jeżeli chodzi o bony turystyczne. Ale wiedząc, że Ministerstwo Sportu i Turystyki przewidują wsparcie zarówno rodzin posiadających kartę dużej rodziny, jak i seniorów, i to od 1 września, my dołączyliśmy i zwiększyliśmy środki na wygenerowanie bonów. I to był i jest strzał w dziesiątkę, bo tak jak przed chwilą powiedziałem, my jako region, mając doświadczenie w porównaniu do trzech pozostałych regionów korzystających z dofinansowania ministerialnego, jako pierwsi, niedawno dopiero kolejne województwo wygenerowało bon. Niektórzy od 1 października zaczynają. U nas gościmy od 1 września i co się okazuje, że spośród wszystkich wygenerowanych bonów, czeków, zarówno przez seniorów, także osoby posiadające kartę dużej rodziny, jak i z naszego dofinansowania regionalnego, ponad połowę wszystkich wykorzystanych czeków to są seniorzy. I tak jak nasi bohaterowie, których Państwo widzicie na zdjęciu za nami, o których nie mogłem nie odwoływać się podczas właśnie wspominanych już obchodów Światowego Dnia Turystyki, Państwo Teresa i Andrzej, właśnie dzięki temu, że wprowadzony został czek turystyczny, zdecydowali się na przyjazd do naszego województwa. I to tendencje, to wsparcie dla tych grup turystów przyjeżdżających do naszego regionu zapewne będziemy nadal wspierać. I w budżecie przyszłorocznym również pojawią się środki na podlaski bon turystyczny.
2: Mówi dyrektor Biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
5: Jest mi niezmiernie miło zakomunikować, że już 2 października otwieramy nabór dla partnerów do naszego programu partnerskiego Czekapka. Jest to uzupełnienie podlaskiego czeku turystycznego i jest to dodatkowo świetna okazja, aby skusić naszych turystów do, po pierwsze, do zostania jak najdłużej w naszym regionie, do odwiedzenia jak najwięcej, większej ilości atrakcji, miejsc do skorzystania właśnie z naszych usług. I na stronie internetowej www.checkupka.pl już niebawem ruszy nabór partnerów, będzie też opublikowany regulamin. Jak pokazują nasze dane, turyści zostają w regionie coraz dłużej, więc program ten ma właśnie na celu uatrakcyjnić im pobyt i zarówno przedsiębiorcy turystyczni, hotele, gastronomia, atrakcje turystyczne, wypożyczalnie sprzętu, transport mają możliwość dotarcia do nowej grupy odbiorców, więc jak najbardziej myślę, że warto z tego skorzystać i zapraszamy serdecznie naszych przedsiębiorców do wzięcia udziału w programie.
2: Mówią seniorzy, którzy skorzystali z czeku turystycznego w Podlaskiem, Andrzej i Teresa.
6: Prawdę mówiąc, to gdzieś dowiedziałem się przypadkowo. Gdzieś ktoś mi tam zasugerował, że trzeba wejść na stronę Białegostoku jakąś tam. No i wszedłem na tę stronę Białegostoku. Tam dopadłem na tej stronie telefon chyba do pani.
7: Zgadza się.
6: Żeby się dowiedzieć, o co chodzi. No i wówczas pani mnie poinformowała, żeby w dniu pierwszego, bo to było tuż przed 1 września, żeby w dniu 1 września wejść na stronę waszą i tam około godziny 11 ukaże się ankieta, którą trzeba wypełnić, no i przesłać.
7: A jak wypełnienie formularza przebiegło? Czy było to dosyć proste do wypełnienia? Czy miał pan jakieś trudności? Proszę powiedzieć.
6: Na tyle, kto tylko czytać potrafi, to bardzo łatwo się z tym uporał. Tam daje się imię, nazwisko, data urodzenia i coś tam, tego nie pamiętam. Przynajmniej co było. I bardzo krótka zresztą ankieta czy wniosek. No i proszę panią, żona siadła obok przy jednym komputerze, ja przy drugim. I bardzo szybko żeśmy się z tym uporali i o dziwo, w ciągu może 30 sekund otrzymałem SMS-a, w którym był kod, zawarty kod. Za chwilę Teresa uzyskała także, no więc nie bardzo wiedzieliśmy, co z tymi SMS-ami zrobić. Wówczas znowu wykręciłem, chyba z panią rozmawiałem. Pani powiedziała, że tam na tej stronie można znaleźć wykaz miejsc, gdzie te... tak, gdzie będą te... takie możliwe do zrealizowania. Ja wówczas pani powiedziałem, że mi zależy na tym, żeby gdzieś w rejonie Osowca, z uwagi na to, że tam się kiedyś urodziłem, to takie zdarzenie miało miejsce. No i pani zaproponowała, że najbliżej to będzie Tykocin i okolice. No i tam znaleźliśmy taką piękną agroturystykę, bardzo fajna taka, z werandką, prawda, no sympatyczny lokal. Tam przenocowaliśmy dwie noce. Stamtąd udaliśmy się właśnie do tego Osowca, wróciliśmy na noc, no i na drugi dzień.
7: To zaraz, może nie zdradzajmy szczegółów, bo historia będzie opisana w filmie, bo tak naprawdę jeszcze filmu państwo nie widzieli, więc z przyjemnością go obejrzymy. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy zachęcacie państwo pozostałych seniorów oraz innych uczestników do generowania czeków oraz również realizowania? Bo to też jest bardzo ważne, że trzeba czek wygenerować, ale również ważne, by go realizować, przyjeżdżać, tak jak państwo, mimo że z drugiego końca Polski, bo aż z Wrocławia przyjechaliście do nas.
6: Pani Paulino, mogę pewne uwagi poczynić?
8: Poczekaj, ja odpowiem na pytanie, czy warto. Jak najbardziej warto się tym tematem zainteresować. Seniorzy mają czas, możliwości czasowe, więc jeśli będzie możliwość korzystania, to ja polecam bardzo, bo ładny zakątek Polski, bardzo piękne miasta, szczególnie Białystok, Supraść, no Tykocin, objeździliśmy przez 4 dni około 300 km na rowerach, czego jesteśmy bardzo dumni.
7: Imponujące.
8: Tak, no niemniej bardzo zalecam i polecam wręcz nawet, żeby ludzie zainteresowali się tym i korzystali, bo warto.
7: Panie Andrzeju, boję się tych uwag, ale proszę.
6: Ja pani coś powiem. Nie wiem, czy nie warto skorzystać z czasów, kiedy jeszcze PTTK było. To znaczy, ja mówię tylko jako przykład. Proszę panią, tam każdy członek, który opłacał składki w PTTK, miał zniżki, to bardzo poważne zniżki w schroniskach. Większość schronisk w Polsce, w Tatrach, w Karkonoszach i w innych miejscach Polski było pod zarządami PTTK. I tam po prostu cała masa młodzieży, studentów, różnych ludzi, którzy się lubili wałęsać po Polsce, po górach, z tych schronisk korzystała. I proszę panią, czy nie należałoby to znaczy w sensie takim, że może nie posługiwać się tymi czekami turystycznymi, bo wie pani, czek wówczas jest przywiązany do jednego miejsca i jak bumerang trzeba do tego miejsca wracać, więc no nie ma mowy, żeby Podlasie, powiedzmy, można było jakoś zwiedzić. Mam wrażenie, gdybyście państwo ten czek zamienili na jakąś ulgę, którą losuje się także do miejsc, no tych noclegowych, po drodze jakie są, bo wówczas, proszę panią, niewykluczone, że jeżeli dożyję przyszłego roku, bo ja w ogóle też to planowałem, żeby zrobić jaką wycieczkę od Białegostoku do Zamościa na rowerach. Jeżeli chodzi o trasę rowerową Green Velo, no jest to bardzo ładnie oznakowana trasa, można się wozić. Gorzej tam jest z tymi drobnymi trasami rowerowymi, bo one tak trochę z mapami, no trudno niekiedy znaleźć, tym bardziej, że z GPS-ami tam, mam wrażenie, ze względów wojennych, te GPS-y niekiedy
7: tak,
6: przestają funkcjonować, jak ktoś jest zagubiony, bo nie wiadomo.
7: Oznaczenie momentami może być trudne, aczkolwiek tak, bardzo dziękuję za tą sugestię. Będziemy.
6: Proszę przemyśleć ten wariant.
7: Weźmiemy to pod uwagę. O, nie wiem, czy pan widział. Tutaj Krzysztof Kiziewicz już zagląda. Proszę bardzo. Jest i pana Krzysztofa też mieliście państwo okazję poznać. Także może my będziemy powoli już przechodzić do filmu. Dziękujemy za uwagi, dziękujemy za zaangażowanie, za to, że mieliśmy okazję was poznać, bo wasza historia jest naprawdę imponująca i teraz chcielibyśmy ją pokazać innym. Dziękuję za połączenie i do zobaczenia w przyszłym roku.
2: Historia seniorów stała się inspiracją do realizacji filmu Podróże nie mają wieku w reżyserii Krzysztofa Kiziewicza.
0: Ja chciałem tylko powiedzieć, że niech to spotkanie z panem Andrzejem i z panią Tereską będzie motywujące, niech będzie motywatorem do skorzystania z tej oferty. Niech jak najwięcej seniorów przyjedzie na Podlasie, nie trzeba się bać.
1: SK Łomża.
2: To ostatnia szansa dla uczniów szkół zawodowych z Łomży i całego regionu na zdobycie stypendium. Wnioski będą przyjmowane tylko do końca tego miesiąca. Kto może dostać stypendium? Uczniowie, którzy mają średnią ocen na poziomie co najmniej 4,6 i uzyskali z dwóch przedmiotów zawodowych ocenę bardzo dobrą. O tym, a także o popularyzacji szkolnictwa zawodowego mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym i członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dejuk.
9: Trzeci nabór na stypendia w szkołach zawodowych. Te stypendia otrzymało już do tej pory prawie 1400 uczniów. Ich wartość to jest 8,5 miliona złotych. Stypendia, które teraz w tym naborze można otrzymać, są to stypendia 7 tysięcy złotych. Otrzyma je 400 uczniów. Aby móc je otrzymać, trzeba mieć średnią 4,6 oraz mieć z dwóch przedmiotów zawodowych najwyższą ocenę, czyli ocenę bardzo dobrą. Jest to niezwykle ważny instrument, który wspiera naszych uczniów w szkołach zawodowych. Nam również zależy na tym, aby tych uczniów w szkołach zawodowych było jak najwięcej, ponieważ te szkoły dzięki funduszom europejskim mają wspaniałe centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i pozwalają naszym młodym mieszkańcom uzyskać zawód, który będzie im pozwalał w sposób pełny satysfakcji realizować się w dorosłym życiu. Warto z tych programów korzystać. Zachęcam naszych mieszkańców, zachęcam rodziców, żeby też swoich uczniów, swoje dzieci namawiały, aby o te stypendia występować i z tych środków korzystać.
10: Jeżeli chodzi o stypendia, to tutaj już także uczniowie, ale i środowiska szkolne mają doświadczenie w pozyskiwaniu, wiedzą kiedy, jakie warunki należy spełniać. Ta kwota stypendium, która jest adresowana do uczniów szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia od drugiej klasy, także dla techników od drugiej klasy, aby móc ocenić, czyli najpierw muszą tą pierwszą klasę ukończyć, ale to również jest oprócz wsparcia ich rozwoju, zakupu sprzętu niezbędnego do zajęć, do realizacji tego swojego projektu związanego ze stypendium, to jest także takie potwierdzenie wartości nauki w środowisku szkolnym. Czasami jak to bywa, że minimalizm jest wystarczający. Jeżeli pozwala otrzymać promocję do klasy następnej, to po co się uczyć, bo nie ma takiej wielkiej wartości. Chcemy udowodnić, że jednak warto się uczyć i to stypendium, o którym przed chwilą pan marszałek wspomniał, 7 tysięcy, to nie jest mała kwota, jeżeli mówimy o młodych ludziach w wieku 16, 17 czy 18 lat. Ale ten drugi nasz projekt związany z popularyzacją kształcenia zawodowego jest to projekt komplementarny i powiązany z kształceniem zawodowym. Bo zobaczcie państwo, przez lata mówi się o tym, że pracodawcy, przedsiębiorcy i w naszym regionie, ale w całej Polsce potrzebują już absolwentów szkół o określonych kompetencjach, nieraz kwalifikacjach. Jednocześnie my ciągle mówimy o tym, że należy promować szkolnictwo zawodowe. Jest to trochę paradoks, bo z jednej strony widać potrzeby rynku pracy, a z drugiej nikt nie mówił na przestrzeni wielu lat, że warto promować kształcenie ogólne. My zawsze staramy się wskazywać, że wartością i taką perspektywą na swoje dorosłe życie jest kształcenie zawodowe. 15 lat temu Ministerstwo Edukacji prowadziło taki projekt właśnie związany z promocją kształcenia zawodowego pod hasłem Szkoła Zawodowa Szkołą Pozytywnego Wyboru. Minęło kilkanaście lat i my dzisiaj znowuż musimy podejmować działania, które pokazują, że szkoła zawodowa szkoła branżowa, technikum, to nie jest szkołą drugiego wyboru, bo najpierw jest kształcenie ogólne, ale że to powinno być szkołą pierwszego wyboru. Dlatego ten program, projekt jest komplementarny również wewnętrznie, bo on z jednej strony jest adresowany do uczniów szkół podstawowych od 5 klasy do 8, także do szkół zawodowych, aby umiały promować swoje szkoły, bo z tym również jest dość duży problem. To jest również wzmocnienie umiejętności doradców zawodowych w szkołach podstawowych, aby faktycznie posiadały wiedzę, która i umiejętności, które potrafią przekonać uczniów, przyszłych absolwentów szkół podstawowych, że warto zastanowić się nad szkołą zawodową, ale także adresowany jest do rodziców. Bo mogę, bazując także na własnych doświadczeniach pracy w średniej szkole zawodowej, że nieraz ambicje rodzica są w sprzeczności z możliwościami ucznia. Uczniowie, ucząc się w technikum, sami mówią, że oni wybrali ten typ szkoły, bo rodzice wręcz kazali, że ten zawód ich nie interesuje, że oni chcieliby się uczyć w innym zawodzie i trzeba było wielu rozmów z rodzicami, to nie są pojedyncze przypadki, aby wyrazili zgodę na zmianę kierunku kształcenia. Czasami, kiedy to trochę później jest niż w pierwszym miesiącu roku szkolnego w pierwszej klasie, to stwarza pewne problemy formalno-prawne. Dlatego warto to rozpoczynać i ten projekt, który będziemy realizowali do 2029 roku, mamy nadzieję, czy graniczące z przekonaniem, że uda nam się stworzyć pewien system, który będzie również funkcjonował już po zakończeniu projektu, będzie takim trwałym elementem wykorzystania tych prawie że 20 milionów złotych, które mamy przewidzianych do wykorzystania przez te najbliższe 3 lata.
2: Wnioski są przyjmowane w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, mówi dyrektor Hubert Ostapowicz.
11: Termin składania wniosków upływa z końcem miesiąca, czyli 30 września. Wnioski składane są do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. To jest jednostka podległa panu marszałkowi, której zarząd województwa powierzył misję realizacji tego projektu. Serdecznie zachęcamy organy prowadzące szkół zawodowych, dyrektorzy szkół, pani kurator, wszyscy zostaną poinformowani. To już jest trzecia edycja tej kadencji zarządu. Projekt się cieszy ogromnym zainteresowaniem i warto chyba dodać, bo często na tych konferencjach o tym mówimy, co nas różni też od innych regionów, od innych województw, jeśli chodzi o koncepcję projektu stypendialnego. W porządku, stypendia są za wyniki w nauce, w szczególności, ale one są też po coś. Mamy do czynienia z pewną transakcją wiązaną. Podpisujemy umowę z młodym człowiekiem, uczniem, uczennicą szkoły zawodowej. Wypłacamy te stypendium, ale w ratach. Najpierw jest to połowa kwoty, a później za opracowanie pewnych rozwiązań, za pracę indywidualną bądź zbiorową, za zaangażowanie wypłacimy kolejną część. Początkowo uczniowie się tego troszeczkę obawiali dzisiaj. Nie mają z tym problemu. Otwierają się. Dzięki temu rozwijamy to, co w naszym województwie jest tak ważne i kluczowe. Czyli te kompetencje miękkie, umiejętności miękkie. Rozwijamy pracę w zespole, kreatywność, innowacyjność. Myślę, że to jest coś, co faktycznie nas też odróżnia od innych województw. A jeśli chodzi o projekt, o którym tak szeroko pan marszałek Dujuk powiedział, ale również pan marszałek Prokorym, z zakresu popularyzacji szkolnictwa zawodowego, to też jest projekt, który w imieniu Zarządu Województwa będzie realizować Wojewódzki Urząd Pracy. Ruszamy pełną parą. Nie było do tej pory tego typu projektów w województwie podlaskim realizowanych na taką skalę i w takim zakresie właśnie w obszarze popularyzacji kształcenia zawodowego. To, o czym powiedział pan marszałek, jest bardzo ważne. Między innymi będziemy wychodzić do rodziców. Chcemy z tymi rodzicami nawiązać relacje, współpracę. Przewidujemy mnóstwo konsultacji indywidualnych i warsztatów, bo przecież to rodzice przede wszystkim to decydenci tych wyborów edukacyjnych tego młodego człowieka. Ale oprócz tego 150 szkół podstawowych, 50 szkół zawodowych, ponad 30 tysięcy uczniów, olimpiady i konkursy, wycieczki zawodoznawcze, wyposażenie szkół, aż 150 szkół podstawowych, w przestrzenie doradcze, czyli tak naprawdę miejsca pracy doradcy zawodowego. To wszystko w tym projekcie i o tym na pewno będzie bardzo głośno.
2: Jakich zawodów potrzeba w naszym regionie?
11: Barometr zawodu, jest to badanie, które przeprowadzamy co roku. W tej chwili jesteśmy w ramach kolejnego takiego badania. I tutaj na tą listę przede wszystkim należałoby na tej liście umieścić takie zawody jak elektryk, elektromonterzy, elektroenergetycy, ale także wciąż spawacze. Branża tak naprawdę opiekuńczo-medyczna, ona oczywiście też ma tutaj ogromne znaczenie. Można byłoby wymieniać tych zawodów naprawdę bardzo dużo, natomiast to są tak naprawdę zawody, które możemy zdobyć tak naprawdę po szkole, nawet branżowej pierwszego stopnia, niekoniecznie po techniku. Stąd tak ważne jest, żeby w naszym województwie dużo mówić i zachęcać do szkolnictwa i kształcenia zawodowego. Dzisiaj się liczą chęci do pracy i te podstawowe kompetencje i kwalifikacje, ale też zawodowe oczywiście, no bo trudno, żeby w miejscu pracy od podstaw nauczyć młodego człowieka zawodu elektryka, prawda? Natomiast nie jest to dzisiaj problemem, że młode osoby tego doświadczenia nie mają. Natomiast generalnie młodzież dzisiaj jest bardzo aktywna. Nie ma może tego doświadczenia zawodowego, ale poprzez wolontariat i różne inne formy aktywności naprawdę wykazuje się taką dużą, dużą aktywność.
1: SK Łomża News.
2: Czas na kolejny magazyn reporterów Radia SK Łomża. Marta Szabłowska, zapraszam. Ponad 35 milionów złotych trafi do podlaskich samorządów na remont i modernizację dróg. Środki pochodzą z Ministerstwa Infrastruktury. O szczegółach mówią wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, poseł Krzysztof Truskolaski i zastępca prezydenta Białegostoku Tomasz Klim.
12: Komisja Wspólna Rządu i Samorządu uzgodniła podział kolejnej puli środków z rezerwy subwencji na rok 2026. To przeszło 166,8 miliona złotych w skali kraju. W ramach tej puli, o której w tej chwili Państwu mówię, przeszło 150 jednostek samorządu terytorialnego na terenie naszego kraju. Otrzyma dodatkowe pieniądze na remont, budowę, przebudowę bądź modernizację infrastruktury drogowej na terenie naszych gmin. Skąd wzięły się te inwestycje? Te inwestycje zostały wzięte z listw rezerwowych, które zostały z terenu każdego regionu przesłane do Ministerstwa Infrastruktury. Ta informacja jest ważna także z punktu widzenia województwa podlaskiego, bo w tej liście czy na tej liście znalazły się konkretne inwestycje z naszego regionu. Ale to, co ważne, gdybyśmy popatrzyli, proszę Państwa, na całą rezerwę subwencji na rok 2026, to są gigantyczne pieniądze, przekraczające 813 milionów złotych w roku 2026. W sumie skorzystają z tych pieniędzy 363 jednostki samorządu terytorialnego na terenie naszego kraju. Z tej puli, z tych 813 milionów złotych, 35 milionów złotych trafi do 15 podlaskich jednostek samorządu terytorialnego. To są bardzo konkretne pieniądze, bardzo konkretne inwestycje, które po prostu pozwolą samorządom realizować to, na czym im bardzo zależy, czyli bardzo konkretne inwestycje drogowe. Gmina Łapy, najnowszy nabór, 1 400 000 złotych, Augustów prawie 6 milionów złotych, gmina Bargów Kościelny prawie 1 000 000 złotych, miasto Grajewo prawie 1 000 000 złotych. No, lista oczywiście jest opublikowana na stronie Ministerstwa Infrastruktury. Ale to, co ważne, dodatkowe środki otrzymają także miasta na prawach powiatów. W województwie podlaskim to oczywiście Białystok, Łomża i Suwałki. Miasto Białystok otrzyma prawie 4 miliony złotych, jeżeli chodzi o Łomże 1 400 000 złotych i Suwałki prawie 3 miliony złotych. To są bardzo konkretne, bardzo duże pieniądze, które uruchamiają procesy inwestycyjne na terenie naszego regionu. Są dodatkowym wsparciem poza tym instrumentem, który nazywamy Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg. Bardzo dziękuję panu posłowi za taką twardą walkę o bardzo duże pieniądze dla naszego regionu. Wszystkie pieniądze wydajemy z myślą o naszych mieszkańcach, wydajemy z myślą o tym, że chcemy, aby mieszkańcy województwa podlaskiego poruszali się po drogach nowoczesnych, bezpiecznych, żeby podnosić komfort i jakość życia. Cieszę się, że mogę Państwu te informacje przekazywać, bo tak jak powiedziałem, bardzo duże pieniądze, świetne inwestycje i przede wszystkim bardzo nam wszystkim potrzebne.
13: 36 milionów złotych na dofinansowanie budowy dróg. To są kolejne środki obok Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg właśnie na drogi w województwie podlaskim. To są bardzo dobre informacje dla samorządów w województwie podlaskim, bo wiele samorządów otrzyma ogromne pieniądze na to, aby wyremontować drogi, aby te drogi były bezpieczniejsze, bardziej komfortowe, ale też aby ulżyć trochę samorządom. Szanowni Państwo, często słyszę od samorządów z przeciwnej strony politycznej barykady, że pieniądze są przyznawane po partyjnej linii. Popatrzcie Państwo, jak są te dotacje przyznane. I warto szybko wyciągnąć wnioski. Pieniądze są dla całego województwa. Pieniądze, które przyznaje polski rząd, nie są przyznawane po linii politycznej. Te czasy, zwracam się do samorządowców z opozycji, skończyły się w 2023 roku w grudniu. I te czasy już nie wrócą. Każdy samorząd, który ubiega się o dotacje, ma szansę te dotacje dostać. Te dotacje zostały oceniane przez ministra infrastruktury i wygrały samorządy, które po prostu były najlepiej przygotowane. Cieszę się, że 36 milionów złotych trafi do województwa podlaskiego, abyśmy mieli nowoczesne drogi. Ja jako poseł od ponad 11 lat walczę o to, żeby poprawiać standard dróg w naszym województwie. I to nie tylko tych dróg ekspresowych, nie tylko tych dróg krajowych, ale również drogi wojewódzkie, które są również ujęte w tym programie. I drogi gminne i powiatowe. Są to bardzo ważne inwestycje dla mieszkańców. No i dzisiaj możemy właśnie tą informację przekazać dla mieszkańców województwa, że 36 milionów trafi do 15 samorządów z województwa podlaskiego i mieszkańcy już niedługo będą mogli się cieszyć nowoczesnymi drogami.
14: Przede wszystkim trzeba powiedzieć dziękuję, bo te pieniądze to są tak naprawdę pieniądze dla mieszkańców. Należy podkreślić, że każda droga publiczna nie należy do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, tylko należy de facto do wszystkich użytkowników drogi, czyli do każdego mieszkańca danej gminy, miasta, powiatu, ale też do ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają. Dlatego tak ważne jest to, a szczególnie w miastach na prawach powiatu, gdzie mamy również kategorie oprócz gminnych i powiatowych drogi wojewódzkie i krajowe, że tego typu finansowanie na utrzymanie tych dróg zostało wzięte pod uwagę i to jest bardzo dobra wiadomość i bardzo ważna wiadomość, bo dzięki temu, że jako miasto Białystok nie musimy wydać tych pieniędzy z budżetu miasta, możemy te środki wykorzystać w inny sposób. Plus oczywiście dodatkowa inwestycja, która została zaakceptowana, czyli naprawa drogi w ciągu ulicy Feliksa Filipowicza, która w tym roku również się zadzieje. To wszystko możliwe jest dlatego, że ta rezerwa subwencji została przeznaczona, a utrzymanie naszych dróg jest, jak wszyscy wiemy, w Białymstoku na najwyższym poziomie. Myślę, że każdy mieszkaniec Białegostoku, ale również ten, który przyjeżdża do Białegostoku, widzi, jak dobrze mamy skomunikowany Białystok, a te środki w łącznej wysokości prawie 4 miliony złotych na pewno pomogą w tym, żeby ten wysoki poziom cały czas utrzymywać.
12: To są inwestycje jednoroczne z rezerwy. Tak jak powiedziałem, jeżeli przygotowywana jest lista wysyłana przez wojewodę podlaskiego, a tak naprawdę Podlaski Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Infrastruktury, która zawiera listę podstawową i listę rezerwową. Oczywiście czasami jest tak, że samorządy mają oszczędności i wtedy możemy sami z poziomu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zapraszać kolejne samorządy do tego, żeby skorzystały z tych pieniędzy. One mogą się na to zgodzić, mogą się na to nie zgodzić, najczęściej się na to godzą. Ale ta rezerwa subwencji to jest ten dodatkowy instrument przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury, żeby w 2026 roku samorządy, które są gotowe, które często mają przygotowaną dokumentację i mogą ten proces inwestycyjny wykonać, żeby go po prostu zrealizowały. I tak jak powiedziałem, no, samorządy chętnie korzystają z tych pieniędzy i te inwestycje są prowadzone. Bo przecież proszę zwrócić uwagę, najczęściej jest tak, że samorząd jest gotowy z całą dokumentacją w momencie składania wniosku w ramach naboru do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, więc tam nie potrzeba dodatkowych prac czysto administracyjnych, tam trzeba po prostu wejść z realizacją inwestycji i ją realizować. To często są też etapowania, prawda? No bo jeżeli mówimy na przykład o łapach, prawda? No to jest trzeci etap, który związany jest z budową ulicy Krańcowej, prawda? W gminie Łapy. Więc myślę, że samorządowcy bez żadnego problemu z tych pieniędzy skorzystają. Dla mnie najważniejsze jest to, że poza Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg, którego pula z roku na rok wzrasta, mówiliśmy o tym z posłem Truskolaskim, to mamy możliwość zadbania o naszych lokalnych samorządowców dodatkowymi, gigantycznymi pieniędzmi. No proszę zwrócić uwagę, w skali kraju to jest prawie 1 mld zł, z punktu widzenia naszego województwa to jest prawie 36 milionów złotych. To są bardzo duże pieniądze, które są dodatkowe. One nie wchodzą w skład tej puli w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
14: Generalnie to są zawsze bardzo duże pieniądze, które miasto musi wykładać po to, żeby te drogi utrzymać. Natomiast tak jak powiedział pan wojewoda i to, co powiedział pan poseł, to są dodatkowe środki, dzięki czemu my możemy pieniądze, które i tak angażujemy w budowę bądź utrzymanie dróg, przeznaczyć na realizację innych inwestycji bądź utrzymanie innych układów drogowych, które również wymagają tego typu modernizacji, naprawy, utrzymania itd., itd. Pamiętajmy, że miasto Białystok nie tylko utrzymuje infrastrukturę drogową, mówiąc tutaj potocznie o jezdni. Mówimy o wszelkiej infrastrukturze, czyli jezdnia, drogi, chodniki, drogi dla rowerów, układy mostowe. To wszystko wchodzi w skład elementów, które my musimy utrzymywać na wysokim poziomie właśnie po to, żeby nasi mieszkańcy mogli chwalić się tym, że w Białymstoku jeździ się po prostu dobrze. A te dodatkowe środki tylko nam w tym pomagają.
1: SK Łomża.
2: Od czwartku można będzie postarać się o stypendium prezydenta. To opcja dla studentów uczelni państwowych w Łomży, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
15: Jest to program, który ma charakter motywacyjny, a stypendia zostaną przyznane najlepszym żakom, którzy oprócz dobrych wyników, bardzo dobrych wyników w nauce, mają duży wkład w rozwój naszej lokalnej społeczności, naszego miasta. Chcemy, żeby najlepsi studenci, oprócz właśnie dobrych wyników, w tym przypadku w poprzednim roku akademickim ta średnia ocen nie może być niższa niż 4,5, również wykazywali się tutaj działalnością na rzecz naszego miasta. Wnioski o przyznanie stypendium będą przyjmowane w dniach od 1 do 5 października każdego roku. Jak słyszymy, ten termin jest dość krótki, no ale jest to też związane z pewnymi procedurami, bo tutaj do końca września ten czas, w którym trzeba wykazać swoją działalność, mija. W związku z tym przez te kilka dni można złożyć wniosek, a chcemy, żeby też taką dobrą tradycją było przyznawanie stypendiów na inaugurację roku akademickiego. W związku z tym komisja, która będzie opiniowała przyznanie tych stypendiów, będzie musiała też w bardzo krótkim czasie taką opinię wydać, ale idziemy też wzorem tutaj miast dużych akademickich, gdzie takie stypendie, oprócz właśnie stypendiów rektora, są przyznawane i miasta angażują się w promowanie szkolnictwa wyższego, docenianie uczniów i Łomża, można powiedzieć, wzorem tych dużych ośrodków akademickich już ma swoje stypendia prezydenta miasta dla najzdolniejszych, najbardziej aktywnych żaków w mieście.
1: SK Łomża.
2: A teraz na historyczny spacer po ulicach Łomży zabierze nas łomżyński przewodnik Wojciech Winko.
16: Zdaniem bardzo wielu mieszkańców Łomży w naszym mieście jest bardzo mało co do zobaczenia, tak? Ja oczywiście już od kilku lat staram się to zmieniać, ponieważ moim zdaniem miasto nasze, dodajmy, które leży na historycznym Mazowszu, jest miastem cudownym i bardzo przyjaznym dla takiej turystyki slow, tak? Czyli my tutaj się nigdzie nie musimy śpieszyć. Bardzo wielu turystów, zwłaszcza turystów z zewnątrz, docenia, że jest miasto czyste, to jest bardzo ważne. Jest ciekawe architektonicznie, bo widać, że tu taki jest spokój w centrum miasta. Jest taki właśnie, taki spokój architektoniczny. Mamy parę bardzo ciekawych zabytków, tak? Nawet więcej niż parę. Pewnie tych zabytków by się znalazło prawie 40, z których być może najbardziej znana jest kościół obecny, katedralny. Mamy też stary rynek, który w wielu ludziach budzi kontrowersje, ale jednocześnie też wielu turystów z Polski zwłaszcza docenia, że jest taki stary rynek i mówią, że u nich są takie same rynki stare, ale u nas jeszcze ten stary rynek kryje tajemnice i to tajemnice kilkusetletnie, dlatego że pod jego w trakcie remontu robiono prace archeologiczne, i tam między innymi znaleziono fundamenty ratusza sprzed 500 lat. Mamy też fundamenty zachowane wieży ratuszowej. Mamy w końcu makietę, która jest vis-a-vis ratusza, która przedstawia obraz starego rynku z dwudziestolecia międzywojennego. No i mamy przede wszystkim przecudowne założenie miejskie, bo musimy wiedzieć, że stary rynek plus te 8 ulic, czyli po dwie wychodzące z każdego rogu rynku, to jest założenie miasta na prawie chełmińskim i jako takie to jest zabytek. A co w związku z tym? Żadna dosłownie litera w nazewnictwie tych ulic nie ma prawa być zmieniona, bo podlega po prostu ochronie prawnej. Żeby tak prawdę oddać historii naszego miasta, to tak, wrzesień 39, drastyczne bombardowanie w czasie, oczywiście na samym początku wojny, przez eskadry niemieckie. 70% Łomży, ówczesnej oczywiście Łomży, która jest trochę mniejsza wtedy była, po prostu legła w gruzach, tak? To, czym teraz możemy cieszyć oko, to jest tylko te 30%. I mimo tego, że zostało nam 30%, to ja zawsze przewrotnie mówię tak. Substancję materialną można zbombardować, ale historii nie da się zbombardować. Dlatego dla mnie każda ulica to jest historia, tak? Żeby tak minimalny zakres, żeby cokolwiek powiedzieć o historii właśnie naszego miasta, a zwłaszcza naszej Starówki. Parę uliczek jednocześnie zwiedzając, chodząc po tych uliczkach, czyli taki spacer historyczny, plus jeszcze różne takie zachowane zabytki, to w najdelikatniejszym wymiarze to jest 2,5 do 3 godzin. Czy zdaje się, że to jest przecież, tu nie ma co oglądać, tak? Co jeszcze warto zobaczyć, to oczywiście jest klasztor i kościół kapucynów, tak? Miejmy też świadomość, że nasza katedra, która ma 500 lat, ona nie była 500 lat katedrą, tylko 100 lat jest katedrą. Kościół staje się katedrą wtedy, kiedy staje się kościołem rezydencjalnym biskupa. A my biskupa mamy łomżyńskiego, instytucję oczywiście religijną biskupa, mamy od 1925 roku. A pierwsze 400 lat ten kościół był faro. Tak na ogół nazywano, zwłaszcza na Mazowszu, stare kościoły. Musimy wiedzieć też, że ta fara ma niesamowite historie, dlatego że kościół jest tak naprawdę żywą historią naszego miasta, ponieważ w zasadzie do końca XX wieku, może nie do końca, ale do połowy XX wieku, czyli ubiegłego wieku, to był jedyny kościół w obrębie kilkudziesięciu kilometrów, bo wtedy w Łomży nie było kościołów innych, tak? A przez to jego archiwa są przebogate, zawierają niezwykłą wiedzę na temat naszych rodów łomżyńskich, tak? A sam kościół przez te setki lat przeżywał różne swoje okresy. i bardziej wspaniałe i oczywiście trudne okresy związane chociażby z potopem szwedzkim, potem z bombardowaniami w trakcie II wojny światowej. Ostatecznie przecież Kościół został cudem w zasadzie ocalony dzięki Stanisławowi Kostka-Łukomskiemu, czyli takiemu biskupowi, który był aż do 1948 roku, kiedy zginął w tajemniczym wypadku, został ocalony, tak, bo miał być wysadzony przez Niemców w powietrze. Czyli cóż, fundowany przez księżnę Annę Mazowiecką z domu Radziwiłł rodzono ciotkę królowej Polski Barbary Radziwiłłówny, tak? I jej dwóch synów, ostatnich książąt mazowieckich, Janusza III i Stanisława. Warto powiedzieć, że na starówce łomżyńskiej i starostowie łomżyńscy, przepraszam, nie starostowie, ale książęta mazowieccy, a potem jak wygasła dynastia książąt mazowieckich i była epoka królewska, no to tu był dwór, najpierw książęcy, potem dwór królewski. I ta cała historia do dzisiaj jest i są miejsca, które możemy śmiało pokazywać, nawiązywać do nich. W katedrze chociażby, oczywiście, która wtedy się nazywana była farą, odbywały się sejmiki szlacheckie. W czasach królewskich czasami gośćmi na mszy była para królewska, po której to pamiątka do dzisiaj jest na prezbiterium, taka tajemnicza loża mazowiecka, która, no, jak się na to patrzy, to nie każda osoba wie, to jest po lewej stronie prezbiterium z ambon, tak? I tam kiedyś po prostu siadywały pary książęce i królewskie, tak? Starostowie łomżyńscy, którzy mają nagrobki, kaplica Matki Boskiej Pięknej Miłości, mówiąc starostowie łomżyńscy, którzy bardzo wielkie role polityczne odgrywali właśnie na historycznej ziemi łomżyńskiej, czyli za czasów królewskich. Kościół kapucynów z kolei, klasztor kapucynów, tak? A przed tym kościołem mamy niepozorny, powiedzmy sobie, utwardzony teren, tak zwane wejście, tak, do kościoła ogrodzone i tam pod tym, na terenie tego przedsionka umownego mamy georadarem wykryte pamiątki w postaci fundamentów po pierwszym kościele w ogóle. Ciekawe. Dlatego, że ten kościół był jeszcze przed farą. A i ten kościół właśnie był po dziedzińcu, w którym się wchodzi do kościoła kapucynów, tak? Mamy też miejsce, w którym stał potężny kościół, który został wysadzony przez Niemców w 1944 roku. I on był początkowo budowany, początek XVII wieku w ogóle. Najpierw był zbudowany przez jezuitów, potem w nim sprawowali swoje funkcje religijne pijarzy, a za czasów guberni łomżyńskiej, bo Łomża była też stolicą guberni łomżyńskiej, był to kościół ewangelicki. Domek pastora, słynny domek pastora na Krzywym Kole, który jest miejscem jedynym tego typu o takiej nazwie w Polsce, to jest nic innego jak plebania tej ostatniej fazy tego kościoła, który został wysadzony nomen omen przez Niemców, jak się wycofywali z Łomży w 1944 roku, dlatego, że wtedy ten kościół świętego Kostki był ewangelicki, tak? A domek pastora był plebanią zbudowaną przez wybitnego pastora Kacpra Mikulskiego. Łomża ma wiele tajemnic. Jedną z tych tajemnic jest to, że na domku pastora wisi tablica poświęcona marszałkowi Piłsudskiemu. Jaki ma związek marszałek Piłsudski z plebanią, nomen nomen, kościoła ewangelickiego? Otóż dwa razy tam bywał marszałek Piłsudski, Józef Piłsudski, i to w czasach dla siebie jeszcze, kiedy nie był tym wielkim marszałkiem, a potem, jak już był tym wielkim marszałkiem i żeby historie miłosne miał niezwykłe marszałek Piłsudski, i między innymi częścią tej historii jest to, że w tym kościele, którego już teraz nie ma, pozostał wysadzony przez Niemców, dla łomżyniaków i turystów powiem, że zajmował cały olbrzymi teren przed dzisiejszym hotelem Gromada. Otóż on dokonał w 1899 roku konwersji wyznania rzymskokatolickiego na ewangelicko-wzburskie i tego dokonał właśnie w Łomży. Mamy w końcu kamienne schodki, tak? Kamienne schodki z ulicy Krzywe Koło, które prowadzą nas w świat żydowski. Tak? Ja zawsze umownie mówię, że dla mnie kamienne schodki to jest granica dwóch światów. Dlatego, że mieliśmy świat chrześcijański, który był na górze Łomży i do roku tam mniej więcej 1810 Żydzi nie mieli prawa mieszkać w Łomży. Oni mieli prawo mieszkać tylko jako społeczność na osiedlu Rybaki, które ciągnęło się wzdłuż Narwi po obu stronach ulicy dzisiejszej Rybaki. I właśnie ulica Kamienne Schodki były takim łącznikiem pomiędzy tymi dwoma światami, czyli chrześcijańskim na górze, przez setki lat tak było, i tym żydowskim na dole. Mógłbym tu naprawdę jeszcze mówić mnóstwo faktów historycznych, przy czym dlatego, że historia Łomży jest czymś, co niesłychanie, zresztą co chwila wypływają nowe źródła wiedzy, nowe jakieś są potwierdzenia faktów. W każdym razie, jeżeli chodzi o to, czy takie mamy hasło, zasmakuj w Łomży, i ja to hasło rozumiem, że nie chodzi tylko o smakowanie właśnie w sensie dosłownym, czyli gastronomicznym, tylko naprawdę w Łomży można się zasmakować. I zresztą ja też prowadząc, czy współprowadząc punkt informacji turystycznej w Hali Kultury, powiem, że odnotowuję wielokrotnie powroty do Łomży. Wielokrotnie, dlatego że zwłaszcza o dziwo mamy największe grono takich właśnie stabilnych turystów, którzy wracają, bo nie mogą się tak jakby nacieszyć tym naszym takim, tą łomżyńską architekturą, tym naszym otoczeniem, Narwią chociażby, która jest jedną z ostatnich nieuregulowanych rzek w Polsce. Mazowieckie województwo tu przoduje, ale też powiem, że Kraków, Poznań, Wrocław, Szczecin, naprawdę w tej chwili tak jakby obserwujemy, ponieważ prowadzimy statystyki, że turystyka w Łomży zaczyna, że tak powiem, rozszerzać się i rozkwitać. Jak gdyby coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że no, grzechem jest ominąć Łomżę, czy to w drodze na Mazury, czy wracając chociażby z Mazur do siebie. Sezon turystyczny w Łomży też musimy znać swoje miejsce na mapie, tak? My nie mamy w Łomży takiego turystycznego wow, jak to się mówi, tak? Czyli wow to jest taki obiekt, w którym jest, no, w wielu miastach Polski są takie wow i to wtedy jest miejsce, które generuje samo siebie wielki, że tak powiem, przyciąganie, tak, turystów, ponieważ po angielsku to się mówi must have, tak? My tak naprawdę czekamy, jak gdyby, bo mamy pewne propozycje, ponieważ jeszcze działa tutaj Rada Turystyki Społeczna, prezydent, który powołał. Mamy swoje pomysły, ale jeżeli chodzi o sezon turystyczny, to musimy powiedzieć sobie, że zaczyna się w Łomży w maju, a kończy się tak naprawdę nawet do połowy października. Tak? On ma troszeczkę inny skład, bo tam często wtedy seniorzy na przykład jesienią chętniej podróżują, bo jest mniej gorąco, ale taki prawdziwy sezon turystyczny to jest tak około 8 miesięcy, tak? My prowadzimy w punkcie informacji turystycznej ścisłe statystyki, wiemy skąd, pytamy się zawsze, kto skąd przyjechał, strukturę na przykład, czy to jest kobieta, mężczyzna, mniej więcej wiek nawet określamy, bo chcemy mieć, jak gdyby, świadomie kierować takie zaproszenia do Łomży, właśnie w niektóre województwa, tak, czy na przykład posługując się Facebookiem, do niektórych grup wiekowych, tak? Dlatego nam na tym zależy. I przykładowo w tamtym roku ludzi, którzy potwierdzili swoją obecność, pobytem w punkcie informacji turystycznej, było ponad 4000. Zdaje się, to było 4300 osób. Przy czym miejmy też świadomość, że Łomża turyści to nie tylko wszyscy przychodzą do punktu informacji turystycznej, dlatego że mamy trzygwiazdkowy hotel Gromada. Mamy parę pensjonatów, które są też odwiedzane. Mamy olbrzymi zakres turystyki na prawo jazdy. Tak? Kłopot dla mieszkańców Łomży, znaczy dla turystów, dlatego, że mamy kłopoty z miejscami noclegowymi. Polska to cały zakres, od Szczecina do Krakowa. Bo Łomża ma takie dosyć przyjazne warunki dla tych, co się uczą, bo ma prosty układ komunikacyjny, nie ma się tych utrudnień takich, co w dużych miastach i jest stosunkowo łatwa do zdania, jeżeli chodzi o egzamin. Ale też chcę powiedzieć, że budzi to takie utrudnienia, że w zasadzie w sezonie jest wielki kłopot z miejscami z noclegowymi, tak? Ponieważ no, mamy bazę, jaką mamy, tak? Mamy oczywiście tych parę pansjonatów, podstawą tego jest hotel Gromada, ale nie ukrywajmy, rotacja miejsc jest mała, tak? Także no, ludzie się ratują tym, że często to są przejazdy takie właśnie jednodniowe w umowie kilkugodzinne, a jeżeli ktoś już przyjeżdża na przykład na weekend albo na dłużej, to bardzo wiele przypadków odnotowujemy w agroturystykach, mieszka w okolicy. Tak? My się chcemy chwalić tym, co jest najpiękniejsze, tak? W naszym regionie. Nie widzimy wąsko tego naszego regionu. Ziemia łomżyńska jako historyczna ziemia na Mazowszu była największą spośród 10 ziem historycznego Mazowsza. Ona była dosyć rozległa i najlepszą pamiątką po niej jest województwo łomżyńskie, które w 90 roku do 90 roku funkcjonowało. Nazwę to tak, że mamy bardzo wysoki potencjał turystyczny i z tego korzystajmy, zapraszajmy. Ja wierzę, że nie jestem w ogóle zdania, że należy, jeżeli chcemy zapraszać i mieć świadomość, że chcemy być atrakcyjni, to musimy szeroko jak gdyby traktować to właśnie naszym

0: prace. Drugi etap budowy łomżyńskich bulwarów na ten moment został wykonany na około 60%. Bulwary mają być gotowe jesienią przyszłego roku. O szczegółach mówi zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdyński.
1: Ponad 60% zakresu robót budowlanych zostało wykonane w związku z budową drugiego etapu łomżyńskich bulwarów. Mamy już oczywiście wykonane nasypy. Spory zakres związany z budową dróg dojazdowych, parkingów. Mamy już postawione sporą część konstrukcji budynku, który będzie pełnił funkcję obsługi plaży i wiele z tych robót jest już na bardzo zaawansowanym etapie. Oczywiście wszystkie kwestie związane z budową przyłączy, cała ta infrastruktura wodno-kanalizacyjna, elektryczna. Teraz będziemy wchodzili w etap, który będzie wiązał się już z takim dużym wizualnym, można powiedzieć, efektem postępu tego zakresu. Będzie budowane już boisko do beach soccera, które będzie również służyło siatkówce plażowej i w uzgodnieniu z panią Iwoną Gryczewską również do piłki ręcznej plażowej. Będziemy w najbliższych dniach już mieli efekt wykonania ścieżek rowerowych, dróg dojazdowych, ponieważ jest już zgromadzony sprzęt, który będzie wykonywał układanie masy asfaltowej właśnie na tych nawierzchniach. Mamy już spory zakres slipu, który będzie służył do wodowania kajaków. I też już rampa, która będzie służyła dostępowi i schody, które będą służyły dostępowi do plaży, która będzie znajdowała się właśnie w tym miejscu, w którym była do tej pory plaża, no, ale oczywiście już ta infrastruktura będzie na dużo bardziej zaawansowanym poziomie, więc tutaj spory ten zakres, tak jak wspomniałem, już jest wykonany. W najbliższych miesiącach oczywiście będą też realizowane nasadzenia, bo przypomnę, że zgodnie z decyzją konserwatora zabytków każde drzewo, każdy krzew, który musiał być usunięty ze względu na kolizję z tą inwestycją, będzie odsadzony i w związku z tym w obszarze bulwarów będzie nasadzonych ponad 100 drzew. Do tego 60 drzew, które będą nasadzone w obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Łomża. W obszarze bulwarów i Starego Miasta będzie nasadzonych 2800 krzewów, 14600 ziół różnych gatunków i 54 pnącza. Więc bardzo nas zależy, aby ten obszar również był terenem, który nie tylko będzie funkcjonalny i taki wyposażony w wiele urządzeń, takiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, ale też aby było jak najwięcej zieleni, która też jest dla nas bardzo ważna i ważna dla naszych mieszkańców.
2: Czyli wszystko idzie zgodnie z planem? Tak za rok już one będą gotowe?
1: Tak, na ten moment nie widzimy żadnych symptomów, które by wskazywały na to, że termin realizacji tej inwestycji, który przypada na przełom września i października 2027 roku, aby ten termin był zagrożony. Postęp prac przebiega w sposób bardzo sprawny i wszystko wskazuje na to, że inwestycja będzie zrealizowana w terminie. Co bardzo ważne, oczywiście oprócz tego, że ta inwestycja postępuje zgodnie z planem, równolegle następują postępy związane z procedurą przetargową dotyczącą trzeciego etapu rozbudowy bulwarów. Jesteśmy już na zaawansowanym etapie oceny i badania ofert i spodziewam się, że w najbliższych dniach ogłosimy już wybór wykonawcy na trzeci etap, bo wiemy, że cały ten kompleks będzie już naprawdę na takim poziomie bardzo, bardzo wysokim i już łącznie te bulwary mają liczyć ponad około 2,5 km. Jest bardzo duże zainteresowanie związane z budową drugiego etapu łomżyńskich bulwarów. Im bardziej te roboty postępują, im bardziej one nabierają kształtów, tym większe budzą zainteresowanie i takie oczekiwanie, że to ruszy jak najszybciej. Bardzo byśmy chcieli, aby ten obszar mógł funkcjonować już w najbliższym sezonie letnim. Oczywiście to wiąże się z ukończeniem przed terminem związanym z oddaniem inwestycji zgodnie z zapisami

0: umownymi, ale na bieżąco jesteśmy w kontakcie z wykonawcą, odbywają się zebrania Rady Budowy i robimy wszystko, aby te postępy były jak najszybsze i na pewno będzie to olbrzymi zastrzyk taki związany z poprawieniem tej bazy sportowo-rekreacyjnej w naszym mieście, z jeszcze większym otwarciem Łomży na rzekę i takiej integracji, prawda, z rzeką Narew. Będzie to również duża atrakcja turystyczna dla osób, które odwiedzają nasze miasto i z pewnością przyciągnie nie tylko naszych mieszkańców, ale osoby, które będą nasze miasto odwiedzały. Liczymy na to, że będzie to też impuls do rozwoju gospodarczego, na przykład powstawania nowych miejsc gastronomicznych, które przy bulwarach będą mogły funkcjonować, bo takie miejsce również jest przewidziane w ramach projektu.
1: SK Łomża.
2: W powiecie łomżyńskim pojawił się kolejny olejomat, tym razem na terenie gminy Widzna. Olejomat to specjalne urządzenie, które ułatwia mieszkańcom bezpieczne przekazywanie zużytego oleju spożywczego. Olejomat znajduje się przy urzędzie gminy. Piotr Domalewski zawitał do Łomży. Wielokrotnie nagradzany pochodzący z Łomży reżyser wziął udział w dialogach filmowych organizowanych przez Fundację Bardzo Dziki Wschód.
3: Zawsze jest jakaś okazja na spotkanie autorskie w Łomży czy też w okolicach, to zawsze bardzo chętnie się na tym spotkaniu zjawiam, no bo jestem stąd. A poza tym mogę wtedy jechać na obiad do mamy.
2: Mówił Piotr Domalewski. To już ostatnie dni na decyzję. Tylko do piątku można głosować na zadania w budżecie obywatelskim. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 40 zadań, a wybrać można maksymalnie 2.
4: Trzeba pamiętać o tym, że w zadaniach ogólnomiejskich możemy zaznaczyć jedno działanie, jak również w działaniach osiedlowych. Nie można oddać więcej głosów, ponieważ wtedy głos będzie nieważny.
2: Mówił zastępca prezydenta Łomży, Andrzej Stypułkowski. Teatr Lalki i Aktora w Łomży rozpoczął nowy, jubileuszowy sezon artystyczny. Za nami premiera nowego spektaklu Cukierku Ty Łobuzie, a przygody kota Cukierka można będzie oglądać w kolejnym miesiącu. O szczegółach nowego przedstawienia mówią dyrektor teatru Jarosław Antoniuk, reżyser Dariusz Wiktorowicz i aktorka Magdalena Pawczyńska.
5: Tatu! Na razie nie będziemy wypuszczać go na zewnątrz. Najpierw musi się przyzwyczaić do nowego miejsca. A poza tym musimy iść do weterynarza. Nie. Cukier? Bardzo was proszę, abyście uważali z otwieraniem drzwi. Kotek się wymknie i tyle go zobaczymy. A, i nie chciałbym, żeby cokolwiek mu się stało. Zgubi się, zapłaci i nie będzie umiał wrócić do domu. Bardzo.
6: Pokażcie mi kota, który w spokoju przyjąłby takie ograniczenie wolności. Nie wychodź, nie drap, nie wałęsaj się nie wiadomo gdzie.
7: Jest to spektakl dla dzieci, ale nie tylko dla dzieci. Na pewno jest to widowisko familijne i myślę, że spektakl będzie również wydarzeniem nie tylko w naszym mieście, dlatego że po raz pierwszy jedna z bardziej popularnych książek napisanych przez Cichonia doczekała się adaptacji scenicznej, no i wystawienia na scenie. I chciałbym przedstawić również twórców naszego przedstawienia. Pan Dariusz Wiktorowicz. Dariusz Wiktorowicz jest aktorem, jest reżyserem, był dyrektorem teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Zresztą naszej publiczności tutaj jest, znaczy w teatrze i nie tylko w teatrze, ale myślę, że w naszym mieście jest rozpoznawalny, dlatego że jego spektakl zrealizowany kilka lat temu.
5: Trzy
7: lata temu Noniek Marty Guśniowskiej cieszył się ogromnym powodzeniem wśród widzów. Był zagrany ponad 100 razy. Zresztą spektakl, który był prezentowany i w regionie północno-wschodnim, ta współpraca wyglądała bardzo znakomicie. No i ponownie zaprosiłem pana Dariusza do naszego teatru, aby zrealizował Cukierka. Za scenografię odpowiada i autorką scenografii jest Barbara Wójcik-Wiktorowicz. Muzykę skomponował Michał Makulski, który wcześniej współpracował z naszym teatrem przy Pięknej i Bestii. A w obsadzie siedmiora aktorów naszej sceny jest z nami również pani Magda Paczyńska, która gra Cukierka. Myślę, że pewnie opowie w ogóle o tworzeniu samej postaci. Myślę, że ten tekst i ta forma zaproponowana przez twórców spektaklu na pewno przypadnie widzom do gustu i naszego Cukierka pokochają, a Cukierek będzie przez wiele lat w repertuarze, dlatego że któż nie lubi kotów? No wszyscy w ogóle lubimy koty, a jeśli koty jeszcze są niesforne, ale przy tym mają takie wspaniałe serduszko, no to myślę, że budzą w ogóle sympatię. Nasz Cukierek jest rzeczywiście takim kotem, który potrafi spsocić, a jednocześnie czasami ma takie chwile zwątpienia, czy rzeczywiście robi dobrze. Więc gorąco zapraszam na ten spektakl. Spektakl, który mówi o przyjaźni, mówi o rodzinie, mówi o wychowaniu. A jednocześnie myślę, że też ma pewne jakieś takie pokłady i
1: przemyślenia, zwątpienia.
7: No pewnie przemyślenia, tak, ale myślę tutaj o takim też dydaktyzmie, dlatego że uczy również dziecko, jak warto postępować jest ze zwierzęciem, jak można w ogóle zwierzątko pokochać, bo bardzo często Marcel, z którym nasz Cukierek się zaprzyjaźnia, to jest syn właścicieli czy syn domowników, no, broni tego Cukierka i rzeczywiście ta przyjaźń między Marcelem a Cukierkiem jest dosyć taka na serio, więc gorąco zapraszam na Cukierka, a jednocześnie też jeszcze podkreślam, że ten spektakl również będzie takim spektaklem, który wchodzi w okres jubileuszowy, dlatego że w przyszłym roku mamy jubileusz 40-lecia naszego teatru, a więc rok niezwykle ważny dla naszej sceny. Będą też i kolejne premiery, kolejne realizacje, jak i wydarzenia, które będziemy tutaj proponować naszym widzom. Proszę bardzo, pan Dariusz Wiktorowicz.
1: Z bohaterem Cukierkiem Waldemara Cichonia żyję i od wielu, wielu, wielu lat i zawsze marzyłem o realizacji tych opowiadań, bo to jest kilkadziesiąt opowiadań, które z tego co wiem, to sięgnęły, pierwsze części sięgnęły już milionowych nakładów. I warto było to przenieść do teatru, skoro ma taką popularność i tak się świetnie dzieci w tym zaczytują i to w wieku już przedszkolnym. Bohatera poznajemy w momencie, kiedy opuszcza ten pierwszy swój dom. Dom, w którym ma rodzeństwo, w domu, w którym ma mamę i rusza w świat do pewnego innego domu i tam zaczynają się te pierwsze jego perypetie. Tam perypetie, z którymi się muszą dzielić też mieszkańcy, czyli tata, mama i ten Marcel. Nie tak łatwo się zaprzyjaźnić z kotkiem w nowym miejscu. I my poznajemy, tak jak dyrektor wspomniał, powinniśmy się zachowywać z takim zwierzęciem, jak powinniśmy postępować z takim zwierzęciem, ale też dzieci dowiadują się tego myślenia z drugiej strony. Tego, jak taki kotek myśli, patrząc na to, co się w tym domu dzieje. Co mu wolno, czego mu nie wolno. I widzowie śledzą razem z tym kotem te jego przeżycia, emocje, psoty, których on nie zawsze wie, że to jest niedobre. No, dla niego to są rzeczy normalne, a dla nas na przykład zwalenie choinki z bombkami to jest coś strasznego, a dla niego w ogóle to nie jest jakiś problem. Więc śledzimy w dosyć dużym tempie perypetie tego kotka w nowym miejscu. Oczywiście kończy się to bardzo, bardzo pozytywnie, aczkolwiek wcale ten kotek nie zamierza być nadal spokojny. Przecież tytuł sam mówi o tym cukierku tyłobuzie. I co będzie dalej, to już muszą dzieci sobie doczytać w książeczkach, których jest no, kilka, bodajże 15 chyba wydań różnych opowiadań. My skupiliśmy się na pierwszym opowiadaniu, po to też, żeby można było sięgnąć i promując czytelnictwo, sięgnąć do następnych innych opowiadań Waldemara Cichonia. Z realizatorami współpracuję od wielu lat, bo akurat Michała znam bardzo dawno, zrealizowaliśmy z kilkadziesiąt nawet realizacji z Basią, no to właściwie pracujemy prawie od początku. Zrealizowaliśmy spektakle w teatrze dla dzieci, w teatrze dramatycznym i również innych form warsztatowych czy teatrów offowych. Także są to tacy, powiedział, pewni realizatorzy, z którymi współpracuję od lat.
8: Cukierek, którego gram, jest postacią bardzo energiczną. Nie powiedziałabym, że jest łobuzem. Po prostu ma bardzo duże nakłady energii, ale też ma bardzo dużo pomysłów. Ma bardzo bujną wyobraźnię i jest ciekawy świata. Dlatego też wszystkie działania jego, które być może w oczach wyglądają jak jakieś przeszkadzanie, łobuzowanie, no to dla cukierka są raczej po prostu chęcią odkrywania świata i też zabawą, bo cukierek jest młodym kotkiem. Dla mnie fajny taki przekaz, który leci z tego spektaklu, to jest to, że warto być cierpliwym i warto akceptować miejsce i scenariusz, w jakim się znajdujemy w życiu, bo być może sytuacja, która na początku wydaje się jakaś niezrozumiała, smutna i niewygodna dla nas, okazuje się najlepszą z możliwych sytuacji, w jakiej mogliśmy się teraz znaleźć. I ten spektakl myślę, że to dobrze pokazuje. A cukierek no, zmaga się z nowymi sytuacjami, zmaga się z nowym otoczeniem, próbuje się w nim jakoś odnaleźć i próbuje oczywiście, jak to kot, też nadać jakichś swoich no tutaj rządów i chce zrobić wszystko po swojemu, więc trochę psoci, ale myślę, że cukierek nigdy nie ma złych intencji.
1: No, państwo widzą, bohaterka, czy aktorka wcieliła się tak mocno w swoją postać, że uwierzyła w to, że nie jest tylko tym łobuziakiem. Może łobuzem nie jest, ale jest łobuziakiem. I tak bardzo miło Madzia mówi o swojej postaci, że jest taka sympatyczna.
8: To jest moja perspektywa jako postaci, oczywiście.
1: Oczywiście, że jest sympatyczny, ale czasem no, można byłoby na niego mocno pokrzyczeć. No, rozrabia. Zresztą, proszę Państwa, no właśnie, tak jak dyrektor powiedział, koty to jest coś, co jak już się raz tego kotka poznało czy dostało, to już się z tym kotem tak człowiek zaprzyjaźnia i jest taka więź. Z psem jest inna więź. Pies jest bardziej oddany. Kot jest zatem samodzielny. On jest bardziej, ma większą osobowość. Tu mówi się czasem, że koty generalnie wybierają sobie właścicieli i to one w tym domu rządzą. To one w tym domu decydują, kiedy ma jedzenie, kiedy chce wyjść, kiedy się położy, kiedy ma wejdę ci na kolana. To nam się tylko wydaje, że jak kotek wskakuje na kolana, bo mówi kici, kici, kici, to on przybiega. To właśnie on wychował tego swojego właściciela. Przychodzi, zrobi miał, to już otwierasz kolanka, albo się kładziesz, albo bierzesz kocyk i ten kotyk wskakuje. To one nas wychowują, a nie my koty.
7: Jesteśmy teatrem, który wsłuchuje się w ogóle w głos najmłodszych, a jednocześnie teatrem, który stara się również wzbogacać repertuar, prezentując myślenie w ogóle o takie bardzo współczesne, dlatego że w naszym teatrze bardzo często są odkrywane teksty dziecięce, które są może nie są powszechnie znane, natomiast te teksty rzeczywiście są pewną, one są w jakiś sposób bardzo wartościowe i nośne. Wymienię tutaj chociażby ostatnią realizację, która książka Joanny Chmielewskiej, niezbyt znana, natomiast rzeczywiście to przedstawienie bardzo, bardzo rezonuje, jest chętnie w ogóle oglądane i mówi o pewnym problemie, ale też wrócę i do skarpetek Joanny Bednarek. Tekst, który powstał nie tak dawno, natomiast my ten spektakl zagraliśmy chyba około 200 razy. Nadal jest chętnie w ogóle oglądany, chociaż w tej chwili nie jest w repertuarze, ale pewnie gdzieś za parę lat wróci. I w tej chwili kolejny współczesny tekst, który odkrywa nasz teatr, to jest Cukierek. W ogóle te książki są w kanonie lektur, nawet zastanawiałem się, czasami trochę żal w ogóle tych lektur, które były, jak byliśmy my młodsi, bo rzeczywiście było mnóstwo pięknych w ogóle książek. W tej chwili są zupełnie inne pozycje, dlatego że Cukierek jest lekturą w klasach wczesnoszkolnych 1-3, ale przeważnie chyba dzieci sięgają w drugiej klasie. Natomiast wczytując się w ogóle w te teksty i nawet oglądając próbę, myślę, że rzeczywiście jest to tekst chyba też bardzo ważny, dlatego że uczy, jak dziecko powinno postępować w ogóle ze zwierzęciem, w jakich relacjach powinno być z rodzicami, że powinno mieć szacunek do zwierząt, więc myślę, że historia, o której mówił reżyser, która jest wypowiedziana jakby z perspektywy małego kota, ona rzeczywiście bardzo nas może uczyć. Ja pamiętam taką książkę Samozwaniec o psie, który też opowiadał jakby swoją historię zupełnie z innej pozycji. Dlaczego warto dbać w ogóle o zwierzęta, dlaczego warto je kochać. Podobnie też jest i z naszym cukierkiem, że mimo wszystko to, że on jest małym kotkiem, ale jest to osoba bardzo, bardzo myśląca, że on ma swoje uczucia, że warto przytulić. Czasami można skarcić, ale po skarceniu, dlatego że się karci, nie w sposób jakiś pejoratywny, absolutnie, bo można skarcić mówiąc, możesz zachować się tak, ale nie zachowuj się tak, a więc zawsze można inaczej, więc myślę, że ten spektakl będzie takim spektaklem, z którym młody widz będzie się identyfikować, a na pewno jeśli dojdzie do takich spotkań w naszym teatrze familijnych, a więc gdzie przychodzi publiczność wraz czy z rodzicami, czy z dziadkami, no to pewnie gdzieś ten spektakl będzie również rodzinnie omawiany, a może też inaczej później się spojrzy na swoje zwierzęta, które są w domu. Bo nasze zwierzęta, nasze wszystkie koty w tym spektaklu, a jest ich kilka, mają duszę.
9: Właśnie, chodzi też o to, że to nie tylko dzieci mogą poznać drugą stronę, albo jak zachowywać się ze zwierzęciem, ale czasem i dorośli nie potrafią, więc może z tego spektaklu też wyciągną jakieś wnioski.
7: Więc gorąco w ogóle zapraszamy Państwa na ten spektakl. Jest bardzo ciekawie zrealizowany inscenizacyjnie. Mówiłem tutaj Darkowi, bo Darek, reżyser, bardzo często gdzieś tam, znaczy no często gra w serialach, tak, więc myślę, że jemu ta forma w ogóle serialowa też jest dosyć taka bliska, bo jest tak w takiej trochę formie sitcomowej zrobiony, więc myślę, że tych obrazów jest rzeczywiście bardzo wiele, one się ciągle zmieniają, a to, że dziecko w tej chwili lubi jednak pewną dynamikę w życiu, to zapewne też nie będzie się nudzić, więc zapraszamy na Cukierka. Zresztą mamy bardzo dobre takie relacje, szczególnie Darek ma bardzo dobre relacje relacje z państwem w ogóle Ćkroniów, bo ich zna. Ja z kolei poznałem w rozmowach telefonicznych, bo te rozmowy rzeczywiście trwały od dłuższego czasu, bo to jest i sprawa praw autorskich i tak dalej. Myślę, że też jakaś taka jest szansa przed tym spektaklem na prezentację tego widowiska szerzej, gdyż o czym wspomniał Darek, że nakład tych cukierków jest w tej chwili ogromny, że są fankluby w ogóle cukierka w Polsce i państwo Ćchanowie mają rozległe kontakty, gdzie mogą te kontakty udostępnić nam, ewentualnie być naszym promotorem i możemy wspólnie z nimi jakieś projekty realizować. Zobaczymy jak to będzie w ogóle w rzeczywistości.
9: Oni bardzo chętnie też przyjeżdżają na spotkania ze szkołami, z młodzieżą, z dziećmi, chętnie prowadzą takie spotkania. Oczywiście, no, drodzy Państwo, to są opowiadania. Trzeba było skupić się na adaptacji, która no, jednak byłaby przystosowana do sceny i też szacunek dla Państwa Ćchoniów, dla autora, że zgodził się, że wyraził zgodę na takie działania adaptacyjne i mam nadzieję, że będzie zachwycony, bo zna tylko scenariusz. Jeszcze oczywiście żadnych fragmentów spektaklu nie widział. Bardzo dużo piosenek, znaczy są 4 piosenki dopisane przeze mnie i one trochę jakby opowiadają, jakby, no tak, mam nadzieję, że to tak Państwo zrozumieją, że one są, popchają akcję do przodu, ale też opowiadają pewne nastroju, dlaczego się odchodzi z domu, jaka jest twoja procedura dalej, co to są święta. Jest dużo rzeczy dodanych do samego opowiadania. Opowiadania są bardzo krótkie. Opowiadają o sytuacji, zdarzeniu i następne. Musieliśmy wybrać te, które gdzieś są umiejscowione w dwóch, w trzech przestrzeniach. W tych opowiadaniach one się odbywają w przeróżnych, w halach, w szkole, na boisku. Musieliśmy się skupić do tych jakby najmniejszej formy, żeby po prostu uniósł to teatr i uniosła to przestrzeń teatralna, żeby, tak jak dyrektor powiedział, to są pewne takie szybkie zdarzenia, szybkie sitcomowe opowiadania, które teraz jest na to moda. Seriale trwają 30 minut, 15 minut są nawet takie seriale i czas jest troszeczkę inny. Nie ma już 2-3 godzinnych tam powiedzmy filmów, tylko myk i następna akcja.
7: Poza tym te książki współczesne dla dzieci nie są pisane na scenę. One są pisane dla konkretnego czytelnika, dla dziecka, ewentualnie dla rodziców. I my jako twórcy, chcąc adaptować, a następnie realizować ten spektakl, rzeczywiście musimy podjąć pewne wyzwanie, dlatego że ja z kolei jak przeczytałem pięć książeczek, to zastanawiałem się, Boże, jak w ogóle to można zaadaptować na scenę. Podobny dylemat miałem i ze skarpetkami bednarkowej, że te teksty na dobrą sprawę nie nadają się do adaptacji. Trzeba mieć jakiś klucz, żeby z kolei z tego stworzyć tekst, spójny tekst, wybrać w ogóle historię, żeby później widz również się nie nudził, żeby jakby spełnić też oczekiwania widza, dlatego że może ten widz przyjść, młody widz do teatru, znając czy cukierka, czy znając skarpetki, okaże się i powie, nie, to ja myślałem, że to będzie zupełnie coś innego, a to wygląda tak. Ja myślę, że akurat to, co zrobił reżyser Dariusz, za bardzo aż tak nie odbiega. Fajnie, że dodał też jedną taką scenę, bo u Ćchonia nie było tej sceny, ale tu rozmawialiśmy, bo dziecko może też, mówimy o psychologii dziecięcej, że dziecko może zadać też pytanie, ale co się stało z pozostałym rodzeństwem? Bo na początku jest całe rodzeństwo, dlatego że nasz cukierek ma również rodzeństwo, więc my tutaj, reżyser wraca jakby do rodzeństwa, że nie jest tak źle, że cukierek trafił do jednej rodziny, inny kot trafił jeszcze gdzieś tam, że te koty w ogóle mają się dobrze, a więc młody widz, dziecko jakby będzie usatysfakcjonowane też tą odpowiedzią.
9: W opowiadaniu nie ma dużo dialogów, a teatr jednak jest, trzeba było trochę tych dialogów dopisać, ale starałem się, tak jak dyrektor wspomniał, zachować maksimum możliwości wykorzystania tego, co pisał autor, żeby też mu nie dopisywać różnych rzeczy i nie zmieniać charakteru postaci, ani jakieś dobudowywać nie wiadomo jakich dialogów. I chyba to się udało uzyskać.
7: No, pewnie tak, ale to jakby zweryfikuje publiczność już. Znająca oczywiście cukierka, ale zakładam, że dzieci znają.
10: SK Łomża.
2: Od czwartku studenci z Łomży będą mogli postarać się o stypendium prezydenta. Na złożenie wniosku będą mieli czas do 5 października.
11: Chcemy, żeby najlepsi studenci również wykazywali się działalnością na rzecz naszego miasta.
2: Mówił prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
10: Łomża News.
2: Ruszamy z magazynem reporterów Radia SK Łomża. Marta Szabłowska, zapraszam. Łomża zostanie włączona do sieci szybkich połączeń międzyregionalnych. To zakłada plan zintegrowanej sieci kolejowej. Nasze miasto zyska połączenie z Grajewem, a dzięki nowej trasie łatwiejszy dostęp do kolei będą mieli także mieszkańcy m.in. Kolna i Białej Piskiej. Z Łomży szybciej będzie można dotrzeć m.in. do Ełku czy do Suwałk. W sumie w Podlaskiem powstanie 150 km nowych linii. O szczegółach mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, członek zarządu do spraw kolei Piotr Rachwalski, dyrektor biura transportowych projektów horyzontalnych i studialnych Michał Pyzik i pełnomocnik zarządu PLK do spraw przygotowania inwestycji Rafał Banaszkiewicz.
12: Mamy dzisiaj wspaniałych gości w województwie podlaskim, przedstawicieli dwóch niezwykle ważnych spółek centralnych Portu Polska i Polskich Kolei i PK Polskich Kolei Państwowych. Zaczęliśmy spotkanie od tego, że ja podziękowałem naszym gościom za dotychczasową pracę, gdzie tych efektów dobrej współpracy mamy wiele, bo to jest chociażby i szybki pociąg do Warszawy, jest to przywrócenie kolei do Łomży, jest to rozstrzygnięcie największego przetargu w historii Polskich Kolei, czyli przetargu Białystok-Ełk. A szanowni Państwo, robimy kolejny krok. Kolejny krok rozwojowy dla naszego województwa. Budowa centralnego portu komunikacyjnego to jest, budowa lotniska jest jednym z etapów tego całego projektu, a ten etap dla nas najważniejszy to jest etap rozbudowy szybkiej kolei w naszym państwie. I szanowni Państwo, co za tym idzie do naszego województwa? Szczegóły będą o tym mówili nasi wspaniali goście, ale powiem Państwu o pewnych liczbach. 150 km nowych dróg kolejowych w województwie podlaskim. Podłączenie do sieci kolejowej trzech miast powiatowych, to do tej pory te sieci nie są podłączone. Tutaj mówię o Kolnie, Zambrowie i Wysokim Mazowieckim. Nowe trasy kolejowe, takie chociażby jak Grajewo do Suwałk przez Ełk, Grajewo do Łomży przez Kolno, Łomża, Zambrów, Wysokie Mazowieckie, czy Białystok, Wysokie Mazowieckie, Zambrów. To również, szanowni Państwo, remontowanie i unowocześnienie dotychczasowych sieci kolejowych, przede wszystkim drogi Sokółka, Augustów, Suwałki przez jej całkowitą elektryfikację. To, szanowni Państwo, budowa trzech węzłów intermodalnych. Dwa się będą znajdowały w okolicy Suwałk, tutaj w kierunku do granicy z Litwą. Jeden węzeł w okolicy Łomży. To, szanowni Państwo, dojazd z Białegostoku koleją do takich miast jak Kraków, Poznań czy Wrocław w czasie do 3 godzin. To wszystko pokazuje, jak ta dobra współpraca Centralnego Portu Komunikacyjnego PKP i władz województwa przynosi realne korzyści dla naszych mieszkańców, dla naszego regionu, korzyści związane z jego rozwojem, bo to pokazuje, że będziemy mogli podróżować szybciej, bezpieczniej. Nasze firmy również będą mogły korzystać z tych możliwości. Jeszcze raz panom dziękuję, że w waszej pracy województwo podlaskie jest niezwykle ważnym punktem i my jako władze województwa chętnie będziemy również te działania wspierali. Naszym zadaniem, szanowni państwo, jest rozwój przewozów regionalnych. Już to o tym mówiliśmy. Mamy co pół roku nowy, wyremontowany szynowóz. Mamy nową umowę na dwa pociągi hybrydowe. To jest taka pierwsza w ogóle inwestycja w historii naszego województwa. Bardzo realnie myślimy o zakupie zakładów naprawczych, które są w Białymstoku, tak abyśmy my jako województwo tym dysponowali i mogli tym zarządzać. Wszystko po to, aby ta kolej mogła się rozwijać. Też w przyszłych funduszach europejskich myślę, że transport kolejowy będzie niezwykle ważnym ważnym elementem i jak szanowni Państwo widzicie, dużo jest już zrobione, mamy historyczne decyzje, chociażby jak już powiedziałem na wstępie, z pociągiem do Warszawy czy z pociągiem do Łomży, jak pokazuje wrześniu, ma on olbrzymie zainteresowanie, ale wydaje się, że te największe jeszcze inwestycje, największe zmiany przed nami.
13: Po marszałku ciężko jest mówić, ponieważ pan marszałek w zasadzie powiedział większość tych tematów, z którymi przyjeżdżamy, ale przyjechaliśmy tu przede wszystkim, żeby pochwalić się tym, co wypracowaliśmy razem, gdyż program zintegrowanej sieci kolejowej, który został zlecony na naszej spółce, która generalnie jest znana z budowy przede wszystkim lotniska i sieci dużych kolei dużych prędkości, również jako spółka wykonujemy właśnie pracę na zlecenie ministerstwa. Tutaj razem z Polskimi Liniami Kolejowymi przygotowaliśmy razem plan rozwoju kolei, docelowej mapy rozwoju sieci kolei w Polsce. Do tej pory takiego planu nie było. Nie było go ani przed wojną, ani po wojnie, o dziwo, ani przez ostatnie 30 lat nikt się nie zmierzył z takim programem. My go przygotowaliśmy opierając się na konsultacjach i udziale właśnie głosu lokalnego, głosu organizatorów transportu, takich jak właśnie tutaj z województwa pan marszałek, który odpowiada ustawowo za kolej. Przybyliśmy tutaj w styczniu zeszłego roku, rozpoczynając konsultacje, które zakończyły się latem tego roku ogłoszeniem przez premiera planu zintegrowanej sieci kolejowej, która właśnie zakłada dla regionu przede wszystkim 150 km nowych linii kolejowych, połączenie miast powiatowych z koleją i rozwój istniejących połączeń, podniesienie parametrów na nich. Jednakże to jest tylko część tego projektu. Ten projekt rozwija się również w pozostałych częściach kraju, komunikując państwa region z innymi regionami kraju. Mamy tak zwany program Polski 100 minut, czyli skomunikowania większości miast, tych dużych miast wojewódzkich z Warszawą i między sobą w czasie około 100 minut lub Polski 3 godzin, czyli skomunikowanie poszczególnych części kraju de facto w ciągu 3 godzin, by realnie konkurować z ruchem samochodowym, by realnie myśleć o polityce klimatycznej. Musimy rozwijać kolej. Mamy w tej chwili rekordowe przewozy, nie tylko na linii tutaj do państwa, co pokazuje właśnie, że inwestowanie w kolej ma sens. Tylko w ciągu roku, jak państwo wiedzą, o przeszło 1/3 wzrosły przewozy między Warszawą a Białymstokiem, ale to jest początek. Mamy rekordowe przewozy w skali kraju, w tym wieku największe. Tak naprawdę zeszły rok pokazał, że przewozy były największe od roku 97, czyli od prawie że 30 lat. A ten rok już widzimy, że poprzedni rok przebije. Inwestycje w kolej, mówiąc krótko, mają sens, przynoszą efekt. Według naszych analiz realizacja planu ZSK na terenie województwa przyniesie wzrost ruchu pasażerskiego na stacji Białystok o 160%, proszę Państwa. Dobra oferta przyciąga ludzi, dobra oferta pozwala wykorzystać te inwestycje. Do tej pory inwestycje skupiały się głównie na modernizacji tych linii, które odziedziczyliśmy po zaborcach. Obecnie przechodzimy do drugiego etapu, czyli również rozbudowy sieci kolejowej o brakujące istotne elementy tejże infrastruktury, która docelowo będzie uzupełniona systemowymi połączeniami autobusowymi dowożącymi do węzłów przesiadkowych. Ta sieć kolejowa to również uwzględnia rozwój terminali intermodalnych, ale o tym już za chwileczkę powiemy więcej.
3: Rozwój infrastruktury kolejowej jest niezbędny. Dobra kolej to infrastruktura, rozkład jazdy i integracja. Integracja z całym transportem publicznym, tak żeby tworzyło to system, który chętnie będą wykorzystywali mieszkańcy do codziennych podróży, co umożliwi zostawienie w wielu podróżach samochodu w domu. Przez województwo podlaskie będą przebiegały dwie kluczowe magistrale. Magistrala północno-wschodnia na osi Warszawa, Ostrołęka, Łomża, Kolno, Grajewo, Ełk, Suwałki i dalej na Litwę oraz magistrala wschodnia od właśnie granicy polsko-litewskiej przez Ełk, Białystok, dalej w kierunku Lublina i Rzeszowa aż na Słowację. To będą odpowiedniki dróg ekspresowych S61 i S19. Takie kluczowe magistrale, silne ciągi transportowe chcemy zbudować dla kolei. Powiedział o tym już prezes Rachwalski. Chcielibyśmy, żeby Polska wszerz i wzdłuż była do przejechania w około 3 godziny. Gdzie w 3 godziny będzie można dojechać w przyszłości z Białegostoku? To na przykład z Białegostoku do Wrocławia lub Poznania. Ze wschodu na zachód kraju będzie możliwa do realizacji właśnie około 3 godziny, gdy wybudujemy linię Y, która już jest w trakcie realizacji. Zapominany często połączenie Białystok lub Lubin-Rzeszów. W przyszłości w około 3 godziny 25 minut będzie możliwe przejechanie z Białegostoku do Rzeszowa przy pomocy magistrali wschodniej, która będzie odpowiednikiem drogi S19. Polska kolej towarowa, ta biznesowa część kolei również wymaga pewnych interwencji. Zaplanowane zostały 3 terminale intermodalne, jedne w pobliżu właśnie granicy polsko-litewskiej i też kolejny w Łomży, tak żeby część towarów, które dzisiaj transportowane są tirami po drogach ekspresowych i drogach krajowych, mogła być w przyszłości przełożona na transport kolejowy. Żeby to się mogło wydarzyć, potrzebna jest wysokowydajna infrastruktura punktowa, czyli właśnie terminale intermodalne. Konieczne jest również budowanie kluczowych węzłów przesiadkowych w skali całego województwa, nie tylko w Białymstoku, ale również w Ełku, w Suwałkach czy w Łomży, i zintegrowanie ich z transportem autobusowym, tak żeby upowszechnić dostęp do transportu publicznego w całym kraju. Infrastruktura kolejowa to również odporność państwa na sytuacje kryzysowe i ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa. Program zintegrowanej sieci kolejowej był przez cały okres trwania projektu, czyli przez blisko 2 lata, sukcesywnie i na bieżąco konsultowany z Wojskiem Polskim. To znaczy, że plan, który dzisiaj prezentujemy w województwie podlaskim, został skonsultowany z siłami zbrojnymi Rzeczpospolitej, i to znaczy, że te linie kolejowe, które państwo widzą w ramach programu, który dzisiaj pokazujemy, również część z nich jest istotna z punktu widzenia odporności i bezpieczeństwa naszego kraju. Dlatego tak ważnym jest sukcesywne budowanie planów i w przyszłości realizowanie tych inwestycji kolejowych, bo jest to ważne nie tylko dla ludności w zakresie codziennych przewozów do szkoły, do pracy, czy z powodów gospodarczych dla transportu towarowego, ale również będzie to ważne z punktu widzenia obronności kraju. Planujemy również na wiele lat do przodu horyzontalny rozkład jazdy. Tutaj współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w tym zakresie, tak żeby ta sieć kolejowa w przyszłości stworzyła system. Pociągi regionalne będą zsynchronizowane na stacjach węzłowych z pociągami dalekobieżnymi. Będzie konieczne zapewnienie w przyszłości finansowania na te przewozy, taboru do tych połączeń, tak żeby takie linie kolejowe reaktywowane, czy budowa nowych linii kolejowych i włączanie nowych ośrodków do sieci kolejowej było możliwe, a to będzie możliwe, gdy te plany krajowe i regionalne będą ze sobą zsynchronizowane i zostanie zapewniony również tabor do realizacji tych połączeń. Docelowo większość miast powiatowych będzie albo co godzinę, albo co 2 godziny skomunikowana z Białymstokiem i potrzebujemy spójnie inwestować w infrastrukturę kolejową razem z polskimi liniami kolejowymi, razem też w ramach inwestycji Port Polska, tak żeby ten system transportu publicznego i krajowy, i w województwie podlaskim był coraz lepszy.
12: Zarządca infrastruktury, czy polskie linie kolejowe, w ostatnim czasie pokazał już efekty swojej działalności w województwie podlaskim. Tu przede wszystkim mam na myśli linię uruchomioną do Łomży. Po ponad 30 latach przywróciliśmy kolej do miasta, z której już dzisiaj korzystają pasażerowie. Drugim elementem ważnym dla nas w ostatnim czasie to przede wszystkim ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy na realizację prac na odcinku Białystok-Ełk. Linii, która będzie ważnym elementem również w zakresie zintegrowanej sieci kolejowej. Ale my nie chcemy się zatrzymywać na tych efektach, idziemy dalej, czyli z punktu widzenia przygotowania dalszych projektów dokumentacyjnych i realizacji zadań, jak również realizacji horyzontalnego planu zintegrowanej sieci kolejowej, który wspólnie z Portem Polska przygotowaliśmy, dzisiaj panu marszałkom przedstawiliśmy, tak aby dalej przygotowywać się do dalszej rozbudowy infrastruktury kolejowej. I tu należy się skupić, że nie skupiamy się, należy podkreślić, że nie skupiamy się jedynie na rozwoju sieci lokalnej, ale patrzymy lokalnie, krajowo i międzynarodowo, gdyż te szlaki są ważne nie tylko dla rozwoju lokalnych przemieszczeń pasażerów, mieszkańców, ale również są ważne dla gospodarki. Dzisiaj podczas tego spotkania z zespołem marszałków rozmawialiśmy o też roli dla gospodarki infrastruktury kolejowej, czyli połączenie z portami, tak aby nowe zakłady i te istniejące mogły jeszcze lepiej w horyzoncie czasów rozbudowy zarówno tej sieci, którą dzisiaj projektujemy, i tę, którą planujemy, mogły wykorzystać to, co przed chwilą wspominał pan dyrektor Pyzik. Ale nie skupiliśmy się podczas dzisiejszego spotkania na tych horyzontalnych planach, skupiliśmy się teraz również na tych bliższych nas roku 2035 i bardzo dziękuję za gotowość do spotkania kolejnego w zakresie warsztatów roboczych, żebyśmy mogli jasno określić też potrzeby regionów województwa poddaskiego z punktu widzenia korelacji i synergii infrastruktury kolejowej oraz rozwoju przemysłowego, jak również przewozów mieszkańców.
3: Rozkład horyzontalny, to znaczy mamy, może opowiem najpierw anegdotycznie. Szwajcarska kolej słynie ze swojej wysokiej jakości, punktualności, że łatwo się przesiąść między pociągami. Takie plany zintegrowanych rozkładów jazdy w kolejach zachodnich powstawały lata temu. To znaczy, że patrzymy horyzontalnie, czyli tak przekrojowo, przez cały kraj i różne segmenty przewozów, jak na przykład będą przemierzały swoje trasy pociągi dalekobieżne, czyli na przykład z Białegostoku do Gdańska, Rzeszowa, Poznania, Szczecina czy Wrocławia w przyszłości. I w ten sposób jakby, bo te przewozy będą zamawiane, po 2030 roku przewozy będą zliberalizowane, Ministerstwo Infrastruktury będzie zamawiało przewozy w drodze przetargów i te trasy tych pociągów trzeba zaplanować, a następnie w węzłach przesiadkowych trzeba zsynchronizować, zintegrować rozkłady pociągów regionalnych, tak żeby na przykład pasażer, który dojeżdża z Łomży, z Hajnówki czy z dowolnego ośrodka, przyjeżdżał na przykład pociągiem, który wie, że jedzie co godzinę do Białegostoku, tam oczekuje około 15 minut na pociąg dalekobieżny, przesiada się i jedzie w dalszą część kraju. Chcemy, żeby ten rozkład jazdy był właśnie tak horyzontalnie zintegrowany, pociągi regionalne z pociągami dalekobieżnymi, ale również z transportem autobusowym. Nie do wszystkich miast czy do wszystkich mniejszych ośrodków uda się doprowadzić kolej. Tam, gdzie nie będzie to możliwe, tam powinny być połączenia autobusowe, które będą integrowały się albo z pociągami regionalnymi, albo z pociągami dalekobieżnymi na stacjach. To znaczy, że to wszystko, to jak pojadą w przyszłości pociągi w roku 2030, 2035 czy na wiele lat do przodu, my te plany dzisiaj już doprecyzowujemy, uzgadniamy też właśnie z marszałkiem województwa podlaskiego, tak żeby w przyszłości ten transport publiczny stworzył jeden sprawny system.
14: Widzimy tutaj na mapie chociażby tą właśnie magistralę wschodnią. Jej przebieg różni się, zacznę od trzeciego pytania, różni się od tych, które wcześniej były planowane ze względu na kwestie obronnościowe kraju. Taki model został wypracowany razem z Sztabem Generalnym i on oczywiście uwzględnia istniejące potoki, a także przyszłe potrzeby transportowe ze strony właśnie w ramach tego modelu tak zwanego dual use, czyli podwójnego użycia, a także w kontekście rozwoju ruchu i wykorzystania portów. Można powiedzieć, że to dość odległa wydaje się perspektywa, jednakże jeśli myślimy poważnie o rozwoju polskich portów, które już obecnie, co trudno może uwierzyć, dają 11% przychodów budżetowych. Jeśli poprawimy ich możliwości wywozu i przyspieszymy możliwości wywozu z portów, chociażby Gdańsk-Gdynia w kierunku w przyszłości Białorusi, a obecnie Ukrainy, właśnie z pominięciem oczywiście tych węzłów typu Warszawa, z wykorzystaniem tych nowych linii, które tu właśnie widzimy na mapie w ramach tej magistrali wschodniej, to skorzystają wszyscy, tak? Mamy potok, który uzasadnia budowę tego typu, trzeba powiedzieć, drogi infrastruktury i on będzie uzasadniony, jeśli chodzi o ekonomię, ponieważ my, tworząc zintegrowaną sieć kolejową, opieramy się na danych, nie na chcieństwie. Nie na tym, żebyśmy chcieli komuś solidarnościowo pomóc, to oczywiście pewnie też, ale ten system ma być wydajny ekonomicznie. Przede wszystkim ma się spinać ekonomicznie, nie ma obciążać innych gałęzi gospodarki czy kwestii socjalnych koniecznością utrzymania go z dotacji publicznych. Mówimy o czymś, co ma, mówiąc krótko, działać, co ma poparcie w liczbach i w analizach. I przepraszam bardzo, drugie pytanie, jakie było, bo odnośnie terminali. Terminale Tak, terminale, proszę Państwa, my wskazujemy lokalizacje, które są uzasadnione właśnie ze względów ekonomicznych, czyli tam, gdzie taki terminal się obroni. Kiedyś były plany, tak, budować terminale w każdym powiecie. To byłyby kolejne inwestycje, które nie miałyby uzasadnienia ekonomicznego. My wskazujemy, gdzie jest potencjalne pole do realizacji tych terminali. Obecnie państwo polskie opracowaliśmy sieć kilkudziesięciu tych terminali i ich lokalizacji i współpracujemy czy z samorządami, ostatnio podpisaliśmy umowy z Kielcami i z Grudziądzem w temacie tam lokalizacji tychże inwestycji. Obecnie też pracujemy z różnymi funduszami oraz inwestorami prywatnymi na temat ewentualnej realizacji. Co do modelu tej realizacji jeszcze nie zostało to określone, jednakże my, tak jak powiedziałem, na tym etapie naszym wskazujemy, gdzie te terminale są uzasadnione. Nie dostaliśmy zlecenia ze strony ministerstwa, bo ten program tak został nam zlecony, byśmy już realizowali te, ale pracujemy w Porcie Polska między innymi na temat realizacji przyszłościowej tych inwestycji. W różnych krajach różnie to wygląda z terminalami, na przykład w Niemczech terminale są zwykle państwowe, ale użytkowane i dzierżawione przez podmioty prywatne. Ten model jest dosyć dobry, ponieważ jakby broni interes państwa, a z drugiej strony nie skazuje na dopłaty ze strony budżetu. Jeśli chodzi o terminy, program ZSK de facto ma obowiązywać od 35 roku. Realizacja większości tych linii będzie po roku 35. Wydaje się to odległy termin, jednakże proszę pamiętać, że do 35 roku zostanie skończona linia Y, czyli linia pomiędzy Warszawą, Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem, która jest planowana od co najmniej kilkudziesięciu lat. Jeśli mówimy o inwestycjach liniowych, nie ma mowy, że one się zamkną w jednej czy dwóch kadencjach. To są inwestycje, które w Polsce średnio, niezależnie czy to jest linia kolejowa, duża droga, czy też linia przesyłowa, czy gazociąg, mówimy od 12 do 14 lat na realizację, odbiory i uwzględnienie. My, żeby przystąpić do realizacji tych linii, które tutaj są na mapie, tych nowych, musimy już dziś zacząć prace studialne. Dzięki temu, że opracowaliśmy ten program, w ogóle możemy się za to zabrać. Inaczej dalej będziemy mówili przez kolejne kilkadziesiąt lat o tym, że coś byśmy chcieli, a nam to, że tak powiem, do tej pory właśnie nie wychodziło. To będą pierwsze linie, proszę pamiętać, zbudowane w tej części Polski tak naprawdę od I wojny światowej.
15: Szanowni Państwo, jeszcze uzupełnię odnośnie, żebyśmy mieli świadomość, że ta korelacja współpracy pomiędzy Portem Polska i polskimi liniami kolejowymi właśnie polega na tym, że elementami tych ciągów zintegrowanej sieci kolejowej są linie, które już w najbliższych latach będziemy modernizować. Podpisana umowa w wrześniu na Białystok jest elementem zintegrowanej sieci kolejowej. W dalszych latach projektujemy dalej, będziemy realizować Ełk-Trakiszki. Jest dużo mniejszych prac na infrastrukturze kolejowej w województwie podlaskim, którym będziemy modernizować albo przebudowywać celem podniesienia parametrów. Zgodnie tutaj z rozmową, o której wspominałem z panem marszałkiem, zidentyfikujemy sobie infrastrukturę istniejącą, taka, która wymaga na przykład poprawy przepustowości i to będziemy realizować do planów 2035 roku. Taki horyzont szybszy realizacji sobie przyjęliśmy, czyli Białystok kończymy w 2029 roku. Zgodnie z podpisaną ostatnią umową. Następnie będzie realizowane Ełk-Trakiszki jako kolejny element tej linii Rail Baltica. Wiemy o tym, że później zintegrowana sieć kolejowa wskazuje połączenie linii kolejowej od Łomży, czyli wydłużenie naszej zakończonej inwestycji w kierunku Grajewa i dalej w kierunku granicy z krajami bałtyckimi, ale z drugiej strony patrzymy też na linie lokalne, linie, które będą też ważne dla infrastruktury kolejowej, jak na przykład poprawę parametrów na linii kolejowej pomiędzy Sokółką i Suwałkami wraz z docelową jej elektryfikacją, którą planujemy w horyzoncie 2035 roku. Czyli tak naprawdę ten projekt dzisiaj przedstawiony zintegrowanej sieci kolejowej razem na spotkaniu z marszałkami i ich zespołami pokazuje, że to nie jest oderwanie od rzeczywistości, czekamy 10 lat na rozpoczęcie, tylko tak naprawdę kontynuacji działań, które wcześniej zostały zaplanowane, tak aby poprawić komunikacyjnie ruch kolejowy już dzisiaj naprawdę niezły, jeżeli chodzi o połączenie Warszawy z Białymstokiem, ale poprawić również w aspekcie międzywojewódzkim i dla ruchu towarowego. To jest nasz cel wspólny sportu Polska i polskich niekojowych.
3: Projekt był, rozpoczął się od konsultacji. Województwo podlaskie było jednym z pierwszych województw, w którym dyskutowaliśmy nad tym, w jaki sposób infrastruktura kolejowa powinna się rozwijać, jakie nowe linie kolejowe wybudować. Takich konsultacji mieliśmy bardzo dużo, bo najpierw konsultowaliśmy to ze wszystkimi samorządami wojewódzkimi, gdzie to województwa nas zapraszały, zapraszały również ekspertów, z którymi dyskutowaliśmy rozwiązaniami. Później były konsultacje w zakresie ruchu towarowego i intermodalnego, gdzie spotkaliśmy się z branżą jakby towarową, która wskazała nam, w jaki sposób ich zdaniem powinna się rozwijać infrastruktura kolejowa. Mieliśmy konsultacje z wojskiem, o których już jakby mówiłem, w trakcie całego trwania projektu. Mieliśmy radę naukową, czyli blisko 20 naukowców z całego kraju, z różnych branż, z którymi konsultowaliśmy jakby te wszystkie rozwiązania. I mieliśmy również konsultacje ze środowiskiem takim międzynarodowym i geopolitycznym. Mieliśmy tutaj współpracę między innymi ze Ośrodkiem Studiów Wschodnich, Bankiem Gospodarstwa Krajowego czy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym pod kątem powiązań międzynarodowych, żeby wskazać jakby te projekty. I ten projekt jakby po tym wieloetapowym procesie, później poddaliśmy to analizom, został wypracowany wariant rekomendowany. I ten wariant rekomendowany teraz będzie implementowany do strategicznych dokumentów rządowych. I w ramach strategicznych implementacji do strategicznych dokumentów rządowych będzie on również poddawany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będą też konsultacje jakby ze społeczeństwem, gdzie społeczeństwo będzie mogło wypowiedzieć się na temat jakby tych planów. Natomiast w fazie takiej zasadniczej ten projekt jakby uzyskał swoją docelową jakby formę. Chcielibyśmy jeszcze pozyskać jakby opinię społeczeństwa i to się będzie działo jakby na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ale tak naprawdę to już jest nasza wytyczna i kierunek działania obydwu spółek i Ministerstwa Infrastruktury w zakresie takim, jakie będą kolejne projekty, które będziemy przygotowywać. Także mam nadzieję, że odpowiedziałem jakby na to pytanie, a jeśli chodzi o bieżące prace na Białystok, tutaj kolega Rafał Banaszkiewicz odpowie z Polskich Linii Kolejowych.
15: Szanowni Państwo, no umowa na Białystok była ostatnio podpisywana. Dzisiaj tak naprawdę jesteśmy na etapie mobilizacji wykonawcy oraz pierwszym etapem, jaki będzie to przygotowanie po pierwsze zaplecza budowy w rejonie linii kolejowej oraz materiałów, a więc to jest plan na najbliższe tygodnie w zakresie realizacji inwestycji, tak żeby wykonawca przygotował sobie front i materiały do sprawnej realizacji inwestycji. Znaczy na pewno jakieś prace przygotowawcze będą realizowane, ale my musimy dokładnie wiedzieć, że wykonawca jest przygotowany z materiałami, jeżeli mówimy o zmianach w rozkładzie jazdy i zakładam, że pierwsze elementy to są przygotowanie pracobudowy, przebudowa kolizji, które może nie będą tak spektakularnie widoczne, ale tak naprawdę no, wykonawca przygotowuje się, bo to jest najwyższy kontrakt, jaki spółka podpisała. Wiadomo, że mamy etapową realizację tej inwestycji, bo też musimy zapewnić dojazd do ważnych zakładów, a więc jesteśmy spokojni, wykonawca pracuje nad sprawnym przygotowaniem materiałów i wejścia w prac budowy, ale to też chwilę czasu musi zająć.
16: Szanowni Państwo, tak już trochę tradycyjnie po wizytach w Brukseli staramy się Państwu przekazać informacje, o co tam walczyliśmy, czy jakieś konkretne decyzje do nas docierają. Szanowni Państwo, rozpoczyna się w Unii Europejskiej tak zwany trilog, czyli ostateczne rozmowy między Radą Europejską, Komisją Europejską, a Parlamentem Europejskim na temat przyszłej polityki spójności, czyli naszych funduszy europejskich dla regionów. W ciągu kilku miesięcy będziemy już wiedzieli doskonale i kwoty, będziemy wiedzieli dodatkowe programy, będziemy też wiedzieli, jak będą wyglądały rozporządzenia wykonawcze, generalne, czy będziemy wiedzieli o tych wszystkich postulatach, które przez te ostatnie miesiące wnioskowaliśmy, chociażby o premii na odporność i tych wszystkich innych, które Państwu wielokrotnie mówiłem. Spotkanie, w którym uczestniczyłem, to było spotkanie tak zwanej koalicji European Regions for Cohesion, 150 regionów, gdzie również my jako województwo podlaskie jesteśmy jednym z liderów, czyli tych regionów, które walczą, aby polityka spójności dalej była fundamentem Unii Europejskiej, aby te pomysły, które chciały ją centralizować czy osłabiać, były wyrzucane. I spotkanie, w którym uczestniczyłem, to było spotkanie liderów regionów, ale także spotkanie było z szefową Parlamentu Europejskiego Roberto Metsolą. Również byli wiceprzewodniczący Parlamentu, szefowie najważniejszych komisji. I co najważniejsze, stanowisko Parlamentu jest takie, że żadne zmiany, które będą te fundusze dla regionów osłabiały, żadne pomysły, które będą politykę spójności osłabiały, nie będą przez Parlament zaakceptowane. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ decyzję ostateczną w tej kwestii podejmuje Parlament Europejski. Inicjatywę ustawodawczą i do rozporządzeń, i do wieloletnich ram finansowych ma Komisja Europejska, ale jego zatwierdzenie tych decyzji, albo
12: albo nie. Zatwierdzenie wymaga zgody parlamentu i mamy deklarację, że wszystko, co będzie osłabiało regiony, osłabiało fundusze dla regionów, osłabiało politykę spójności, takie decyzje nie będą zaakceptowane. To pierwsza, to jest niezwykle ważna deklaracja, też wynika z tego, że te wszystkie decyzje zapadły, szanowni państwo, w pierwszym półroczu przyszłego roku, czyli w trakcie prezydencji litewskiej w Radzie Unii Europejskiej, co jest niezwykle ważne. Jest taka zasada w Unii Europejskiej, że kraj, który ma prezydencję w ramach Rady Unii Europejskiej, nie może załatwiać swoich spraw. I Litwa jako temat przewodni tej prezydencji wskazuje bezpieczeństwo, czyli to, co dotyczy między innymi naszego regionu, regionów trudnosąsiedzkich, których jesteśmy również jednym z pomysłodawców i liderów. I my chcemy wykorzystać nasze położenie jako jedynego regionu polskiego, które sąsiaduje z państwem Litwa, regionu, które jest de facto korytarzem ewakuacji dla całego państwa w przypadku sytuacji kryzysowej, regionu, który ma jedyną uczelnię właśnie poza swoimi granicami, czyli filię naszego Uniwersytetu w Wilnie, i chcemy te wszystkie możliwości wykorzystać, aby te nasze postulaty właśnie też poprzez tą prezydencję litewską w kolejnych miesiącach załatwiać. I druga też ważna informacja, dzisiaj, szanowni państwo, odbywa się komitet monitorujący fundusze europejskie dla Podlaskiego. Komitet zatwierdził te zmiany, których państwu mówiliśmy, które wynikały z przeglądu śródokresowego, czyli te środki na bezpieczeństwo, na odporność, na środki i z FS-u, i z Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli te 174 milionów od dzisiaj już jest przypisane do konkretnych rozdziałów w naszym programie i pierwsze konkursy z tych środków będą ogłoszone jeszcze w miesiącu październiku, więc te środki będą sukcesywnie trafiały na rozwój naszego województwa, jego mieszkańców. 174 miliony euro.
10: SK Łomża.
2: Podlaskie czeki turystyczne rozdane. Dopłaty do wypoczynku w regionie rozeszły się błyskawicznie w ciągu niespełna 18 minut. Kolejna szansa dla mieszkańców Łomży na zdobycie dopłaty do noclegu będzie 2 listopada.
10: SK Łomża.
2: Można będzie zobaczyć łomżyńską ciepłownię od środka. MPS zaprasza na dni otwarte 20 i 21 października. Zapisy będą przyjmowane do 15.
10: SK Łomża News.
2: Ruszamy z magazynem reporterów radia SK Łomża. Marta Szabłowska. Zapraszam. Trwa czyszczenie sieci wodociągowej w Łomży. W

0: Otrzymamy kolejne rządowe środki, które trafią do naszego miasta, których celem jest remont dróg krajowych i wojewódzkich. My już konsekwentnie od kilkunastu miesięcy prowadzimy inwestycje, kolejne etapy remontu i przebudowy ulicy Wojska Polskiego. Ostatni odcinek, który wykonaliśmy, to odcinek między ulicą Tkacką a ulicą Ciepłą. Brakuje nam jeszcze fragmentu między ulicą Ciepłą a rondem znajdującym się przy ulicy Meblowej i ulicy Zachodniej, tak aby już spiąć ten fragment miasta z tą tak zwaną mini obwodnicą Łomży, która przebiega właśnie przez ulicę Zachodnią i ulicę Meblową. Jest to odcinek 374 metrów. W tym tygodniu ogłosiliśmy przetarg na realizację tej inwestycji, którą chcemy ukończyć, właściwie musimy ukończyć jeszcze w tym roku, aby skutecznie skorzystać z tych środków, które wpłynęły do nas z budżetu państwa.
1: A cały ten odcinek, ile będzie kosztował? Czy wystarczy te prawie 1,5 miliona złotych?
0: Oczywiście ostateczny koszt tej inwestycji wskażą oferty, które wpłyną od nas, od wykonawców, natomiast biorąc pod uwagę nasze analizy, ta kwota powinna wystarczyć do zrealizowania tego odcinka drogi.
2: Teraz chciałabym zapytać o inną inwestycję. Trwa budowa lodowiska, rolkowiska. Do zakończenia pracy trochę zostało. No właśnie, na jakim etapie jesteśmy i czy termin oddania tej inwestycji nie jest zagrożony?
0: Do tej pory wykonawca zrealizował około 60% zakresu tej inwestycji. Tempo realizacji robót budowlanych wskazuje na to, że termin, który przypada na połowę przyszłego roku, nie jest zagrożony. Spodziewamy się, że uda nam się szybciej zakończyć ten etap realizacji, którą realizuje firma Amber Construction z Warszawy, a umowa ta opiewa na kwotę około 12 milionów złotych. W ostatnim czasie zdecydowaliśmy się oddać głos mieszkańcom w celu ustalenia, ponieważ wykonawca przedstawił nam trzy warianty elewacji, jaka będzie znajdowała się na tym obiekcie. Oddaliśmy głos mieszkańcom, zorganizowałem sondę na Facebooku, w której to mieszkańcy wypowiedzieli się, która z tych opcji najbardziej im odpowiada. Co więcej, w komentarzach pojawiły się sugestie do tego, aby jeszcze dokonać pewnego ulepszenia tej elewacji, więc wariant, który został wybrany, zostanie wzbogacony o dodatkowe iluminacje świetlne, które znajdą się na tym obiekcie. A przypomnę, że w tym budynku będzie tafla lodu, która będzie miała 900 metrów kwadratowych powierzchni. Znajdzie się tam całe zaplecze socjalne. Dodatkowo obiekt ten będzie wzbogacony o 3 samoobsługowe ścianki wspinaczkowe. No i też będzie on wyposażony w nowoczesny system obsługi klienta elektroniczny, tak aby można było komfortowo korzystać z tego obiektu. Lodowisko będzie wykorzystywane i będzie funkcjonowało w okresie zimowym, natomiast w okresie letnim obiekt ten będzie wykorzystywany do innych aktywności sportowych. Początek to będzie rolkowisko i inne formy korzystania z aktywności fizycznej, natomiast faktycznie ten okres zimowy jeszcze przypadnie zbyt wcześnie, aby te roboty mogły być realnie ukończone. I nawet przy tym tempie, w którym prowadzone są te roboty budowlane, które jest bardzo zadowalające pod względem harmonogramu rzeczowo-finansowego, który przedstawił nam wykonawca i uzgodnił z nami jako inwestorem, to nie jest to możliwe, aby jeszcze tej zimy ten obiekt zafunkcjonował, ale już na kolejny sezon zimowy będziemy dysponowali nowoczesnym obiektem, bo wiemy, że nasi mieszkańcy bardzo chętnie korzystają z lodowiska, które funkcjonuje na obiekcie Mosiru, na Orliku przy ulicy Katyńskiej, no a te warunki już po ukończeniu tej inwestycji będą znacznie lepsze i myślę, że to będzie obiekt, z którego nie tylko mieszkańcy Łomży, ale również goście, którzy odwiedzają nasze miasto, mieszkańcy okolicznych miejscowości, z pewnością będą chętnie odwiedzać.
2: chciałabym też zapytać o park Jakuba Wagi.

0: Prace w tym miejscu miały się rozpocząć jeszcze w tym roku. No właśnie, czy jest szansa na to, że niebawem zobaczymy tam jakieś roboty budowlane?
1: Tak, jest szansa, ponieważ na piątek 2 października mamy zaplanowane otwarcie ofert na realizację pierwszego etapu tej inwestycji, a przypomnę, że ta inwestycja ma przywrócić parkowi jego historyczny charakter, a jednocześnie stworzyć atrakcyjną, bezpieczną i przyjazną mieszkańcom przestrzeń do wypoczynku, rekreacji i spotkań. Pierwszy etap obejmie modernizację ścieżek, budowę obiektów małej architektury, nowe nasadzenia zieleni oraz wykonanie instalacji technicznych, w tym oświetlenia i monitoringu. Prace mają na celu możliwie wierne odtworzenie historycznego układu kompozycyjnego tego parku w nawiązaniu do jego wyglądu, który został uwieczniony na mapach, którymi dysponujemy, a które pochodzą z 1939 roku. Po otwarciu ofert nastąpi ich ocena zgodnie z warunkami postępowania i następnie po ocenie tych ofert wyłonimy wykonawcę, który będzie odpowiedzialny za realizację zaplanowanych prac. Wartość pierwszego etapu zgodnie z kosztorysem inwestorskim opiewa na ponad 4 600 000. Mamy pozyskane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, z Funduszy Europejskich dla Województwa Podlaskiego w kwocie 2 milionów złotych. Planujemy ukończenie realizacji tych prac inwestycyjnych jesienią 2027 roku. To pierwszy etap, który będzie zgodnie z planem ukończony w przyszłym roku, natomiast mamy w planach również drugi etap rewitalizacji tego parku.
0: Dalsza przyszłość, czy jak to zakończycie, to wtedy ruszycie z drugim etapem?
1: Pracujemy intensywnie nad pozyskiwaniem kolejnych środków. Będziemy składali kolejny wniosek o dofinansowanie w kwocie 2 milionów złotych w ramach funduszy europejskich dla Podlaskiego. Mamy też złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach działań związanych z adaptacją do zmian klimatu i tam chcemy pozyskać ponad 5 milionów złotych dofinansowania do tej inwestycji. Ta inwestycja jest bardzo ambitna, bo drugi etap zakłada zagospodarowanie również zieleni w tym parku, rekonstrukcję historycznej bramy wejściowej i ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i ulicy Ogrodowej, ale także budowę i montaż kolejnych elementów małej architektury. Wśród planowanych elementów, które znajdą się w tym parku, planowana jest altana koncertowa, ławki, tablice informacyjne, budki lęgowe, schroniska dla owadów, poidełka dla ptaków i owadów, budki dla wiewiórek, no i też stojaki na rowery. Przewidzieliśmy również tabliczki z oznaczeniami drzew i krzewów, takie tablice edukacyjno-informacyjne, które będą wskazywały występujące w tym miejscu pomniki przyrody. Park Jakuba Wagi jest ważnym elementem historii i przestrzeni naszego miasta. Chcemy mu przywrócić jego należny charakter, jednocześnie tworząc miejsce odpowiadające współczesnym potrzebom mieszkańców. Ogłoszenie przetargu na jego pierwszy etap, otwarcie ofert to ważne kroki w kierunku realizacji tej inwestycji, a złożone wnioski mają nam pomóc w tym, abyśmy pozyskali jak najwięcej tego wkładu zewnętrznego z funduszy europejskich na to, aby ten drugi etap, który już domknie nam tą inwestycję, również mógł być zrealizowany. No, zależy nam na tym, aby stworzyć tę przestrzeń atrakcyjną, dostępną i bezpieczną dla przestrzeni publicznej, która będzie łączyć ochronę dziedzictwa Łomży ze współczesnymi potrzebami mieszkańców.
2: Pompik, czyli podlaska wyprawka dla dzieci urodzonych w szpitalach wojewódzkich, m.in. w Łomży, ma już rok. W tym czasie rozeszło się 2,5 tysiąca wyprawek. O szczegółach mówią marszałek Łukasz Prokorym i wicemarszałek Wiesława Burnos.
3: Nasz program, pierwsza podlaska wyprawka, Wyprawka obchodzi rok. Właśnie rok temu ten program został uruchomiony. Byliśmy drugim regionem w naszym kraju, który właśnie taki program wyprawkowy w swoim województwie uruchomił. Warto powiedzieć liczby. Rozdaliśmy 2,5 tysiąca wyprawek. Liczba porodów w naszych szpitalach w Suwałkach i w Łomży jest podobna jak rok wcześniej. W szpitalu, zapraszamy panie marszałku, w szpitalu wojewódzkim w Białymstoku tych porodów jest o 100 więcej. Ja cieszę się, że ten program nie tylko za tą wyprawką, czyli za tymi pięknymi pluszakami, ręczniczkami, za kosmetykami czy szamponami. Również w przypadku szpitala w Łomży za tym pomysłem poszła decyzja historyczna, czyli kobiety rodzące w szpitalu wojewódzkim w Łomży mają zagwarantowaną możliwość korzystania ze znieczulania, co powoduje, że ten poród jest bezpieczniejszy i bardziej komfortowy dla naszych podlaskich mieszkanek. Też chcę Państwa zapewnić, że dla władz województwa ten program Pompik jest także inspiracją, aby myśleć nad kolejnymi pilotażami z zakresu ochrony zdrowia. Myślimy o tym, o programach badania naszych mieszkańców pod kątem różnych chorób, badania krwi, ale to są tematy na kolejne miesiące, na kolejne pilotaże, o czym będziemy Państwa informowali. Cieszę się, że ten program po roku ma fajne efekty, ma fajne wskazania. Jestem przekonany, że będzie już na stałe wpisany w programy realizowane przez województwo podlaskie.
4: Ja chciałam tylko podziękować moim pracownikom, pani dyrektor Katarzynie Grochowskiej, pani dyrektor Monice Borkowskiej, pracownikom, którzy wprowadzili ten pomysł w życie i nadal go wprowadzając, mam nadzieję, że na Boże Narodzenie pojawi się coś w kratkę czerwoną, zieloną, złotą.
2: Mówi położna Kinga Buczkowska.
5: Ja bym chciała powiedzieć kilka słów na temat współpracy tutaj z Urzędem Marszałkowskim. Jestem bardzo zadowolona, że możemy świadczyć taki program w naszym szpitalu. Porównując rok 2024 do roku 2025 odnotowaliśmy wzrost o 100 porodów. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Wprowadziliśmy też szereg dodatkowych czynników, które mam nadzieję złożą się na to, że te porody będą u nas w coraz większej liczbie, że pacjentki będą wybierały naszą jednostkę coraz chętniej. Chciałabym wspomnieć również o spacerach po sali porodowej, które odbywają się w każdy pracujący piątek. Podczas takiego spaceru pacjentka może poznać oddział, może poznać personel, zadać wszystkie pytania oraz rozwiać wątpliwości.
2: Mówi mama Lucja Wyszyńska-Bałuk.
6: To jest bardzo miły prezent po trudach porodu. Córeczka na co dzień korzysta z właśnie tutaj rzeczy, które są w wyprawce. Nieraz kąpiemy małą i używamy właśnie tego ręczniczka, czy też nawet dzisiaj przyjechałyśmy z kocykiem z wyprawki Pompik. Na pewno pacjentki doceniają to, że mogą właśnie taką wyprawkę otrzymać. My mam nadzieję tylko, że ten program będzie dalej kontynuowany, bo stanowi fajny taki prezent i taki miły dodatek do tego właśnie pobytu pacjentki podczas porodu tutaj w szpitalu.
7: SK Łomża.
2: Mieszkanki Łomży i całego regionu mogą szykować się na sportowe wyzwanie. 5 października rusza akcja w związku ze sportem. Bieganie, spacery czy rower. Każdy kilometr zamieni się w punkt, a te w nagrodę, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
3: Myślę, że już jesteśmy przyzwyczajeni, że jak są spotkania z Podlaską Radą Kobiet, to te pomysły na kolejne działania są niezwykle ciekawe i twórcze. Ja gratuluję paniom i pani przede wszystkim Katarzynie Karpińskiej-Piechowskiej tego pomysłu, tej nowej aplikacji, którą dzisiaj poznamy. Jak widzimy, jest to kolejna odsłona tej akcji w związku ze sportem. Wspaniali ludzie, niezawodna ambasadorka tego pomysłu, pani nasza mistrzyni, pani Kamila Liczwinko. Dołącza do nas teraz również Rada Miasta w postaci pani radnej Jowity Chudzik. To pokazuje, że to grono przyjaciół tych pomysłów jest coraz większe, ale co najważniejsze, ten pomysł będzie promować zdrowy styl życia, ruch, czyli to, co jest najważniejsze w profilaktyce. Mamy miesiąc październik, później będzie męski listopad, więc jest to świetny czas, aby w takiej akcji brać udział. Ona jest dedykowana kobietom, ale warto pamiętać, że również my jako mężczyźni możemy wziąć swoje żony, partnerki, pełnoletnie córki i również z tej aplikacji razem z nimi korzystać, biegać, ruszać się. Wszystko dla zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
2: Mówi dyrektor gabinetu marszałka Karolina Stachnik.
6: Kontynuujemy kampanię w związku ze sportem, która aktywizuje sportowo kobiety. Zainaugurowaliśmy tę kampanię dużym wydarzeniem sportowym na Stadionie Lekkoatletycznym w Białymstoku w czerwcu tego roku i spotkałyśmy się z ogromnym zainteresowaniem wśród kobiet, więc zrobiliśmy krok dalej i przynieśliśmy akcję do świata cyfrowego. Razem z agencją marketingową OneIF stworzyliśmy aplikację sportową, która umożliwi udział wszystkim pełnoletnim mieszkankom województwa podlaskiego na udział w akcji w dowolnym miejscu na terenie województwa, w dowolnym czasie i poprzez wybraną przez siebie dziedzinę sportu. Startujemy 5 października i będzie to taka edycja pilotażowa pod hasłem Aktywne Podlaskie. Będzie trwała do 5 października i to będą 3 tygodnie na to, żeby zmobilizować się do ruchu, żeby wyrobić sobie nawyk, wybierając spośród 4 dziedzin, jakimi są bieganie, chodzenie, jazda na rolkach i jazda na rowerze. Robimy kilometry. My pokazujemy najbardziej popularne trasy i miejsca aktywności podlasianek. Będziemy również wskażemy miejsca, takie perełki w naszym regionie, które warto odwiedzić w trakcie treningu i zdobyć dodatkowe punkty. Będziemy pokazywać też ranking najaktywniejszych miast i wsi. Przygotowaliśmy również duże wyzwanie, 1000 kilometrów dla Podlaskiego, gdzie każdy z uczestniczek będzie mogła dołożyć swój kilometr do wspólnej puli. Także zbieramy kilometry, ruszamy się, kilometry przygotowują się na punkty, a punkty możemy wymienić później na nagrody. Ta akcja nie odbyłaby się, gdyby nie wsparcie naszych partnerów strategicznych, których jest Województwo Podlaskie i Totalizator Sportowy, a nagrody rzeczowe, bony zniżkowe, vouchery przygotowali nasi partnerzy. Serdecznie dziękuję też partnerom za zaangażowanie i serdecznie zapraszam do aktywnego wzięcia udziału w akcji i pobrania aplikacji w związku ze sportem.
2: Mówi przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki miasta Białegostoku Jowita Chudzik.
8: Ta aplikacja ma bardzo duży walor, dlatego że ona tworzy pewnego rodzaju wspólnotę, a we wspólnocie łatwiej jest dbać o kondycję fizyczną, bo można siebie nawzajem mobilizować. Jest też taki walor rywalizacji, a to jest ważne, żeby gdzieś tam się mobilizować, być aktywnym fizycznie, bo w tym wypadku każdy kilometr jest ważny, bo to jest każdy kilometr dla zdrowia. Cieszę się, że ta aplikacja ma walor sportowy i turystyczny. Także ogromne gratulacje i tutaj dla Katarzyny, dla Podlaskiej Rady Kobiet, dla Fundacji Kizuna za ten pomysł. Ja na pewno ją zainstaluję i mam nadzieję, że też będę tutaj bić rekordy kilometrów. Dziękuję serdecznie.
2: Mówią przewodnicząca Podlaskiej Rady Kobiet Izabela Siemieniako i nowa członkini Rady, aktorka Katarzyna Herman.
9: Sport to nie tylko zdrowie, ale sport kształtuje też charakter. Sport kształtuje społeczeństwo. I ten aspekt rywalizacji zawsze jest dobrym i motywującym, a my Państwa zachęcamy gorąco do uczestniczenia w tej akcji i bycia w związku ze sportem, bo możemy tak zadbać nie tylko o swoją kondycję, ale również o swój dobrostan, co się przekłada na szeroki zakres różnych innych aktywności, Kasia.
10: A ja się tutaj pojawiłam jako pani od kultury, bo jestem aktorką, ale według mnie balans i równowaga polega na równowadze między kulturą, jaka nam się kojarzy z kulturą i kulturą fizyczną. I co? I się zapiszę i mam zamiar wygrać na ilość kroków.
9: To ja biorę to wyzwanie, rywalizujmy. I zapraszamy Państwa do rywalizacji.
2: Mówi dyrektor oddziału Totalizatora Sportowego w Białymstoku, Hubert Ścisło.
11: Totalizator sportowy kojarzy się zazwyczaj z dużymi imprezami, z dużymi eventami sportowymi, ale my w swoim DNA mamy wpisaną również misyjność. A misyjność polega na tym, że wspieramy również lokalne inicjatywy. My traktujemy tę aplikację i inicjatywę naszych koleżanek jako pewnego rodzaju startup, który zaczyna się w województwie podlaskim, ale ma wszelkie możliwości i potencjał ku temu, by stać się aplikacją, mam nadzieję, ogólnopolską. Tego z całego serca wszystkim moim serdecznym koleżankom życzę.
2: Mówi ambasadorka akcji Kamila Lićwinko.
12: Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę brać udział w akcji w związku ze sportem, że powstała aplikacja, której mogę być ambasadorką. Ja jestem w związku ze sportem już ponad 20 lat, ale nie ukrywam, że ostatnie lata już na tej sportowej emeryturze nie są łatwe do tego, żeby wyjść na trening, zebrać się i coś porobić. I cieszę się, że od poniedziałku będę mogła mieć jakąś motywację do tego, żeby się poruszać, szczególnie, że zbliża się jesień, coraz krótsze dni, więc a ruch jest nam potrzebny cały rok, więc zachęcam wszystkie podlasianki do tego, żeby dołączyły do naszej akcji, żeby zainstalowały aplikację i od poniedziałku ruszamy z naszym wyzwaniem i bądźmy wszystkie w związku ze sportem.
2: Mówi pomysłodawca aplikacji Paweł Kołodziejczyk.
13: Żeby maksymalnie uprościć instalację aplikacji, oraz użytkowanie, to w niedzielę o godzinie 20 uruchomimy stronę internetową w związku ze sportem.pl, na której będzie możliwa rejestracja wszystkich użytkowników. I tutaj może pokażę, jak prosto będzie przebiegał proces całej instalacji i logowania. Wystarczy wejść na tą naszą stronę, kliknąć załóż konto, wpisać podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko, pseudonim, własny e-mail, oczywiście hasło. Wybrać, czy mamy Androida, czy iPhone'a, ponieważ aplikacja jest napisana poprzez Flutter i ona jest wieloplatformowa. Dzięki temu możemy zainstalować ją zarówno na Androidzie, jak i na iPhone'ach, na iOS-ie. Podajemy swój numer telefonu, datę urodzenia, zaznaczamy, że jesteśmy kobietą, ponieważ aplikacja jest skierowana tylko i wyłącznie dla kobiet. I tutaj nastąpiły dwie rzeczy tak naprawdę. Pierwsza rzecz to jest, użytkownik został już zarejestrowany i jednocześnie prowadzimy go za rękę, żeby uprościć proces instalacji. Rejestracja jest poprzez stronę internetową i można to zrobić zarówno na telefonie, jak i na komputerze, więc w zależności od tego, czy jesteśmy na telefonie, jeżeli jesteśmy na telefonie, to wystarczy tutaj kliknąć duży przycisk otwórz instalację na telefonie i automatycznie otworzy nam się sklep. W zależności od tego, czy jesteśmy na iOS-ie, czy na Androidzie, to otworzy się albo App Store, albo Google Play, a jeżeli robiliśmy instalację poprzez komputer, to wystarczy otworzyć aparat na telefonie, zeskanować kod QR i poprowadzi nas przez dalszą ścieżkę instalacji. Gdy już wykonamy tą instalację, wystarczy się zalogować i tutaj też staraliśmy się maksymalnie uprościć ten proces, ponieważ jeżeli będziemy zalogowani na komputerze, wystarczy, że klikniemy tutaj wejść do aplikacji bez hasła i wystarczy kliknąć mam kod ze strony. Oczywiście można w standardowy sposób podać login i hasło, ale można też zeskanować kod QR i automatycznie zostaniemy zalogowani na naszej aplikacji poprzez dane, które podaliśmy na stronie internetowej. Kolejnym etapem jest rejestracja naszej trasy. Oczywiście można jeździć samemu albo w duecie. Tutaj jest pierwszy etap pokazany, w jaki sposób następuje rejestracja, jeżeli jedziemy samemu. Można wybrać dyscyplinę, którą właśnie uprawiamy. Rower, klikamy start, na górze liczy się czas, dystans, prędkość i zdobyte przez nas punkty. Na mapie cały czas możemy śledzić postęp na naszej rywalizacji i po zakończeniu klikamy stop, mamy podsumowanie trasy, mamy jaki dystans przejechaliśmy, ile czasu nam to zajęło, średnią prędkość i taki bonus, mamy tam przeliczenie, ile oszczędziliśmy CO2 za to, że wybraliśmy taką dyscyplinę, a nie samochód. Kolejnym sposobem udziału w rywalizacji jest uprawianie tego w duecie i tutaj mamy pokazane na przykładzie, jak dwie osoby obok siebie są na dwóch różnych telefonach i w jak łatwy sposób możemy rozpocząć taką trasę. Tutaj mamy dwie osoby, Ole i Kasię. Obie logują się do aplikacji. Po lewej stronie tutaj jest Ola, która będzie tak jakby głową. Klika, że rozpoczyna rywalizację razem. Klika start. Dzięki temu pojawiają się dwie rzeczy tak naprawdę. Kod QR albo kod do wpisania. I teraz gdy Kasia obok chce dołączyć do tej rywalizacji, klika razem i ma albo możliwość wpisania kodu, albo zrobienia zdjęcia za pomocą tego kodu QR i dzięki temu aplikacja łączy w pary. Ola klika dołączam. Za chwilę Ola dostaje powiadomienie, że Kasia dołączyła i Ola już teraz prowadzi całą ścieżkę, klika start, klika stop. Oczywiście Ola w międzyczasie może się odłączyć od Kasi i wtedy będą już dwie trasy niezależne od siebie. I tutaj już tylko jedna osoba, ta głowa, która rozpoczynała, klika stop. Dzięki temu za chwilę u Kasi także pojawi się podsumowanie i mamy wspólną trasę dla dwóch osób. Dzięki temu można uzyskać dodatkowe odznaki. Oczywiście Tutaj podczas całej rywalizacji można zbierać nagrody, punkty, które można wymienić na nagrody. I podzieliliśmy to na dwie części, tak? Po pierwsze, za każdy przejazd dostaje się punkty, ale jednocześnie monety. Dlaczego tak? Ponieważ nie chcieliśmy, żeby zakup jakichkolwiek nagród powodował spadek w rywalizacji, więc punkty pozostają zawsze w takiej samej ilości, jakiej zdobyliśmy, a poprzez zakup nagród schodzimy z monet. I jak to wygląda w aplikacji, zakup takiej nagrody? Wchodzimy dole w kiosk, mamy listę nagród, klikamy po prostu zamów przy odpowiedniej nagrodzie, automatycznie pojawia się w moich zamówieniach na górze i gdy chcemy odebrać, przechodzimy do moich zamówień i tutaj chociażby są dwa przykłady w zależności od tego, czego dotyczy nagroda. Pierwsza nagroda to jest kod 15% na kawę i to jest kod, który należy wpisać na stronie, więc automatycznie się pokazuje. Jest od razu link do sklepu, gdzie można go wykorzystać, albo prawdziwa kawa do odbioru w sklepie i tutaj na dole pojawia się po prostu kod QR, który pokazujemy w danej kawiarni i dzięki temu możemy odebrać tę nagrodę. Wiem, że część użytkowników nie lubi biegać czy uprawiać jakiegoś sportu z telefonem, więc dodaliśmy taką dodatkową funkcjonalność, że można zgrać sobie swoje własne trasy za pomocą tras, które mamy zapisane na przykład w Garminie, Strawie lub w innych aplikacjach i to też staraliśmy się maksymalnie uprościć. Wystarczy wejść w moje trasy, wgraj plik z zegarka. Tutaj jest też oczywiście pełna instrukcja, skąd wziąć plik, w jaki sposób go zdobyć, chociażby z Garmina. Bierzemy ten plik, klikamy wybierz plik, aplikacja automatycznie go przeliczy. Widzimy za chwilę, jak to wygląda ta trasa wgrana z Garmina. Oczywiście ona jest odpowiednio oznaczona i jeszcze mamy dodatkowe zabezpieczenie, gdyby ktoś chciał przez przypadek dorzucił dwa razy tą samą trasę, to oczywiście to jest też zabezpieczone, więc pojawi się po prostu komunikat, że ta trasa już jest zarejestrowana i dwa razy nie zostanie naliczona. I tak jak mówiłem, strona internetowa do rejestracji zostanie włączona o godzinie 20 w niedzielę, więc zachęcam do rejestracji. Przelicznik jest, żeby to było bardzo wyrównane, tak? Ponieważ można jeździć na rolkach, na rowerze, biegać lub chodzić i tutaj staraliśmy się podejść w taki sposób, żeby wydatek energetyczny był równy, żeby zarówno biegając, jak i chodząc, albo jadąc na rowerze, tak, ponieważ na rowerze dużo łatwiej zdobyć jakiekolwiek kilometry, więc staraliśmy się, żeby te punkty były za wydatek energetyczny, a nie za kilometry, tak, żeby jeżeli ktoś przejedzie 50 kilometrów rowerem, to na pewno trzeba bardziej docenić osobę, która przejdzie lub przebiegnie te 50 kilometrów, niż uzyska je poprzez przejazd na rowerze. Po zakończeniu rywalizacji zrobiliśmy dodatkowy tydzień działania tej aplikacji na odbiór wszelkich nagród, tak? Żeby nie było, że kończy się rywalizacja i tego samego dnia zamykamy kiosk, tylko ponieważ osoby mogą i do 23 chociażby rywalizować, więc jeszcze będzie przez tydzień aplikacja działała, strona internetowa będzie pewnie dłużej, aczkolwiek nagrodę będzie można odbierać jeszcze przez cały tydzień.
14: Na pewno zrobimy podsumowanie po tych 3 tygodniach. Zobaczymy. Sami jesteśmy ciekawi, jak aktywne będą nasze użytkowniczki, ile czy zdobędziemy ten 1000 kilometrów dla Podlaskiego, więc na pewno wszystko podsumujemy. Te rankingi, wyniki, aktywność, częstotliwość, te wszystkie rzeczy będą podane. Ja bym tylko jeszcze typowo prosiła, żebyś doprecyzował, że nie trzeba przez stronę internetową się logować. Możemy po prostu pobrać też aplikację, prawda?
13: Tak, po prostu staraliśmy się uprościć, nie? I ujednolicić ten proces, ponieważ niektóre osoby będą korzystały z Androida, niektóre będą korzystały z iOS-a i żeby zrobić jedną prostą ścieżkę, właśnie po to przygotowaliśmy tą stronę internetową, żeby było prosto i łatwo.
14: No a my liczymy na to, że to będzie taka pilotażowa jest teraz edycja i że będzie może wiosenna. Będziemy nad tym pracować.
13: Dziękuję. Pomysłów jeszcze trochę mamy.
2: Do 5 października najlepsi studenci uczelni wyższych w Łomży mogą postarać się o stypendium prezydenta. Student nie może mieć więcej niż 26 lat.
15: Muzyką się żyje. To historyczny moment dla polskiego rapu. Quebo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał Quebo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
16: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
15: To pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły mamy na sk.pl. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego konceptów, na których widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już nie bawem. To zdecydowanie był wieczór Madony, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z siedmioma nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się też dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Ciekaw jestem, jaki tytuł wy dzisiaj w niedzielę sami sobie byście o poranku szczególnie przyznali. Czy może, że jesteście waleczni albo mega rozleniwieni? No nie wiem, kombinujcie. Ja wam będę grał hity na czasie, zaczyna Harry Styles. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tak na ten niedzielny poranek kołysze Sanach swoją najnowszą propozycją, Cicho Sza. Ciekaw jestem, kiedy kolejną nową nas zaskoczy. Wiadomo, jak to z Sanach bywa. Cisza, cisza i nagle... No właśnie, nowy hit. No to czekamy. Bauza Magnetic będzie za moment. Będzie też Margaret, będzie Dua Lipa. Ale teraz coś z cyklu Radio jak policja bawi, uczy, wychowuje, ale żeby nie było do końca tak groźnie, to słuchaczka nas poprosiła o interwencję w tej sprawie. Jako że pogoda jesienią o poranku w różnych częściach naszego kraju bywa kapryśna. Może są miejsca, gdzie świeci słońce, może są miejsca, gdzie pada, ale jest wiele miejsc, gdzie dzisiaj dokucza nam mgła. I Angelika napisała na Messengerze od razu na dzień dobry. Czy jest szansa powiedzieć, aby kierowcy zwracali uwagę na to, czy mają włączone światła mijania? Wrocław i okolice, jest mgła i słaba widoczność. No właśnie! Czy mamy włączone światła mijania? Czy ja teraz usłyszę, że panie kochany, ja tu mam automatykę, mnie się samo włącza. No nie włącza się. No, okazuje się, że we mgle nie do końca to fajnie działa. Jak jedziecie na dziennych, to tył macie nieoświetlony i tylko kroczek od tego, że ktoś zawita tam, gdzie nie powinien. W waszym przypadku. Więc bardzo proszę, z głową rozsądnie. Mgła nam dokucza jesienna, więc ta mózgowa może niekoniecznie niech nam nie doskwiera. A właśnie dla lepszych nastrojów i żeby droga lepszą była, jeżeli jesteście w trasie, to wesce możecie zawsze postawić na hity na czasie. Nawet się zrymowały.

0: sobie kątem oka, spoglądam na Formułę 1 Grand Prix Bahrainu i widzę, że tam może atmosferę mają spoko, bo fajne wydarzenie, ale pogodę mają do niczego. Leje jak nie wiem co i start wyścigu jest mocno opóźniony. Ale dzisiaj w niedzielę to chyba nam się nigdzie nie śpieszy, prawda? Przynajmniej nam tutaj. Dua Lipa już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czy są to fanie Purple Disco Machine? Wierzę, że tak, bo takich wśród słuchaczy eskowych i tutaj wśród nas też nie brakuje. A Purple Disco Machine, czyli tak naprawdę Tino Piątek, teraz podrzuca nam nowy singiel, bo będzie nowy materiał. Płyta Kosmotropia ukaże się w kwietniu w przyszłym roku. A numer, który wam zagrał, powstał we współpracy z brytyjską wokalistką Mick i nazywa się Test My Luck. Chcecie spróbować? No to bardzo proszę, pod pierwszą niedzielną poranną kawę. Test My Luck, Purple Disco Machine i Mick.

Jak widzicie, albo przyjaciel, że któryś z domowników dzisiaj wstał z jakimś dziwnym, skwaszonym humorem, to potraktujcie go jako chwilowo radioaktywnego i na razie omijajcie, a potem jak mu przejdzie, no to można zacząć jakieś plany na kolejną, przyjemniejszą część tej niedzieli. To tak dla tych, którzy być może wstali, albo ich bliscy wstali lewą nogą. Imagine Dragons Radioactive, za nami to jest Eska, to są hity na czasie. Słuchajcie, jeżeli mimo niedzieli macie w sobie, mimo jesieni, przepraszam, macie w sobie tyle energii i tyle chęci na szaleństwo i tyle chęci na nowe i nieznane, że już wiecie, że chcecie wziąć udział w kolejnym naszym odlocie ściśle tajnym, no to zapraszam, już można. Nasza eskowa apka czeka, tam się zgłaszacie, bo w odpowiednim momencie dowiecie się, w odpowiednim momencie, czyli w ostatniej chwili dowiecie się, gdzie lecicie, a wcześniej to wiadomo jedynie kiedy, wiadomo, że z ekipą eskową i wiadomo, że postarać się o ten wylot w odlocie ściśle tajnym możecie w poranku Jankesa K.

0: i Wiktora. Ale najpierw zgłoszenia. Zgłoszenia w naszej Joskowej apce, no to działajcie, a potem na wszelki wypadek miejcie już spakowaną walizkę. Zalia i Tylko kochaj mnie w Radiu SK już za chwilę.
1: Reklama. Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
4: I po reklamie.

0: To jest to właśnie na naszej playliście Eskowa i Neptunika What If, numer, który bardzo wam się podoba i nas to bardzo, bardzo cieszy. 7 minut pozostało do godziny 10. Okazuje się, że pojawiają się pytania odnośnie naszego odlotu ściśle tajnego, ale jak to tak, że naprawdę do końca nie wiadomo, gdzie się leci? Oczywiście, myślę, że dużo mogliby nam powiedzieć ci słuchacze, którzy już byli z nami, na przykład na Cyprze, w Maladze, bo tam już polecieliśmy, a gdzie tym razem? Pytanie jest cały czas otwarte. Oprócz tego, że będziemy wam takie odloty od jutra rozdawać, to będą też się pojawiać na antenie podpowiedzi naszego kapitana, kapitana całej podróży, kapitana Jaskowego. I na podstawie tych podpowiedzi będziecie mogli może w jakiś sposób próbować zgadnąć, gdzie was tym razem zabierzemy, ale od razu mówię, to nie będzie takie łatwe.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
6: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów. Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
7: I po reklamie.
8: Łomża na czasie.
9: Marta Żabłowska. A teraz coś dla małych i dużych. Co prawda do tego wydarzenia czasu jeszcze sporo, ale warto sobie to zanotować. Usłysz, poczuj, eksperymentuj. 15 października w łomżyńskiej strefie odkrywania wyobraźni i aktywności odbędzie się Laboratorium Dźwięku, czyli wydarzenie dla dzieciaków, młodzieży i dorosłych. Dźwięk można będzie nie tylko usłyszeć, ale także zobaczyć, poczuć i zbadać. Będą różne pokazy naukowe i stanowiska interaktywne. Wszystko ruszy o 17. 15 października.
10: Muzyką się żyje.
11: Mamy na zegarkach już prawie godzinę 10, a my teraz sprawdzimy, co tam w świecie muzycznym. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer, Ajak, który opowiada o początkach ich znajomości. Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
12: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
13: Serce zabiło mocno.
12: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
11: No i ta historia zakończyła się ślubem, a jak się żyje po ślubie?
12: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
11: Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na SK.pl, a całą rozmowę znajdziecie w podcastach również na SK.pl. W najbliższą sobotę powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak najbliżej bez wyjeżdżania z Polski, bo 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmienie, który objeżdża cały świat, od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Pora na następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemplińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Już minutka po godzinie 10. Niedzielny poranek, mam nadzieję, bardzo miły, taki trochę błogi, leniwy. Trwa. Rafał Adamczak, dzień dobry. A jeśli chodzi o hity na czasie, sami słyszeć Dawid Podsiadło, sezon, a później Felix Jen i Jasmine Thompson w Radiu SK.

15 po 10 jak na niedzielę, pora jeszcze wczesna, ale trzeba sobie jakoś tę niedzielę zorganizować, żeby nie było tak, że przejdzie przy linie i żal pozostanie, prawda? Tym bardziej, że może tam, gdzie wy jesteście, pogoda nie tylko ta ducha, bo w to absolutnie nie wątpię, ale ta za oknem też sprzyja, prawda? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt. No tak, sprawdzam te święta, żeby może jakiś pomysł podpiąć pod to, co w kalendarzu świąt nieoficjalnych, jak Światowy Dzień Zwierząt. Nie tylko tych domowych, ale również dzikich. No to może zoo, podobno jesienią pięknie wygląda, mówię podobno, bo wstydź się przyznać, nie byłem, więc sam mam zaległości do nadrobienia, ale czekajcie, idźmy dalej. Mamy też Dzień Polskiej Harcerki, ale wiadomo, pamiętacie taką piosenkę, jak byliście w harcerstwie, harcerką? Ej, może tu pozostawię niedopowiedzenie. W każdym razie ciekaw jestem, czy was jakoś zainspirowałem, czy wy może macie swoje inne, wcześniej już wymyślone, przygotowane propozycje na weekend, na ten niedzielny czas. Pochwalcie się, może kogoś też, może mnie również zainspirujecie, a można SMS-em pod 664-402-302 albo głosówkowo na Messengerze. Ja was będę inspirował też hitami na czasie. Sombr, później Lady Gaga, a później ci, którzy bursztynowego słowika w Sopocie w tym roku zgarnęli, czyli duet Kuba i Kuba.

0: rozgościł i całkiem dobrze się miewa, to również dzięki wam. Za chwileczkę Sanach etc. na disco. Gdyby ktoś potrzebował, nie wiem, jakichś pląsów w kuchni w niedzielę o poranku, no to zagram tak, żeby się udało, obiecuję. 27 minut do godziny 11. Tak, do 11. A ja powiedziałem w niedzielę o poranku. No, ten czas budzenia w ten dzień nam się trochę przesuwa.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Owełku, jaki piękny prawdziwek, widziałeś?
19: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
18: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
19: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kopiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
0: I po reklamie.

0: Tam. Mam nadzieję, że u was humory takie, że podśpiewywać się chce, bo najgorzej to się obudzić w weekend, a szczególnie w niedzielę rano, kiedy coś zaczyna człowieka łamać w kościach, nie? Albo drapie w gardle. No ja tak mam! Ale jakoś się nie daje i mam nadzieję, że wy też nie i że wspólnie się nie będziemy dawać. To SK, to hity na czasie. 3,5 minuty pozostały do godziny 11.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Masz ochotę na domowy obiad, ale nie masz czasu gotować? Wpadaj do baru Smak Podlaski. Pyszne domowe dania, a także pożywne śniadania. Ogromny wybór świeżych dań w bardzo dobrej cenie. Dania dnia, kompot i deser gratis. I uwaga, organizujemy imprezy okolicznościowe. Jesteśmy czynni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. Smak Podlaski przy Mickiewicza 4. Telefon 86 211 63 70. Zapraszamy.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Pawełku, jaki piękny prawdziwek, widziałeś?
11: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
10: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy!
11: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Z okazji premiery spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
18: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać. Zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
17: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, między innymi Pali się niebo, Proszę tańczy, w duecie z Kają, czy później ci opowiem, w duecie z Margaret. A Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album, Krótkie historie o miłości.
19: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
17: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową Krótką trasę o miłości. W najbliższy piątek zagra w Gdańsku, a potem odwiedzi Szczecin, Katowice, Wrocław, Zieloną Górę i na finał 30 października wystąpi w Krakowie. A całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. No a propos tej eskowej apki, to dzięki temu możecie zabierać nas na wynos wszędzie tam, gdzie być może tradycyjnie nie docieramy, nawet na tak zwany drugi koniec świata. I w tej apce możecie też zgłosić się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny. A już teraz hity na czasie, kolejna porcja. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry. Żeby nie było, całe to towarzystwo, które wymieniłem, jest w jednym kawałku. DMA, Modern Game. 4 minuty po godzinie 11, to jest SK. And I

Takie niedzielne, leniwe pląsanie z Eską, hitami na czasie i z Liwką tym razem, poza tobą nic. Tak wam gramy w Radiu Eska. 19 po 11 już na zegarkach, za chwileczkę Riviera, potem Dawid Prosiadło, potem Tate McRae. Z niedzielą to jest tak, że czasami musimy ogarnąć pewne obowiązki, tutaj mam na myśli szczególnie te związane ze szkołą, żeby rodzice na trochę, wiadomo, nie gadali, nie chodzili na dąsani, w kółko nam o tym nie przypominali. Jak będziemy wcześniej już gotowi z tematem odrobionych lekcji i przygotowaniem do szkoły na dzień następny, no to może jeszcze odrobina przyjemności na drugą część niedzieli nam pozostanie. Ale czasami pada też komenda, dobra, słuchajcie, to odrobicie lekcję, jak wrócimy od babci z obiadu. Każdy to przerabiał, prawda? I wtedy zawsze trzyma się kciuki, żeby ten obiad u babci trwał jak najdłużej. Więc no, ja trzymam kciuki, żeby wam się spełniła dzisiaj, drodzy uczniowie, ta opcja, która dla was jest najwygodniejsza i najlepsza, a nawet jak ktoś nie ma lekcji zadanych i po prostu ma jakiś taki wstręt przed poniedziałkiem, który wielkimi krokami się zbliża, to pamiętajcie, on dopiero jutro. Na razie jeszcze cieszymy się niedzielą. Ale jak się obiad u babci przedłuży w opcji dla każdego, to też jest bardzo dobra sprawa. Girl.

0: Okazuje się, że jeżdżenie do babci na niedzielne obiady ma też drugą stronę. I tutaj naprawdę sporo SMS-ów przyszło pod 664-402-302, że obiad obiadkiem, najlepsze na świecie pierogi, najlepszymi na świecie pierogami na przykład. Ale też babcia czasami odpowiednio reaguje, jak widzi zatroskaną minę swojego wnuka bądź wnuczki. Wiecie, jak reaguje, prawda? Nie mogę powiedzieć o tym głośno, bo zaraz się okaże, że wszyscy tylko dlatego jeżdżą do babci na obiady, a przecież nie o to chodzi, prawda? Absolutnie nie o to. To jest tylko tak zwana czasami wartość dodana. Wiecie, o czym mówię, nie? I tu znacząco oko puszczam. A pewnie i studenci, jako że rok akademicki się zaczął, też teraz się uśmiechają, bo owe sprawy, o których na głos nie mówię, a każdy wie, o co chodzi, też mają znaczenie, szczególnie w życiu studenta. Babcie wszystkie pozdrawiamy oczywiście gorąco i serdecznie. Za chwileczkę Kuba i Kuba, stygnie lato. Po tym jak Rihanna i Calvin Harris z numerem We Found Love znowu dali popis taki, że nam się do lata zachciało i fajnych imprez, prawda? No to czekając na wakacje, powiem wam tylko, że to 264 dni jeszcze, albo jak ktoś woli inaczej, 37 tygodni i 5 dni.
1: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów. Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: swoich marzeń. Zapraszamy! Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
1: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł.

0: złotych. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. I po reklamie.

0: To jest nowość na naszej jeskowej playliście wśród hitów na czasie. To Vlo, Chuck & Barry już za nami. Pięć minut i będzie południe niedzielne, gdzie proszę bardzo dobrze wyjść na korytarz, uciąć sobie krótkie rozmowy tak zwane korytarzowe i dzięki temu dowiedziałem się, że dzisiaj dzień bułeczki cynamonowej, zwanej w skrócie cynamonką i od razu też się dowiedziałem, że podobno w boczki nie idzie, więc gdybyście szukali niedzielnego deseru, to może, a może ktoś już u was zadbał o taką cynamonkę na dzisiaj. Po godzinie 12 będzie mocniejsze uderzenie, którym rozpoczniemy już po południe niedzielnej, będzie Maneskin.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci.

0: Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i Zlot Przystanek Targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: I po reklamie.
5: Łomża na czasie.
6: Marta Żabołowska. Czy mamy tu przyszłych nowożeńców? Jeżeli jeszcze o tym nie słyszeliście, no to posłuchajcie uważnie. Już niebawem będziecie mogli złapać sporo ślubnych i weselnych inspiracji. Przed nami w Łomży kolejne targi ślubne. W jednym miejscu można będzie spotkać mnóstwo wystawców związanych z branżą ślubną. Targi potrwają od 11 do 16 w restauracji przy ulicy Spokojnej 11 października. Szczegóły na ten temat znajdziecie w sieci. Eskowo polecamy to wydarzenie.
7: Muzyką się żyje.
8: Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla was nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę. I cała taka rozmowa, którą odbyliśmy z Jeremim, czeka w woskowej apce na smartfony. Tam możecie jej posłuchać. Jeremi Sikorski już niedługo ruszy w jesienną trasę koncertową Wracam on Tour. 25 listopada zagra w warszawskim klubie Niebo, a potem odwiedzi jeszcze Gdańsk, Kraków i Katowice. Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły 7-3-0 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezkowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to numer dla każdego.
9: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać się można czasem zaskoczyć.
10: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jednak by nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w wydźwięku, ani w strukturze utworu. Więc jest to piosenka dla wszystkich.
8: Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu SK. Już jutro po 23:00 Mati Fuczyło zagra 20 waszych ulubionych rapowych kawałków. Tydzień temu na szczycie drugi raz z rzędu znalazł się Mata w duecie z White'em 2115. Wpadajcie na sk.pl i tam możecie głosować na waszych faworytów. 3 minuty po godzinie 12:00. Mam nadzieję, że w niedzielę jedynym faworytem waszym jest odpoczynek. W każdej formie, tej czynnej bądź biernej, niech wam krótko mówiąc dobrze będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Måneskin, I Wanna Be Your Slave. Tak zaczynamy tę godzinę.

Co by Remo, Fly High w Radiu SK, to są hity na czasiach. Gdyby tak się udało latać oczywiście tymi wszystkimi korkami, które się czasami zdarzają nawet w weekendy, bo wtedy ruch na drogach wzmożony, szczególnie jeżeli pogoda piękna, jeżeli chcemy się troszeczkę wybrać dalej, prawda? Albo nawet chociaż za miasto na te słynne grzyby jesienne, to można, ale uwaga, Mazowsze, dokładnie most w Półtusku nad Narwią. Tam macie wahadło, to jest powód dość dużych utrudnień w tym miejscu. Do tego jeszcze w tym korku wśród tych kierowców czekających na owym wahadle w Półtusku zdarzyła się kraksa, więc sytuacja skomplikowała się podwójnie. To jest ulica Wyszkowska, tak dokładnie nazywa się ten rejon. Gdybyście chcieli, to albo musicie stosunkowo opóźnić swój wyjazd i przejazd w tamtym rejonie, ewentualnie mocno pogombinować z jakimś konkretnym objazdem. A w Radiu SK teraz już Benson Boone, później będzie Sylwia Grzeszczak, w kolejce też David Guetta.

0: Miał oparcie o odlocie ściśle tajnym naszej zabawie, do której zgłoszenia już przyjmujemy w naszej eskowej apce. Tam się zgłosić możecie pod warunkiem, że jesteście gotowi polecieć z naszą eskową ekipą. Gdzie? No właśnie, to jest pytanie otwarte i ono będzie otwarte do ostatniego momentu. Do momentu, kiedy no już prawie wejdziecie na pokład samolotu, czyli nie no dobrze, będąc dokładnym, do momentu, kiedy będziecie musieli odprawić się na lotnisku przed wylotem. Dopiero wtedy dowiecie się, gdzie lecicie. Gotowi na taką przygodę? No to bardzo proszę, mamy w tym wprawę, byliśmy z wami już na Cyprze, byliśmy też Maladzy, więc moi drodzy, działajcie! Działajcie konkretnie, eskowa apka, tutaj zgłoszenia oczywiście, nasza eskowa drużyna gotowa, żeby z wami znowu to zrobić. To jest odlot ściśle tajny, już jutro poznamy pierwszą osobę o poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora, która do tej szalonej ekipy dołączy. A łatwo gank już za chwileczkę muzycznie w Radiu SK.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
9: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
8: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
9: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kopiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
10: I po reklamie.

0: To Swedish House Mafia i Lykke Lee, Happiness is so sad. Spotkało się dwóch starych facetów.
1: Narzekaczy. Narzekaczy. A tu mnie łupie trochę, tam z drugiej strony coś boli. Łukasz,
0: na co ci siadło w takim razie? Opowiadaj, na co ci siadło?
1: Najpierw na zatoki, potem na gardło i tak sobie tutaj z Rafałem narzekamy.
0: Bo to jest najgorszy jest ten etap, jak czujemy, że coś nas łamie, coś nas bierze i potem ten dzień, kiedy jest maksimum, a potem odpuszcza, nie? To jest ten maksimum, to jest najgorzej.
1: Ale jest i ten plus, bo wtedy domownikom można powiedzieć, słuchajcie, wiecie, ja się idę chyba położyć.
0: No, jeżeli
1: niczego ode mnie nie chcicie.
0: Jeżeli
1: w tym
0: na
1: momencie.
0: Przykład nie trafisz w gronie domowników na godnego przeciwnika, który powie, a widzisz, a mówiłam, i to się zaczyna.
1: Mówiłam, żebyś się zapinał pod szyję. Ja po lekarzach chodzić nie będę.
0: O. Tak to właśnie jest, więc drodzy panowie, walcz możecie dalej, byle skutecznie. Jak słyszycie, zostawiam was w rewelacyjnych rękach i towarzystwie Łukasza Zduńczyka.
1: Ale Rafał ma na to sposób, powiedział, że jedzie się kurować na rybach.
0: Tak będzie, bo tam nie ma tłumów, w lesie jest zupełnie inaczej.
1: I zarazków nie ma, no same plusy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot
2: ślicznie tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
13: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
12: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
13: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Do nagrania tego kawałka wykorzystał swój smartfon. Jeremi Sikorski wydał nowy numer A jak? To piosenka o tym, jak poznał swoją żonę. Artysta zachęca nas w tym numerze, żebyśmy się nie bali zrobić pierwszego kroku w relacji. Jeśli ktoś nam się podoba, to po prostu nie bójmy się poprosić o numer. No i właśnie dźwięk wybierania numeru w telefonie pomógł w stworzeniu tej piosenki.
17: Siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
16: A ten wspomniany Mikołaj to Trips. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A w eskowej apce na smartfony znajdziecie całą rozmowę z Jeremim Sikorskim. Fani czekali na to 2 lata, no i w końcu jest. Dawid Kwiatkowski wydał nowy album Południe. Jest na nim wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, to między innymi później ci opowiem w duecie z Margaret. I co ciekawe, ten kawałek w ostatni piątek, czyli w dniu premiery nowego albumu, wrócił na szczyt gorącej 20 Radia SK. A tak Dawid zareagował na tę wiadomość.
18: O, takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
16: Na nowym albumie Dawida Kwiatkowskiego jest też Proszę tańcz z Kają czy Pali się niebo. Z okazji premiery Dawid Kwiatkowski spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i pojawiły się tam naprawdę wielkie tłumy. Eska oczywiście też tam była. Możecie to zobaczyć, co tam się działo na eskowym Instagramie i na eska.pl. Nową płytę wydał też ostatnio Mrozu. To krążek Wszystko, czego chciałem. A gdzie tego krążka słucha się najlepiej?
19: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę, słuchając tej płyty.
10: A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
19: Bo to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
16: Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj żadnej chaty nie sprzątacie, tylko odpoczywacie, bo mamy przyjemne niedzielne popołudnie, 2 minuty po godzinie 13. Także ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Gramy hity na czasie. I słuchajcie, to są takie numery, które do tego stopnia poprawiają humor, jakbyście znaleźli takiego dużego grzyba w waszym ulubionym miejscu w lesie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Derek, innowator w Radiu SK. No właśnie, i tak się bujamy w niedzielne popołudnie. Może być w drodze do teściów na obiad, albo po prostu na grzyby też można. 18 minut po godzinie 13 to są niedzielne hity na czasie. No, w Krakowie to kogoś zbyt mocno rozbujało. Samochód elektryczny wpadł do zalewu. No słuchajcie, ten ktoś pewnie będzie musiał się już teraz pozbyć tego samochodu, prawda? Także niebawem na znanym portalu z samochodami zobaczymy ogłoszenie. Elektryk w bardzo dobrej cenie, stan igła, niebity i bardzo dobrze umyty naturalną wodą zalewową. Eco Detailing najwyższej klasy.

0: Margaret w Radiu SK, a teraz czas na gorącą nowość od bardzo dobrego, sprawdzonego polskiego producenta.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wy doskonale wiecie, że jak Radio SK podrzuca jakąś nowość, to szybko wpada w ucho i teraz naszą antenę przejmuje artysta w bardzo fajnym białym kapeluszu i w okularach. Gromi, producent, który ma już wiele hitów na koncie, właśnie wydał nowy numer, a premierę tego kawałka świętuje na Mazurach, w Giżycku teraz sobie wypoczywa. No ten numer idealnie sprawdzi się właśnie przy niedzielnym odpoczynku, 28 minut po 13. Gromi, Want What You Want, już teraz w Radio SK.

Coldplay i Paradise, raj na antenie Radia SK. Coldplaye prawdopodobnie śpiewają o tym momencie, który teraz mamy. Niedzielne popołudnie, najpiękniejszy moment tygodnia. Właśnie, jest taki chill. Nic nie trzeba, wszystko można. I ja właśnie o to można chcę was zapytać. Co dzisiaj możecie? Dokończcie teraz zdanie w głosówce na eskowym Messengerze. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co mogę? Mogę siedzieć do 12 w piżamie, a potem nie ścielić łóżka do końca dnia. Może coś takiego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, w których dokończycie po prostu zdanie. Jest niedziela, więc mogę.

0: ochronne.pl. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
1: Masz ochotę na domowy obiad, ale nie masz czasu gotować? Wpadaj do baru Smak Podlaski. Pyszne domowe dania, a także pożywne śniadania. Ogromny wybór świeżych dań w bardzo dobrej cenie. Dania dnia, kompot i deser gratis. I uwaga, organizujemy imprezy okolicznościowe. Jesteśmy czynni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. Smak Podlaski przy Mickiewicza 4. Telefon 86 211 63 70. Zapraszamy.
2: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
5: I po reklamie.

0: Charlie i Major League DJs na antenie Radia SK. Gramy niedzielny hit na czasie, a wy nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, w których kończycie zdanie. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co? Maciek?
1: Jest niedziela, więc mogę zabrać swoje papugi na spacer. Miłego popołudnia dla wszystkich, hej.
0: Co? Ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś papugi na spacer wyprowadzał. Widziałem kiedyś, jak ktoś z kotem na spacer szedł na smycz, ale z papugą? Słuchajcie, coś mi tutaj nie grał, Maćka. On pewnie przed chwilą od żony usłyszał, a może byś mi pomógł w robieniu obiadu, co? I wtedy Maciek odpowiada, no chciałbym, ale nie mogę, bo muszę iść z papugami na spacer.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
10: I po reklamie.
11: Łomża na czasie.
12: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Jeśli szukacie czegoś na najbliższe dni, to 5 października w Łomży koncert Goniąc Kormorany, czyli polskie przeboje na żywo. No i nie wiem, czy słyszeliście, że SK może rozdać wam darmowe bilety na to wydarzenie. Wystarczy, że napiszecie nam maila na lomza@sk.pl. No i na koniec jeszcze stand-upowe wieści, bo trochę się tego w Łomży szykuje. W listopadzie zapowiada się stand-upowy maraton. Wystąpią m.in. Wiolka Walaszczyk, Daniel Midas, Zbychu Grabowski czy Wojciech Cejrowski.
13: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają przyczynę tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
14: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
13: A na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
15: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
16: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
13: Mówili nam kierowcy, a dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a za litr diesla 7 zł i 88 groszy. I jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale. To po tym, jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0. Jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
17: I jest niedziela, więc mogę odpocząć, mówi Piotrek, bo jest teraz w pracy. No tak, nie ma żadnych domowych obowiązków, szefa w pracy też pewnie nie ma, więc jest luz. A my wspominamy wakacje. O tej porze na urlopie byśmy się podnieśli z plaży i pewnie poszli po jakąś zapiekankę. Gips i Igo, już teraz minuta po 14:00, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Sanach w Radiu SK. To jest bardzo dobra towarzyszka niedzielnych podróży. Mamy 16 minut po 14, gramy hity na czasie, a ja uprawiam właśnie nasze nowe polskie hobby, słuchajcie. Nie zbieram teraz grzybów, no co wy, no przecież ja w studiu jestem. Śledzę podcast Filipa Heizera i jego nowej żony Bianki, bo jest, słuchajcie, kolejny skandal. Filip Heizer oficjalnie przyznał, słuchajcie, że ingerował w wybór sukni ślubnej swojej wtedy przyszłej żony. On powiedział, że nawet zadzwonił do projektantki i powiedział, żeby sukienka była skromniejsza, nie taka, jak się Biance podobała. No i dla wielu osób to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby facet robił takie rzeczy. No powiem wam, że odważny ten Filip i to bardzo, bo takie wtrącanie się w wybór sukni ślubnej grozi tym, że kobieta będzie chciała, żebyśmy jeździli razem z nią i szukali tej sukienki.

0: Sia i The Weeknd w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a dziewczyny rzuciły się na Filipa Heizera. Mówiłem przed chwilą, że on wtrącał się w wybór sukni ślubnej dla swojej żony. Nawet dzwonił w tej sprawie do projektantki. No i tutaj dziewczyny piszą na eskowym messengerze, między innymi Julia, że to jest absolutnie niedopuszczalne, że tak robić nie można. Facetowi nic do tego. Mężczyzna nawet nie powinien widzieć kobiety przed ślubem w sukni ślubnej. Słuchajcie, może Filip Heizer w zupełnie innej sprawie dzwonił do tej projektantki. Może on chciał tylko jedną małą rzecz jej przekazać.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim.
2: Wiesz kiedy.
3: Ale nie wiesz gdzie.
2: Odlot ściśle tajny.
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
8: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów. Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loterii.

0: Nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a teraz mam fajnego newsa dla wszystkich w trasie. Okazuje się, że Polacy jeżdżą starymi samochodami. Według najnowszych wyliczeń przeciętny samochód osobowy zarejestrowany w Polsce ma 15 lat. Słuchajcie, to jest żaden wstyd. Jeżeli samochód jeździ, odpala i oleju nie bierze, to można jeździć, słuchajcie. Przecież kupno samochodu to nie jest łatwa sprawa. Tutaj rada nadzorcza w postaci żony musi budżet zatwierdzić, prawda? Ja się wam przyznam, że jestem dumnym posiadaczem 16-latka. On się psuje coraz częściej, no ale mój mechanik mówi, żebym jeszcze nie zmieniał.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
6: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
5: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
6: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ważne informacje dla kierowców na początek. Śmiertelny wypadek na A2 to w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Był poszukiwany za
11: uszkodzenie ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieży.
10: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
12: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano.
13: Bardzo dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
10: Mówili nam grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
14: U nas cały czas trwa sezon na hity na czasie i teraz trochę przyspieszymy. Bardzo energiczny numer od Axwella i Ingrosso na początek 15, żeby nam się nie chciało spać po obiedzie, bo ja wiem, jak to wygląda, słuchajcie. Na chwilę się położymy na kanapie i potem 1,5 godziny wyjęte z życia, żeby była siła na grzyby. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jest numer stworzony specjalnie na niedzielne popołudnie, na ten moment, najbardziej leniwy moment tego tygodnia, kiedy można łapać siły i spokój przed dniem na P. Deptunika w Radiu SK, gramy hity na czasie. No niedługo to wy będziecie mogli sobie fajnie powypoczywać. 4 października to już jest taki moment, kiedy zaczynamy tęsknić za wakacjami. Już byśmy chcieli gdzieś sobie pojechać, zwłaszcza jak się nam trafi jakiś znajomy, który wyczekał do końca sezonu i teraz jest na urlopie i się chwali zdjęciami w mediach społecznościowych. I wy też tak będziecie mogli zrobić. Już za 3 tygodnie polecicie razem z nami w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, z kim lecicie, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero na lotnisku przed samym odlotem i wtedy są wielkie emocje. Ostatnio było tak. Jankes podniósł wtedy tabliczkę z napisem Malaga i polecieli, mieli naprawdę fajny wypad na przedłużony weekend. Od jutra zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. Zgłoszenia są darmowe, tylko w eskowej apce na smartfony.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, korzystajmy póki można z tej pięknej pogody. To jest prawdopodobnie ostatni tak ciepły, piękny weekend tego sezonu. W całym kraju sporo słońca, ciepło w miarę. Nawet nad Bałtykiem jest teraz przyjemnie. Przeglądałem kamerki internetowe dosłownie przed chwilą, słuchajcie. W wielu miejscach przebłyski słońca, 17-19 stopni. Sporo osób spaceruje po plaży. No, chyba jest im dobrze. To wy też się pochwalcie, dlaczego wam jest dzisiaj dobrze, dlaczego ta niedziela jest dla was fajna, przyjemna. Czekam na głosówki na SK w Messengerze. O, nasz genialny siatkarz Wilfredo Leon chwali się w mediach społecznościowych, że jest na rybach w ciepłych krajach, więc jemu też jest chyba teraz dobrze. A wam? Dlaczego jest dobrze? Dlaczego ta niedziela jest fajna? Chwalcie tę niedzielę w głosówkach na SK-owym Messengerze, a ja za chwilę zagram, tak wolniej, romantycznie, w sam raz do podróży gdzieś, we dwoje. Zalia, tylko kochaj mnie po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z

0: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej.

0: get you. Eska Łomża.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: to kawałek z nadchodzącego GTA 6. Cały świat czeka na tę premierę, a my już wiemy, jak ta gra będzie brzmiała. Cut Really Paco Amoroso. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was przed chwilą pytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, przyjemnie, dlaczego ta niedziela jest fajna. No i Asia pisze, słuchajcie, że ona ma teraz chill, ona ma spokój, mąż poszedł z dziećmi na grzyby, a ona ma luz i sobie pije na spokojnie kawkę na balkonie. To w takim razie, Asia, my mocno trzymamy kciuki, żeby się za chwilę nie okazało, że usłyszysz takie kroki po schodach, dźwięk otwieranych drzwi i chwila po tym pytanie, mamo, za ile obiad?
1: Jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: emocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
1: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na sk.pl.
2: W czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Masz ochotę na domowy obiad, ale nie masz czasu gotować? Wpadaj do baru Smak Podlaski. Pyszne domowe dania, a także pożywne śniadania. Ogromny wybór świeżych dań w bardzo dobrej cenie. Dania dnia, kompot i deser gratis. I uwaga, organizujemy imprezy okolicznościowe. Jesteśmy czynni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. Smak Podlaski przy Mickiewicza 4. Telefon 86 211 63 70. Zapraszamy.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
16: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
20: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.
22: Łomża na czasie.
23: Marta Żabłowska. A teraz coś dla małych i dużych. Co prawda do tego wydarzenia czasu jeszcze sporo, ale warto sobie to zanotować. Usłysz, poczuj, eksperymentuj. 15 października w Łomżyńskiej Strefie Odkrywania Wyobraźni i Aktywności odbędzie się Laboratorium Dźwięku, czyli wydarzenie dla dzieciaków, młodzieży i dorosłych. Dźwięk można będzie nie tylko usłyszeć, ale także zobaczyć, poczuć i zbadać. Będą różne pokazy naukowe i stanowiska interaktywne. Wszystko ruszy o 17. 15 października.
24: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te zaczną tworzyć się wieczorem.
25: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
24: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
26: No i to jest dobra informacja. Sabalenka to jest główna rywalka Igi Świątek, także bardzo gratulujemy Czeszce, że udało się ją pokonać. W nagrodę za to zwycięstwo zapraszamy do nas nad Bałtyk. Będzie gofer z podwójną dawką bitej śmietany. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No co, słuchajcie, odpoczywamy razem przed dniem na P.

Britney Spears w Radiu SK. Gramy m.in. dla wszystkich w trasie 16 po 16. Słuchajcie, już niedługo w Polsce powstanie rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości między Łodzią a Warszawą na A2. Będzie miał 48 km przy ograniczeniu prędkości do 70, bo tam będą roboty drogowe. Słuchajcie, już współczuję osobie, która po 20 km zapomni, że tam był odcinkowy pomiar i na końcu tylko zobaczy znak oznaczający koniec tego odcinka. Czujecie tę falę gorąca, która nas teraz oblewa? Ja myślę, że to może być podobne uczucie, jak po przeczytaniu wiadomości: kochanie, muszę ci coś powiedzieć.

0: Jakby to było wczoraj, Sylwia Grzeszczak przyszła do Eski i przyniosła nowość na wakacje, ale w październiku też się tego dobrze słucha. A teraz czas na świeży numer od światowej gwiazdy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu Eska zawsze najlepsze nowości z tej najwyższej muzycznej półki. I teraz świeży numer od Lil Nas X, którego znacie na przykład z tego hitu. On wie, jak nas rozbujać na dobre niedzielne popołudnie. Teraz śpiewa o tym, żeby robić swoje, spełniać marzenia, nawet gdy jest nam trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu Eska.

0: hit zawsze na czasie. Edward Maja w Radiu SK. Jest mi wstyd. Powiedział kapitan reprezentacji Chorwacji w piłce nożnej Luka Modrić. Jego gra ostatnio, słuchajcie, przegrał 0-7 z Anglią przegrał, krótko mówiąc. I Luka Modrić powiedział tak: gram w kadrze od 20 lat, ale dopiero po raz pierwszy po meczu poczułem wstyd. Słuchajcie, skoro on po jednym gorszym meczu czuje wstyd, to ja nawet boję się pytać, co czują polscy kadrowicze. Także Luka na spokojnie, po pewnym czasie już nawet wstydu nie czuć.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 20.

0: Skoda.
1: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: Ta dziewczyna nazywa się Tovlo i pewnie jeszcze nie raz się u nas pojawi, bo to jest dobry numer. Tak wam gra Radio SK, hit na czasie w niedzielne popołudnie. Teraz ważne pytanie do was mam. Czy zdarza wam się czasami rozmawiać z drugą osobą i scrollować smartfona? Każdemu się zdarza. I teraz się okazuje, że takie zachowanie dostało swoją oficjalną nazwę. Nazywa się snubbing. Pochodzi od słów telefon i lekceważenie. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, bo wtedy jesteśmy w stanie na wszystko się zgodzić, prawda? Bo wtedy rozmowa wygląda tak. No, masz rację. A jak się druga połówka wkurzy, to po prostu trzeba szybko wysłać śmieszną rolkę na przeprosiny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim.
0: Wiesz kiedy.
1: Ale
2: nie wiesz gdzie.
1: Odlot
0: ściśle tajny.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda.
14: Pawełku, jaki piękny prawdziwek, widziałeś?
15: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
14: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
15: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: A teraz w RTV Euro AGD.
17: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
18: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
20: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
2: Wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
21: Mołąska przełęcz w wyniku poślizgnięcia, osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem kulczyńskiego.
2: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko, a miejscami zalega śnieg.
22: Także słuchajcie, dużo bezpieczniej jest stać teraz w korku na Zakopiance. Wiele osób wraca po weekendzie teraz z gór, więc jeżeli przed wami długa trasa, no to polecamy eseczkę. My mamy bardzo dobrą playlistę do samochodu. Damiano Dawid już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie na zegarach punktualnie 17. Ale dużo przyjemniej się wraca niż się jechało, bo w piątek paliwo było jeszcze droższe, a teraz ponad złotówkę tańsze. A może ktoś teraz dopiero jedzie w góry? To zjedzcie w naszym imieniu coś dobrego w góralskiej karczmie. To jest Eska, to są hity na czasie niedzielne.

0: Liwka w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a portale plotkarskie aż huczą o naszym młodym piłkarzu Oskarze Pietuszewskim, który podobno ma nową dziewczynę, słuchajcie. A jest nią Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki.
1: Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą.
0: Zaraz, jakie melanże, jakie palenie? Oskar powinien odbyć dyscyplinującą rozmowę z trenerem. Ta dziewczyna może mieć na niego zły wpływ.

0: Junior Caldera i Sofirix Baxter w Radiu SK. To jest świetny news. Polak podbija Chiny. Nasz tenisista Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie i jutro rano zagra z Alexem de Minorem o finał, a jest o co grać, bo już za sam awans do finału Hubi może zgarnąć, uwaga, $411 000. Także słuchajcie, Hubert Hurkacz to będzie jedna z niewielu osób na świecie, która z przyjemnością wstanie w poniedziałek rano i pójdzie do pracy.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
7: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
8: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
14: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów. Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
15: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
16: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
19: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
18: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
19: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
20: I po reklamie.

0: Sobi Romeo Fly High w Radiu SK. No wy też możecie latać wysoko i daleko, za granicę i to jeszcze w nieznane. Już jutro rano zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy na odlot ściśle tajny z Radiem SK. Ta zabawa polega na tym, że wiecie kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. To jest niespodzianka. Dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Tak to właśnie wygląda i obiecujemy wam, że to jest fajny wyjazd na przedłużony weekend z dobrą ekipą. No i że SK za wszystko płaci. A wy się musicie tylko zgłosić. To jest prosta sprawa, słuchajcie. Odpalacie eskową apkę na smartfony, bo tam są darmowe zgłoszenia. Klikacie konkursy, pyk, zgłaszacie się i lecicie z nami na odlot ściśle tajny. No i słuchajcie, jutro Radia SK od rana, bo będzie pierwsza podpowiedź, gdzie lecimy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
1: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na SK.pl.
2: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
15: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
17: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
19: To będzie ostatnia reklama.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: I po reklamie.
14: Łomża na czasie.
3: Marta Żabołowska. Czy mamy tu przyszłych nowożeńców? Jeżeli jeszcze o tym nie słyszeliście, no to posłuchajcie uważnie. Już niebawem będziecie mogli złapać sporo ślubnych i weselnych inspiracji. Przed nami w Łomży kolejne targi ślubne. W jednym miejscu można będzie spotkać mnóstwo wystawców związanych z branżą ślubną. Targi potrwają od 11 do 16 w restauracji przy ulicy Spokojnej 11 października. Szczegóły na ten temat znajdziecie w sieci. Eskowo polecamy to wydarzenie.
8: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. A na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
4: Urażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
8: Mówi Mateusz Piliński z komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla, a w nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
20: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
8: A dodajmy, Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Gustaw poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Masz ochotę na domowy obiad, ale nie masz czasu gotować? Wpadaj do baru Smak Podlaski. Pyszne domowe dania, a także pożywne śniadania. Ogromny wybór świeżych dań w bardzo dobrej cenie. Dania dnia, kompot i deser gratis. I uwaga, organizujemy imprezy okolicznościowe. Jesteśmy czynni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. Smak Podlaski przy Mickiewicza 4. Telefon 86 211 63 70. Zapraszamy.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody-allegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: I po reklamie.

0: SK. Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
14: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
15: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
14: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
15: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kopiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
16: I po reklamie.

0: jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kiciu,
1: a?
5: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: I po reklamie.

0: Polska Łomża. Reklama.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
5: I po reklamie.

0: SK Łomża News.
1: Ruszamy z magazynem reporterów Radia SK Łomża. Marta Żabłowska, zapraszam. Za kilka tygodni w Łomży ruszy budowa schronu. To pierwszy etap prac w ramach budowy nowoczesnej hali sportowej przy SP4. To obiekt najwyższej kategorii S1, który będzie miał podwójne zastosowanie.
2: Będzie mógł pomieścić w sytuacjach kryzysu do 1000 osób i będzie miał podwójne zastosowanie, ponieważ na co dzień będzie on mógł być wykorzystywany jako sala sportów walki.
1: Mówił zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdeński. I zostajemy w temacie. Bądź gotowy na sytuacje kryzysowe dzięki przepisom Babci Kryzysi. W Podlaskiem ruszyła kampania edukacyjna, która ma przypomnieć mieszkańcom Łomży i całego regionu, jak przygotować się do sytuacji kryzysowych, tak aby być bezpiecznymi i spokojnymi o nasze rodziny. O szczegółach mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od przygotowania wiedzy i prostych nawyków. Tak ważnym elementem wpisanym w program ochrony ludności i obrony cywilnej jest właśnie edukacja. Zależy mi na tym, aby każdy mieszkaniec województwa podlaskiego wiedział, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, jak pomóc sobie i swoim najbliższym, ale także jak zadbać o swoich sąsiadów. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w jednym z badań opinii publicznej 77% Polaków na pytanie, co zrobią w sytuacji kryzysowej, odpowiedziało, jakoś tam będzie. I pomyśleliśmy sobie, że musimy w województwie podlaskim zrobić bardzo konkretne działania, które odwrócą te trendy. Musimy rozpocząć kampanie takie, które przygotują nas na to, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych. Chcemy, żeby odporność społeczna oparta na gruntownej wiedzy stała się naszą podlaską wizytówką. Dlaczego? Bo odporność mamy w naturze, od pokoleń. Dlatego dziś rozpoczynamy kampanię edukacyjną i społeczną, która ma wyjątkową bohaterkę, Babcie Kryzysie. Dlaczego babcia? Bo wydaje mi się, że każdemu z nas babcia kojarzy się ze wszystkim, co najlepsze. Ze sprawczością, czułością, miłością, opiekuńczością, dbałością o siebie, swoich najbliższych. Babcia Kryzysia przypomni nam o rzeczach być może prostych, ale fundamentalnie ważnych z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Jak przygotować zapasy w domu na 72 godziny? Jak poradzić sobie w sytuacjach braku prądu czy dostaw wody? Jak wreszcie nie ulegać dezinformacji i gdzie poszukiwać rzetelnej informacji? Szanowni Państwo, program ochrony ludności i obrony cywilnej to oczywiście wiele setek milionów złotych, które wspólnie z samorządami wydajemy w naszym regionie, budując architekturę bezpieczeństwa. Ale wydaje mi się, że ważnym elementem, który należy włączyć do tej dyskusji, jest nasza lokalność. Innymi słowy mówiąc, chcemy połączyć silne, sprawnie działające państwo z tradycyjną zaradczością, zaradnością naszych podlaskich kobiet, ale także nas wszystkich mieszkańców tego regionu. Chciałem, aby kampania edukacyjna, którą dzisiaj rozpoczynamy, miała twarz kobiety, prawdziwej kobiety, podlaskiej kobiety, jednej z nas. Chciałem, żeby to była kobieta prawdziwa, a nie wygenerowana przez sztuczną inteligencję. I dlatego zwróciłem się do jednej z literek lokalnych społeczności, członkini Koła Gospodyń Wiejskiej, ale babki ze Słuczanki, pani Anny Trochimczyk, o to, żeby stała się twarzą tej kampanii. Jest mi bardzo miło i chcę za to bardzo serdecznie podziękować, że się na to zgodziła i zrobiła to bezpłatnie, ponieważ wierzy i wie, że te działania edukacyjne po prostu mają wielką moc i wielki sens. My w to wierzymy. Proszę Państwa, Babcie Kryzysie spotkacie na billboardach, plakatach, w mediach społecznościowych, filmikach, takich ulotkach, które za chwilę także będziemy rozdawali. Ale to, co dla mnie najważniejsze, to to, żebyśmy podawali te informacje dalej, żebyśmy dzielili się przepisami Babci Kryzysi, bo ta kampania będzie miała sens wtedy, jeśli dotrze do jak najszerszej liczby odbiorców. To jest w tym wszystkim, proszę Państwa, najważniejsze. Zachęcam do odwiedzenia strony babciakryzysia.pl. Tam można pobrać wszystkie materiały, zobaczyć filmy edukacyjne i wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa z myślą o tym, żeby wzajemnie się wspierać i edukować. I na koniec przypominam jeszcze o czymś bardzo ważnym. O tym, że istnieje Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej i już w najbliższy weekend kolejne treningi związane z systemem alarmowania i ostrzegania. Dwa województwa, województwo podlaskie i województwo warmińsko-mazurskie. Państwowa Straż Pożarna przygotowała ponad 130 punktów na terenie całego naszego regionu. Ja zapraszam w Białymstoku do Galerii Alfa, gdzie od godziny 11.00 do późnych godzin popołudniowych takie stoisko zostało przygotowane. Wierzę, że ta kampania ma sens. Bardzo zależało mi na tym, żeby była prawdziwa, nasza, osadzona w naszej lokalnej tożsamości. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba i będzie dobrze służyła nam wszystkim, ale przede wszystkim edukowała, bo bez edukacji nie ma odporności.
1: Mówi bohaterka akcji Anna Trochimczyk.
4: Gotowanie mi lepiej wychodzi, jak mówienie, ale po prostu chcę przekazać wielkie podziękowania, że mogę uczestniczyć w tej kampanii i chciałabym, żeby wszyscy znaleźli czas, żeby wejść na stronkę i obejrzeć te moje przepisy. Zresztą to nie tylko moje, to są przepisy zbierane od babci, bo one najlepiej wiedzą, co się robiło kiedyś, jak nie było światła, jak nie było innych takich rzeczy, które my też dzisiaj mamy. Więc u mnie w domu jest przygotowane wszystko. Woda, latarka, świeczki, powerbanki, radio, przede wszystkim radio, bo ono najwięcej przekazuje ludziom. I cóż, przekazywanie jeszcze swoich wiadomości i swoich takich przepisów innym. I to właśnie mam nadzieję, że tak będzie.
1: Mówi zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Marcin Bierel.
5: Kiedy mamy zgromadzone zapasy żywności oraz wody, czy też innych potrzebnych produktów w domu, jesteśmy przygotowani. Nie potrzebujemy pomocy od razu, a służby mogą reagować tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Korzystajmy z doświadczeń naszych seniorów. Posiadają oni ogromną mądrość życiową. Coś, co mogą nam przekazać. Dzięki ich doświadczeniom możemy budować swoją świadomość oraz odporność na przyszłość. Także zachęcam do korzystania z tej wiedzy i tak jak pan wojewoda, zapraszamy do udziału w najbliższą sobotę w Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, gdzie około 130 punktach będziemy informowali, jak reagować, jak być przygotowanym na zdarzenia. Mamy sytuacje, które występują poza granicami naszego województwa, ale bądźmy przygotowani na sytuację, która by wystąpiła u nas w województwie. Porozmawiajmy o tym, dowiedzmy się i ewentualnie skonsultujmy ze specjalistami sytuację, gdzie mamy jeszcze wątpliwości. Serdecznie zapraszamy.
1: Mówi psycholog Centrum Powiadamiania Ratunkowego Justyna Baluk.
6: Myślenie o kryzysie, braku prądu czy braku wody powoduje w nas naturalny lęk, który może prowadzić do wyparcia. Udajemy, że problem nie istnieje. A ta kampania w sposób bardzo poważny podchodzi do bezpieczeństwa, choć przybiera bardzo ciepłą i przyjazną formę. Dzięki babci kryzysi nasz lęk staje się mniejszy i dzięki temu mamy przestrzeń na przygotowanie spokojne, racjonalne i dojrzałe przygotowanie się do sytuacji kryzysowej.
0: SK Łomża.
1: Piotr Domalewski zawitał dziś do Łomży. Łomżyński reżyser wziął udział w dialogach filmowych organizowanych przez Fundację Bardzo Dziki Wschód w Akademii Łomżyńskiej. Jak mówi, bardzo chętnie przyjeżdża na takie spotkania w swoje rodzinne strony.
7: Dlaczego pan się zdecydował na udział w tym dzisiejszym spotkaniu?
8: A osoby, które mnie zaprosiły, były bardzo miłe, a poza tym ja zawsze, jak jest jakaś okazja na spotkanie autorskie w Łomży, czy też w okolicach, to zawsze bardzo chętnie się na tym spotkaniu zjawiam, no bo jestem stąd. No jakby w sensie, to chyba, nie wiem, dla mnie to przynajmniej oczywiste. No. A poza tym mogę wtedy jechać na obiad do mamy, także tam już na mnie babka ziemniaczana czeka. Będzie git. Ja się przede wszystkim spodziewam spotkania z widzami i jakiejś takiej pogłębionej rozmowy na temat tego, czym się zajmuję i jak można robić to, co ja robię, no bo bardzo wiele osób też ma pytania dotyczące tego, jak się zająć reżyserią, filmem i szeroko pojętym kreowaniem wizualnym. Więc tego się spodziewam, szczerze mówiąc.
7: Jak to jest wracać do Łomży już nie jako chłopak, tak, tylko jako uznany, wielokrotnie nagradzany reżyser?
8: Mi się tu zawsze wraca tak samo, ja nie wiem, jakoś nigdy o tym w tym kontekście nie myślałem, to znaczy... Jakby jak byłem...
7: Myślę, że na ulicy jest pan rozpoznawany, więc to już na pewno się...
8: Zdarza się, ale też... Nie wiem, jakoś wydaje mi się, że jak ja byłem w liceum, to wydawało mi się zawsze, że znam wszystkich mieszkańców Łomży. Teraz nadal mi się wydaje, że znam wszystkich mieszkańców Łomży, więc ta perspektywa jest jakaś zbieżna. Też jak tutaj byłem i uczyłem się, to bardzo dużo też działałem w różnych... kołach teatralnych, muzycznych, zespołach, szkołach muzycznych, jakby też ministrantach, co zdaje się wiadomo dosyć jasno. Więc ja po prostu dosyć funkcjonowałem w jakimś takim kontekście kulturotwórczym w tym mieście od zawsze i nie wiem, nie zmieniła się ta perspektywa jakoś dla mnie szczególnie. Obserwuję, natomiast ja mam szansę obserwować, jak Łomża się zmienia, tak? Jakby w sensie jako osoba, która nie jest tu na co dzień. I Łomża się bardzo zmienia. Łomża jest jakby takim miastem, które gdzieś tam po takiej fazie konstrukcyjnej, tak bym ją nazwał, te lata, kiedy ja tu mieszkałem i lata mojej młodości, to były, no to taki powiedziałbym, że tak to miasto zasiedlało dopiero tą ziemię, a teraz to miasto się już tak konstytuuje, nabiera jakiejś takiej tkanki. Mam wrażenie, że też mieszkańcy jakby chcą się zdefiniować i szukają jakby jakiejś takiej, jakiegoś rodzaju, chcą się czuć elementem społeczności, to znaczy, że kształtują swoją tożsamość. Takie mam wrażenie, że teraz jesteśmy na tym etapie w tym mieście i widzę to zarówno po swoich znajomych, po moich przyjaciołach i kolegach, którzy tu zostali, w sensie jakby tutaj swoje życie zawodowe i dorosłe i rodzinne jakby z tym miastem złączyli, ale też po moich rodzicach i tym pokoleniu, że jest to taki moment próbowania jakby z nazwania i zdefiniowania siebie jako społeczności i to jest ten moment.
7: Mi się wydaje, że czasami brakuje nam tej obywatelskości, takiej właśnie solidarności.
8: Oj, proszę mi wierzyć, że na tle jakby chyba jakiegoś szerszego kontekstu społeczno-politycznego, w którym nie mówię nawet polskiego, tylko w ogóle międzynarodowego, to naprawdę jesteśmy tutaj chyba osobami, które jakby rozumieją, że mają wspólne dziedzictwo jakby kulturowe i że to jakby jesteśmy tu razem, tak? A ten współczesny dyskurs jest niezwykle trudny i nie wiem, czy to można mówić o dyskursie, bo dyskurs zakłada wysłuchanie opinii interlokutora i odniesienie się do niej, wskutek czego ktoś z dyskutujących może zmienić zdanie. Nie wydaje mi się, żeby w jakimś kontekście politycznym i społecznym i światopoglądowym jakakolwiek zmiana zdania miała jeszcze miejsce. A wydaje mi się, że akurat Łomża i takie społeczności bardziej lokalne taką szansę dają, ponieważ wszyscy się mniej lub bardziej znają i każdy wie, co stoi za każdego słowami. To jest dosyć ważne.
7: Jeszcze wróćmy do pana kariery. Chciałabym zapytać, bo na pewno tutaj na tym spotkaniu będą osoby, które myślę, że być może chciałyby kiedyś związać swoją przyszłość z kinem, z reżyserią. Jakie rady dałby pan tym młodym ludziom, jakby nie patrzeć, z małego miasta, żeby właśnie osiągnąć to, co pan osiągnął?
8: Spotkałem kiedyś na jakimś festiwalu zagranicznym, chyba w Szanghaju, pana, który był producentem z Hollywood. Taki pan, no, mógłby być moim ojcem, jeśli chodzi o wiek. I ktoś nagle jakoś skojarzył, że on jakby pochodzi z Wizny, no i ja też miałem dziadków w Wiźnie, więc jakby jesteśmy z jednego miejsca. No i ja go zapytałem, jak to jest dostać się do Hollywoodu. Ja go zapytałem, jako wtedy początkujący filmowiec. I on mówi, najtrudniejsza była podróż z Łomży do Warszawy, a potem to już poszło. I trzeba na pewno mieć dużo cierpliwości, dużo samozaparcia, dużo dyscypliny i dużo wiary w siebie. I można się dawać tej rzeczywistości przytłoczyć. To jest bardzo trudne oczywiście, ale trzeba wstawać rano i przypominać sobie, co ja właściwie chcę robić i dlaczego jestem tu, gdzie jestem, nawet jeśli to jest sytuacja, która jest trudna, ponieważ to jest jakiś element do realizacji celu. Ostatecznie cel czasami udaje się zrealizować, czasami nie, jak w dobrym filmie, ale wydaje mi się, że jakby świadoma walka o ten cel jest istotą.
7: Premiera przed nami. Już tak. W listopadzie zobaczymy nowy film. No właśnie, co zobaczymy? Co mieszkańcy Łomży między innymi będą mogli zobaczyć?
8: 11 listopada będzie premiera filmu Nasza Rewolucja w mojej reżyserii. To jest historia Jacka i Grażyny Kuroniów, ale to jest trochę dosyć uniwersalna historia o opozycjonistach z czasów PRL-u. I zapraszam Państwa na ten film gorąco, bo myślę, że bardzo wiernie udało nam się zanurzyć w tę epokę już minioną, ale dla wielu ludzi jednak jeszcze, że tak powiem, we wspomnieniach obecną. Ale też jest to film absolutnie przejmujący, ponieważ to jest głównie o małżeństwie, które się boryka z problemami i musi z tych problemów jakoś się ocalić. I myślę, że to jest coś, z czym każdy może się utożsamić. Dlatego bardzo to polecam. Wspaniałe kreacje aktorskie, niezwykły świat. Razem z moimi wspaniałymi artystami, przyjaciółmi stworzyliśmy. Tak, naprawdę zapraszam. Film jest przejmujący.
0: SK Łomża News.
1: Ruszamy z magazynem reporterów radia SK Łomża, Marta Szabołowska. Zapraszam. Trwa czyszczenie sieci wodociągowej w Łomży. W poniedziałek prace przeniosą się na kolejne ulice, na m.in. Przykoszarową, Kołłątaja, Niemcewicza czy Małachowskiego.
9: Przepraszamy za utrudnienia, no ale robimy to wszystko w naszym wspólnym interesie. Zwiększyłem dwukrotnie ilość sieci, która jest przeznaczona do czyszczenia w związku z tymi sytuacjami, które powtarzały się w poprzednich latach.
1: Mówił prezes łomżyńskiego MPWiK-u Maciej Borysewicz.
0: SK Łomża.
1: Wojska Polskiego ponownie idzie do remontu. Tym razem odcinek od Ciepłej do Meblowej Zachodniej. Mówi zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdeński.
7: Miasto dostało dodatkowe środki na drogi. To dokładnie 1 400 000 złotych. Na co dokładnie zostanie przeznaczona ta kasa?
2: Rzeczywiście w ostatnim czasie otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Infrastruktury, że jeszcze w tym roku otrzymamy kolejne rządowe środki, które trafią do naszego miasta, których celem jest remont dróg krajowych i wojewódzkich. My już konsekwentnie od kilkunastu miesięcy prowadzimy inwestycje, kolejne etapy remontu i przebudowy ulicy Wojska Polskiego. Ostatni odcinek, który wykonaliśmy, to odcinek między ulicą Tkacką a ulicą Ciepłą. Brakuje nam jeszcze fragmentu między ulicą Ciepłą a rondem znajdującym się przy ulicy Meblowej i ulicy Zachodniej, tak aby już spiąć ten fragment miasta z tą tak zwaną mini obwodnicą Łomży, która przebiega właśnie przez ulicę Zachodnią i ulicę Meblową. Jest to odcinek 374 metrów. W tym tygodniu ogłosiliśmy przetarg na realizację tej inwestycji, którą chcemy ukończyć, właściwie musimy ukończyć jeszcze w tym roku, aby skutecznie skorzystać z tych środków, które wpłynęły do nas z budżetu państwa.
7: A cały ten odcinek, ile będzie kosztował? Czy wystarczy te prawie 1,5 miliona złotych?
2: Oczywiście ostateczny koszt tej inwestycji wskażą oferty, które wpłyną od nas, od wykonawców, natomiast biorąc pod uwagę nasze analizy, ta kwota powinna wystarczyć do zrealizowania tego odcinka drogi.
7: Teraz chciałabym zapytać o inną inwestycję. Trwa budowa lodowiska, rolkowiska. Do zakończenia pracy trochę zostało. No właśnie, na jakim etapie jesteśmy i czy termin oddania tej inwestycji nie jest zagrożony?
2: Do tej pory wykonawca zrealizował około 60% zakresu tej inwestycji. Tempo realizacji robót budowlanych wskazuje na to, że termin, który przypada na połowę przyszłego roku, nie jest zagrożony. Spodziewamy się, że uda nam się szybciej zakończyć ten etap realizacji, którą realizuje firma Amber Construction z Warszawy, a umowa ta opiewa na kwotę około 12 milionów złotych. W ostatnim czasie zdecydowaliśmy się oddać głos mieszkańcom w celu ustalenia, ponieważ wykonawca przedstawił nam trzy warianty elewacji, jaka będzie znajdowała się na tym obiekcie. Oddaliśmy głos mieszkańcom, zorganizowałem sondę na Facebooku, w której to mieszkańcy wypowiedzieli się, która z tych opcji najbardziej im odpowiada. Co więcej, w komentarzach pojawiły się sugestie do tego, aby jeszcze dokonać pewnego ulepszenia tej elewacji, więc wariant, który został wybrany, zostanie wzbogacony o dodatkowe iluminacje świetlne, które znajdą się na tym obiekcie. A przypomnę, że w tym budynku będzie tafla lodu, która będzie miała 900 metrów kwadratowych powierzchni. Znajdzie się tam całe zaplecze socjalne. Dodatkowo obiekt ten będzie wzbogacony o 3 samoobsługowe ścianki wspinaczkowe. No i też będzie on wyposażony w nowoczesny system obsługi klienta elektroniczny, tak aby można było komfortowo korzystać z tego obiektu. Lodowisko będzie wykorzystywane i będzie funkcjonowało w okresie zimowym, natomiast w okresie letnim obiekt ten będzie wykorzystywany do innych aktywności sportowych. początek to będzie rolkowisko i inne formy korzystania z aktywności fizycznej. Natomiast faktycznie no, ten okres zimowy jeszcze przypadnie zbyt wcześnie, aby te roboty mogły być realnie ukończone. I nawet przy tym tempie, które w którym prowadzone są te roboty budowlane, które jest bardzo zadowalające pod względem harmonogramu rzeczowo-finansowego, który przedstawił nam wykonawca i uzgodnił z nami jako inwestorem, to nie jest to możliwe, aby jeszcze tej zimy ten obiekt zafunkcjonował, ale już na kolejny sezon zimowy będziemy dysponowali nowoczesnym obiektem, bo wiemy, że nasi mieszkańcy bardzo chętnie korzystają z lodowiska, które funkcjonuje na obiekcie Mosiru na Orliku przy ulicy Katyńskiej, no a te warunki już po ukończeniu tej inwestycji będą znacznie lepsze i myślę, że to będzie obiekt, z którego nie tylko mieszkańcy Łomży, ale również goście, którzy odwiedzają nasze miasto, mieszkańcy okolicznych miejscowości z pewnością będą chętnie odwiedzać.
7: Chciałabym też zapytać o park Jakuba Wagi. Prace w tym miejscu miały się rozpocząć jeszcze w tym roku. No właśnie, czy jest szansa na to, że niebawem zobaczymy tam jakieś roboty budowlane?
2: Tak, jest szansa, ponieważ na piątek 2 października mamy zaplanowane otwarcie ofert na realizację pierwszego etapu tej inwestycji, a przypomnę, że ta inwestycja ma przywrócić parkowi jego historyczny charakter, a jednocześnie stworzyć atrakcyjną, bezpieczną i przyjazną mieszkańcom przestrzeń do wypoczynku, rekreacji i spotkań. Pierwszy etap obejmie modernizację ścieżek, budowę obiektów małej architektury, nowe nasadzenia zieleni oraz wykonanie instalacji technicznych, w tym oświetlenia i monitoringu. Prace mają na celu możliwie wierne odtworzenie historycznego układu kompozycyjnego tego parku w nawiązaniu do jego wyglądu, który został uwieczniony na mapach, którymi dysponujemy, a które pochodzą z 1939 roku. Po otwarciu ofert nastąpi ich ocena zgodnie z warunkami postępowania i następnie po ocenie tych ofert wyłonimy wykonawcę, który będzie odpowiedzialny za realizację zaplanowanych prac. Wartość pierwszego etapu zgodnie z kosztorysem inwestorskim opiewa na ponad 4 600 000. Mamy pozyskane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z Funduszy Europejskich dla Województwa Podlaskiego w kwocie 2 milionów złotych. Planujemy ukończenie realizacji tych prac inwestycyjnych jesienią 2027 roku. To pierwszy etap, który będzie zgodnie z planem ukończony w przyszłym roku, natomiast mamy w planach również drugi etap rewitalizacji tego parku.
7: Dalsza przyszłość, czy jak to zakończycie, to wtedy ruszycie z drugim etapem?
2: Pracujemy intensywnie nad pozyskiwaniem kolejnych środków. Będziemy składali kolejny wniosek o dofinansowanie w kwocie 2 milionów złotych w ramach funduszy europejskich dla Podlaskiego. Mamy też złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach działań związanych z adaptacją do zmian klimatu i tam chcemy pozyskać ponad 5 milionów złotych dofinansowania do tej inwestycji. Ta inwestycja jest bardzo ambitna, bo drugi etap zakłada zagospodarowanie również zieleni w tym parku, rekonstrukcję historycznej bramy wejściowej i ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i ulicy Ogrodowej, ale także budowę i montaż kolejnych elementów małej architektury. Wśród planowanych elementów, które znajdą się w tym parku, planowana jest altana koncertowa, ławki, tablice informacyjne, budki lęgowe, schroniska dla owadów, poidełka dla ptaków i owadów, budki dla wiewiórek, no i też stojaki na rowery. Przewidzieliśmy również tabliczki z oznaczeniami drzew i krzewów, takie tablice edukacyjno-informacyjne, które będą wskazywały występujące w tym miejscu pomniki przyrody. Park Jakuba Wagi jest ważnym elementem historii i przestrzeni naszego miasta. Chcemy mu przywrócić jego należny

0: tymi potrzebami mieszkańców.
1: Pompik, czyli podlaska wyprawka dla dzieci urodzonych w szpitalach wojewódzkich, m.in. w Łomży, ma już rok. W tym czasie rozeszło się 2,5 tysiąca wyprawek. O szczegółach mówią marszałek Łukasz Prokorym i wicemarszałek Wiesława Burnos.
2: Nasz program, pierwsza podlaska wyprawka, obchodzi rok. Właśnie rok temu ten program został uruchomiony. Byliśmy drugim regionem w naszym kraju, który właśnie taki program wyprawkowy w swoim województwie uruchomił. Warto powiedzieć liczby. Rozdaliśmy 2,5 tysiąca wyprawek. Liczba porodów w naszych szpitalach w Suwałkach i w Łomży jest podobna jak rok wcześniej. W szpitalu, dopraszamy panie marszałku, w szpitalu wojewódzkim w Białymstoku tych porodów jest o 100 więcej. Ja cieszę się, że ten program nie tylko za tą wyprawką, czyli za tymi pięknymi pluszakami, ręczniczkami, za kosmetykami czy szamponami. Również w przypadku szpitala w Łomży za tym pomysłem poszła decyzja historyczna, czyli kobiety rodzące w szpitalu wojewódzkim w Łomży mają zagwarantowaną możliwość korzystania ze znieczulania, co powoduje, że ten poród jest bezpieczniejszy i bardziej komfortowy dla naszych podlaskich mieszkanek. Też chcę państwa zapewnić, że dla władz województwa ten program Pompik jest także inspiracją, aby myśleć nad kolejnymi pilotażami z zakresu ochrony zdrowia. Myślimy o tym, o programach badania naszych mieszkańców pod kątem różnych chorób, badania krwi, ale to są tematy na kolejne miesiące, na kolejne pilotaże, o czym będziemy państwa informowali. Cieszę się, że ten program po roku ma fajne efekty, ma fajne wskazania. Jestem przekonany, że będzie już na stałe wpisany w programy realizowane przez województwo podlaskie.
3: Ja chciałam tylko podziękować moim pracownikom, pani dyrektor Katarzynie Grochowskiej, pani dyrektor Monice Borkowskiej, pracownikom, którzy wprowadzili ten pomysł w życie i nadal go wprowadzając, mam nadzieję, że na Boże Narodzenie pojawi się coś w kratkę czerwoną, zieloną, złotą.
1: Mówi położna Kinga Buczkowska.
4: Ja bym chciała powiedzieć kilka słów na temat współpracy tutaj z Urzędem Marszałkowskim. Jestem bardzo zadowolona, że możemy świadczyć taki program w naszym szpitalu. Porównując rok 2024 do roku 2025, odnotowaliśmy wzrost o 100 porodów. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Prowadziliśmy też szereg dodatkowych czynników, które mam nadzieję złożą się na to, że te porody będą u nas w coraz większej liczbie, że pacjentki będą wybierały naszą jednostkę coraz chętniej. Chciałabym wspomnieć również o spacerach po sali porodowej, które odbywają się w każdy pracujący piątek. Podczas takiego spaceru pacjentka może poznać oddział, może poznać personel, zadać wszystkie pytania oraz rozwiać wątpliwości.
1: Mówi mama Lucja Wyszyńska-Bałuk.
5: To jest bardzo miły prezent po trudach porodu. Córeczka na co dzień korzysta z właśnie tutaj rzeczy, które są w wyprawce. Nieraz kąpiemy małą i używamy właśnie tego ręczniczka, czy też nawet dzisiaj przyjechałyśmy z kocykiem z wyprawki Pompik. Na pewno pacjentki doceniają to, że mogą właśnie taką wyprawkę otrzymać. My mam nadzieję tylko, że ten program będzie dalej kontynuowany, bo stanowi fajny taki prezent i taki miły dodatek do tego właśnie pobytu pacjentki podczas porodu tutaj w szpitalu.
6: SK Łomża.
1: Mieszkanki Łomży i całego regionu mogą szykować się na sportowe wyzwanie. 5 października rusza akcja w związku ze sportem. Bieganie, spacery czy rower. Każdy kilometr zamieni się w punkt, a te w nagrodę. Mówi marszałek Łukasz Prokorym.
2: Myślę, że już jesteśmy przyzwyczajeni, że jak są spotkania z Podlaską Radą Kobiet, to te pomysły na kolejne działania są niezwykle ciekawe i twórcze. Ja gratuluję paniom i pani przede wszystkim Katarzynie Karpińskiej-Piechowskiej tego pomysłu, tej nowej aplikacji, którą dzisiaj poznamy. Jak widzimy, jest to kolejna odsłona tej akcji w związku ze sportem. Wspaniali ludzie, niezawodna ambasadorka tego pomysłu, pani nasza mistrzyni, pani Kamila Lidźwinko, dołącza do nas teraz również Rada Miasta w postaci pani radnej Jowity Chudzik. To pokazuje, że to grono przyjaciół tych pomysłów jest coraz większe, ale co najważniejsze, ten pomysł będzie promować zdrowy styl życia, ruch, czyli to, co jest najważniejsze w profilaktyce. Mamy miesiąc październik, później będzie męski listopad, więc jest to świetny czas, aby w takiej akcji brać udział. Ona jest dedykowana kobietom, ale warto pamiętać, że również my jako mężczyźni możemy wziąć swoje żony, partnerki, pełnoletnie córki i również z tej aplikacji razem z nimi korzystać, biegać, ruszać się. Wszystko dla zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
1: Mówi dyrektor gabinetu marszałka Karolina Stachnik.
7: Kontynuujemy kampanię w związku ze sportem, która aktywizuje sportowo kobiety.

0: zainaugurowaliśmy tę kampanię dużym wydarzeniem sportowym na Stadionie Lekkoatletycznym w Białymstoku w czerwcu tego roku i spotkałyśmy się z ogromnym zainteresowaniem wśród kobiet, więc zrobiliśmy krok dalej i przynieśliśmy akcję do świata cyfrowego. Razem z agencją marketingową One If stworzyliśmy aplikację sportową, która umożliwi udział wszystkim pełnoletnim mieszkankom województwa podlaskiego na udział w akcji w dowolnym miejscu na terenie województwa, w dowolnym czasie i poprzez wybraną przez siebie dziedzinę sportu. Startujemy 5 października i będzie to taka edycja pilotażowa pod hasłem Aktywne Podlaskie. Będzie trwała do 5 października i to będą 3 tygodnie na to, żeby zmobilizować się do ruchu, żeby wyrobić sobie nawyk, wybierając spośród 4 dziedzin, jakimi są bieganie, chodzenie, jazda na rolkach i jazda na rowerze. Robimy kilometry. My pokazujemy najbardziej popularne trasy i miejsca aktywności podlasianek. Będziemy również wskażemy miejsca, takie perełki w naszym regionie, które warto odwiedzić w trakcie treningu i zdobyć dodatkowe punkty. Będziemy pokazywać też ranking najaktywniejszych miast i wsi. Przygotowaliśmy również duże wyzwanie, 1000 kilometrów dla Podlaskiego, gdzie każdy z uczestniczek będzie mogła dołożyć swój kilometr do wspólnej puli. Także zbieramy kilometry, ruszamy się, kilometry przygotowują się na punkty, a punkty możemy wymienić później na nagrody. Ta akcja nie odbyłaby się, gdyby nie wsparcie naszych partnerów strategicznych, których jest Województwo Podlaskie i Totalizator Sportowy, a nagrody rzeczowe, bony zniżkowe, vouchery przygotowali nasi partnerzy. Serdecznie dziękuję też partnerom za zaangażowanie i serdecznie zapraszam do aktywnego wzięcia udziału w akcji i pobrania aplikacji w związku ze sportem.
1: Mówi przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki miasta Białegostoku Jowita Chudzik.
2: Ta aplikacja ma bardzo duży walor, dlatego że ona tworzy pewnego rodzaju wspólnotę, a we wspólnocie łatwiej jest dbać o kondycję fizyczną, bo można siebie nawzajem mobilizować. Jest też taki walor rywalizacji, a to jest ważne, żeby gdzieś tam się mobilizować, być aktywnym fizycznie, bo w tym wypadku każdy kilometr jest ważny, bo to jest każdy kilometr dla zdrowia. Cieszę się, że ta aplikacja ma walor sportowy i turystyczny. Także ogromne gratulacje i tutaj dla Katarzyny, dla Podlaskiej Rady Kobiet, dla Fundacji Kizuna za ten pomysł. Ja na pewno ją zainstaluję i mam nadzieję, że też będę tutaj bić rekordy kilometrów. Dziękuję serdecznie.
1: Mówią przewodnicząca Podlaskiej Rady Kobiet Izabela Siemieniako i nowa członkini Rady, aktorka Katarzyna Herman.
3: Sport to nie tylko zdrowie, ale sport kształtuje też charakter. Sport kształtuje społeczeństwo i ten aspekt rywalizacji zawsze jest dobrym i motywującym, a my Państwa zachęcamy gorąco do uczestniczenia w tej akcji i bycia w związku ze sportem, bo możemy tak zadbać nie tylko o swoją kondycję, ale również o swój dobrostan, co się przekłada na szeroki zakres różnych innych aktywności, Kasia.
4: A ja się tutaj pojawiłam jako pani od kultury, bo jestem aktorką, ale według mnie balans i równowaga polega na równowadze między kulturą, jaka nam się kojarzy z kulturą, i kulturą fizyczną. I co? I się zapiszę i mam zamiar wygrać na ilość kroków.
3: To ja biorę to wyzwanie, rywalizujmy. I zapraszamy Państwa do rywalizacji.
1: Mówi dyrektor oddziału Totalizatora Sportowego w Białymstoku, Hubert Ścisło.
5: Totalizator sportowy kojarzy się zazwyczaj z dużymi imprezami, z dużymi eventami sportowymi, ale my w swoim DNA mamy wpisaną również misyjność. A misyjność polega na tym, że wspieramy również lokalne inicjatywy. My traktujemy tę aplikację i inicjatywę naszych koleżanek jako pewnego rodzaju startup, który zaczyna się w województwie podlaskim, ale ma wszelkie możliwości i potencjał ku temu, by stać się aplikacją, mam nadzieję, ogólnopolską. Tego z całego serca wszystkim moim serdecznym koleżankom życzę.
1: Mówi ambasadorka akcji Kamila Lićwinko.
6: Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę brać udział w akcji w związku ze sportem, że powstała aplikacja, której mogę być ambasadorką. Ja jestem w związku ze sportem już ponad 20 lat, ale nie ukrywam, że ostatnie lata już na tej sportowej emeryturze nie są łatwe do tego, żeby wyjść na trening, zebrać się i coś porobić. I cieszę się, że od poniedziałku będę mogła mieć jakąś motywację do tego, żeby się poruszać. Szczególnie, że zbliża się jesień, coraz krótsze dni, więc a ruch jest nam potrzebny cały rok, więc zachęcam wszystkie podlasianki do tego, żeby dołączyły do naszej akcji, żeby zainstalowały aplikację i od poniedziałku ruszamy z naszym wyzwaniem i bądźmy wszystkie w związku ze sportem.
1: Mówi pomysłodawca aplikacji Paweł Kołodziejczyk.
7: Żeby maksymalnie uprościć instalacja aplikacji oraz użytkowanie, to w niedzielę o godzinie 20 uruchomimy stronę internetową w związku ze sportem.pl, na której będzie możliwa rejestracja wszystkich użytkowników. I tutaj może pokażę, jak prosto będzie przebiegał proces całej instalacji i logowania. Wystarczy wejść na tą naszą stronę, kliknąć załóż konto, wpisać podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko, pseudonim, własny e-mail, oczywiście hasło. Wybrać, czy mamy Androida, czy iPhone'a, ponieważ aplikacja jest napisana poprzez Flutter i ona jest wieloplatformowa. Dzięki temu możemy zainstalować ją zarówno na Androidzie, jak i na iPhone'ach, na iOS-ie. Podajemy swój numer telefonu, datę urodzenia, zaznaczamy, że jesteśmy kobietą, ponieważ aplikacja jest skierowana tylko i wyłącznie dla kobiet. I tutaj nastąpiły dwie rzeczy tak naprawdę. Pierwsza rzecz to jest użytkownik został już zarejestrowany i jednocześnie prowadzimy go za rękę, żeby uprościć proces instalacji. Rejestracja jest poprzez stronę internetową i można to zrobić zarówno na telefonie, jak i na komputerze, więc w zależności od tego, czy jesteśmy na telefonie, jeżeli jesteśmy na telefonie, to wystarczy tutaj kliknąć duży przycisk otwórz instalację na telefonie i automatycznie otworzy nam się sklep. W zależności od tego, czy jesteśmy na iOS-ie, czy na Androidzie, to otworzy się albo App Store, albo Google Play, a jeżeli robiliśmy instalację poprzez komputer, to wystarczy otworzyć aparat na telefonie, zeskanować kod QR i poprowadzi nas przez dalszą ścieżkę instalacji. Gdy już wykonamy tą instalację, wystarczy się zalogować i tutaj też staraliśmy się maksymalnie uprościć ten proces, ponieważ jeżeli będziemy zalogowani na komputerze, wystarczy, że klikniemy tutaj wejść do aplikacji bez hasła i wystarczy kliknąć mam kod ze strony. Oczywiście można w standardowy sposób podać login i hasło, ale można też zeskanować kod QR i automatycznie zostaniemy zalogowani na naszej aplikacji poprzez dane, które podaliśmy na stronie internetowej. Kolejnym etapem jest rejestracja naszej trasy. Oczywiście można jeździć samemu albo w duecie. Tutaj jest pierwszy etap pokazany, w jaki sposób następuje rejestracja, jeżeli jedziemy samemu. Można wybrać dyscyplinę, którą właśnie uprawiamy. Rower, klikamy start, na górze liczy się czas, dystans, prędkość i zdobyte przez nas punkty. Na mapie cały czas możemy śledzić postęp naszej rywalizacji i po zakończeniu klikamy stop, mamy podsumowanie trasy, mamy jaki dystans przejechaliśmy, ile czasu nam to zajęło, średnią prędkość i taki bonus możemy, mamy tam przeliczenie, ile oszczędziliśmy CO2 za to, że wybraliśmy taką dyscyplinę, a nie samochód. Kolejnym sposobem udziału w rywalizacji jest uprawianie tego w duecie i tutaj mamy pokazane na przykładzie, jak dwie osoby obok siebie są na dwóch różnych telefonach i w jak łatwy sposób możemy rozpocząć taką trasę. Tutaj mamy dwie osoby, Ole i Kasię. Obie logują się do aplikacji. Po lewej stronie tutaj jest Ola, która będzie tak jakby głową. Klika, że rozpoczyna rywalizację razem. Klika start. Dzięki temu pojawiają się dwie rzeczy tak naprawdę. Kod QR albo kod do wpisania. I teraz gdy Kasia obok chce dołączyć do tej rywalizacji, klika razem i ma albo możliwość pisania kodu, albo zrobienia zdjęcia za pomocą tego kodu QR i dzięki temu aplikacja łączy w pary. Ola klika dołączam. Za chwilę Ola dostaje powiadomienie, że Kasia dołączyła i Ola już teraz prowadzi całą ścieżkę, klika start, klika stop. Oczywiście Ola w międzyczasie może się odłączyć od Kasi i wtedy będą już dwie trasy niezależne od siebie. I tutaj już tylko jedna osoba, ta głowa, która rozpoczynała, klika stop. Dzięki temu za chwilę u Kasi także pojawi się podsumowanie i mamy wspólną trasę dla dwóch osób. Dzięki temu można uzyskać dodatkowe odznaki. Oczywiście Tutaj podczas całej rywalizacji można zbierać nagrody, punkty, które można wymienić na nagrody. I podzieliliśmy to na dwie części, tak? Po pierwsze, za każdy przejazd dostaje się punkty, ale jednocześnie monety. Dlaczego tak? Ponieważ nie chcieliśmy, żeby zakup jakichkolwiek nagród powodował spadek w rywalizacji, więc punkty pozostają zawsze w takiej samej ilości, jakiej zdobyliśmy, a poprzez zakup nagród schodzimy z monet. I jak to wygląda w aplikacji, zakup takiej nagrody? Wchodzimy dole w kiosk, mamy listę nagród, klikamy po prostu zamów przy odpowiedniej nagrodzie, automatycznie pojawia się w moich zamówieniach na górze i gdy chcemy odebrać, przechodzimy do moich zamówień i tutaj chociażby są dwa przykłady w zależności od tego, czego dotyczy nagroda. Pierwsza nagroda to jest kod 15% na kawę i to jest kod, który należy wpisać na stronie, więc automatycznie się pokazuje. Jest od razu link do sklepu, gdzie można go wykorzystać, albo prawdziwa kawa do odbioru w sklepie i tutaj na dole pojawia się po prostu kod QR, który pokazujemy w danej kawiarni i dzięki temu możemy odebrać tą nagrodę. Wiem, że część użytkowników nie lubi biegać czy uprawiać jakiegoś sportu z telefonem, więc dodaliśmy taką dodatkową funkcjonalność, że można zgrać sobie swoje własne trasy za pomocą tras, które mamy zapisane na przykład w Garminie, Strawie lub w innych aplikacjach. I to też staraliśmy się maksymalnie uprościć. Wystarczy wejść w moje trasy, wgraj plik z zegarka. Tutaj jest też oczywiście pełna instrukcja, skąd wziąć plik, w jaki sposób go zdobyć, chociażby z Garmina. Bierzemy ten plik, klikamy wybierz plik, aplikacja automatycznie go przeliczy. Widzimy za chwilę, jak to wygląda ta trasa wgrana z Garmina. Oczywiście ona jest odpowiednio oznaczona i jeszcze mamy dodatkowe zabezpieczenie, gdyby ktoś chciał przez przypadek dorzucił dwa razy tą samą trasę, to oczywiście to jest też zabezpieczone, więc pojawi się po prostu komunikat, że ta trasa już jest zarejestrowana i dwa razy nie zostanie naliczona. I tak jak mówiłem, strona internetowa do rejestracji zostanie włączona o godzinie 20 w niedzielę, więc zachęcam do rejestracji. Przelicznik jest, żeby to było bardzo wyrównane, tak? Ponieważ można jeździć na rolkach, na rowerze, biegać lub chodzić i tutaj staraliśmy się podejść w taki sposób, żeby wydatek energetyczny był równy, żeby zarówno biegając, jak i chodząc, albo jadąc na rowerze, tak? Ponieważ na rowerze dużo łatwiej zdobyć jakiekolwiek kilometry, więc staraliśmy się, żeby te punkty były za wydatek energetyczny, a nie za kilometry, tak? Żeby jeżeli ktoś przejedzie 50 kilometrów rowerem, to na pewno trzeba bardziej docenić osobę, która przejdzie lub przebiegnie te 50 kilometrów, niż uzyska je poprzez przejazd na rowerze. Po zakończeniu rywalizacji zrobiliśmy dodatkowy tydzień działania tej aplikacji na odbiór wszelkich nagród, tak? Żeby nie było, że kończy się rywalizacja i tego samego dnia zamykamy kiosk, tylko ponieważ osoby mogą i do 23 chociażby rywalizować, więc jeszcze będzie przez tydzień aplikacja działała, strona internetowa będzie pewnie dłużej, aczkolwiek nagrodę będzie można odbierać jeszcze przez cały tydzień.
0: Na pewno zrobimy podsumowanie po tych 3 tygodniach. Zobaczymy. Sami jesteśmy ciekawi, jak aktywne będą nasze użytkowniczki, ile czy zdobędziemy ten 1000 kilometrów dla Podlaskiego, więc na pewno wszystko podsumujemy, te rankingi, wyniki, aktywność, częstotliwość, te wszystkie rzeczy będą podane. Ja bym tylko jeszcze typowo prosiła, żebyś doprecyzował, że nie trzeba przez stronę internetową się logować, możemy po prostu pobrać też aplikację, prawda?
7: Tak, po prostu staraliśmy się uprościć, nie? I ujednolicić ten proces, ponieważ niektóre osoby będą korzystały z Androida, niektóre będą korzystały z iOS-a i żeby zrobić jedną prostą ścieżkę, właśnie po to przygotowaliśmy tą stronę internetową, żeby było prosto i łatwo.
0: No a my liczymy na to, że to będzie taka pilotażowa, jest teraz edycja i że będzie może wiosenna. Będziemy nad tym pracować.
7: Dziękuję. Pomysłów jeszcze trochę mamy.
1: Do 5 października najlepsi studenci uczelni wyższych w Łomży mogą postarać się o stypendium prezydenta. Student nie może mieć więcej niż 26 lat.
8: SK Łomża News.
1: Ruszamy z magazynem reporterów Radia SK Łomża. Marta Szabołowska, zapraszam. Łomża zostanie włączona do sieci szybkich połączeń międzyregionalnych. To zakłada plan zintegrowanej sieci kolejowej. Nasze miasto zyska połączenie z Grajewem, a dzięki nowej trasie łatwiejszy dostęp do kolei będą mieli także mieszkańcy m.in. Kolna i Białej Piskiej. Z Łomży szybciej będzie można dotrzeć m.in. do Ełku czy do Suwałk. W sumie w Podlaskiem powstanie 150 km nowych linii. O szczegółach mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, członek zarządu do spraw kolei Piotr Rachwalski, dyrektor biura transportowych projektów horyzontalnych i studialnych Michał Pyzik i pełnomocnik zarządu PLK do spraw przygotowania inwestycji Rafał Banaszkiewicz.
8: Mamy dzisiaj wspaniałych gości w województwie podlaskim, przedstawicieli dwóch niezwykle ważnych spółek centralnych Portu Polska i Polskich Kolei i PKP Polskich Kolei Państwowych. Zaczęliśmy spotkanie od tego, że ja podziękowałem naszym gościom za dotychczasową pracę, gdzie tych efektów dobrej współpracy mamy wiele, bo to jest chociażby i szybki pociąg do Warszawy, jest to przywrócenie kolei do Łomży, jest to rozstrzygnięcie największego przetargu w historii polskich kolei, czyli przetargu Białystok-Ełk. A szanowni Państwo, robimy kolejny krok. Kolejny krok rozwojowy dla naszego województwa. Budowa centralnego portu komunikacyjnego budowa lotniska jest jednym z etapów tego całego projektu, a ten etap dla nas najważniejszy, to jest etap rozbudowy szybkiej kolei w naszym państwie. I szanowni Państwo, co za tym idzie do naszego województwa? Szczegóły będą o tym mówili nasi wspaniali goście, ale powiem Państwu o pewnych liczbach. 150 km nowych dróg kolejowych w województwie podlaskim. Podłączenie do sieci kolejowej trzech miast powiatowych, to do tej pory te sieci nie są podłączone. Tutaj mówię o Kolnie, Zambrowie i Wysokim Mazowieckim. Nowe trasy kolejowe, takie chociażby jak Grajewo do Suwałk przez Ełk, Grajewo do Łomży przez Kolno, Łomża, Zambrów, Wysokie Mazowieckie, czy Białystok, Wysokie Mazowieckie, Zambrów. To również, szanowni Państwo, remontowanie i unowocześnienie dotychczasowych sieci kolejowych, przede wszystkim drogi Sokółka, Augustów, Suwałki przez jej całkowitą elektryfikację. To, szanowni Państwo, budowa trzech węzłów intermodalnych, dwa się będą znajdowały w okolicy Suwałk, tutaj w kierunku do granicy z Litwą, jeden węzeł w okolicy Łomży. To, szanowni Państwo, dojazd z Białegostoku koleją do takich miast jak Kraków, Poznań czy Wrocław w czasie do 3 godzin. To wszystko pokazuje, jak ta dobra współpraca Centralnego Portu Komunikacyjnego PKP i władz województwa przynosi realne korzyści dla naszych mieszkańców, dla naszego regionu, korzyści związane z jego rozwojem, bo to pokazuje, że będziemy mogli podróżować szybciej, bezpieczniej. Nasze firmy również będą mogły korzystać z tych możliwości. Jeszcze raz Panom dziękuję, że Waszej pracy województwo podlaskie jest niezwykle ważnym punktem i my jako władze województwa chętnie będziemy również te działania wspierali. Naszym zadaniem, Szanowni Państwo, jest rozwój przewozów regionalnych. Już to o tym mówiliśmy. Mamy co pół roku nowy, wyremontowany szynobus. Mamy nową umowę na dwa pociągi hybrydowe. To jest taka pierwsza w ogóle inwestycja w historii naszego województwa. Bardzo realnie myślimy o zakupie zakładów naprawczych, które są w Białymstoku, tak abyśmy my jako województwo tym dysponowali i mogli tym zarządzać. Wszystko po to, aby ta kolej mogła się rozwijać. Też w przyszłych funduszach europejskich myślę, że transport kolejowy będzie niezwykle ważnym elementem i jak szanowni Państwo widzicie, dużo jest już zrobione, mamy historyczne decyzje, chociażby jak już powiedziałem na wstępie, z pociągiem do Warszawy czy z pociągiem do Łomży, jak pokazuje, wreszcie ma on olbrzymie zainteresowanie, ale wydaje się, że te największe jeszcze inwestycje, największe zmiany przed nami.
9: Po marszałku ciężko jest mówić, ponieważ pan marszałek w zasadzie powiedział większość tych tematów, z którym przyjeżdżamy, ale przyjechaliśmy tu przede wszystkim, żeby pochwalić się tym, co wypracowaliśmy razem, gdyż program zintegrowanej sieci kolejowej, który został zlecony na naszej spółce, która generalnie jest znana z budowy przede wszystkim lotniska i sieci dużych kolei dużych prędkości, również jako spółka wykonujemy właśnie pracę na zlecenie ministerstwa. Tutaj razem z Polskimi Liniami Kolejowymi przygotowaliśmy razem plan rozwoju kolei, docelowej mapy rozwoju sieci kolei w Polsce. Do tej pory takiego planu nie było. Nie było go ani przed wojną, ani po wojnie, o dziwo, ani przez ostatnie 30 lat nikt się nie zmierzył z takim programem. My go przygotowaliśmy opierając się na konsultacjach i udziale właśnie głosu tego, głosu lokalnego, głosu organizatorów transportu, takich jak właśnie tutaj z województwa pan marszałek, który odpowiada ustawowo za kolej. Przybyliśmy tutaj w styczniu zeszłego roku, rozpoczynając konsultacje, które zakończyły się latem tego roku ogłoszeniem przez premiera planu zintegrowanej sieci kolejowej, która właśnie zakłada dla regionu przede wszystkim 150 km nowych linii kolejowych, połączenie miast powiatowych z koleją i rozwój istniejących połączeń, podniesienie parametrów na nich. Jednakże to jest tylko część tego projektu. Ten projekt jest, rozwija się również w pozostałych częściach kraju, komunikując państwa region z innymi regionami kraju. Mamy tak zwany program Polski 100 minut, czyli skomunikowania większości miast, tych dużych miast wojewódzkich z Warszawą i między sobą w czasie około 100 minut lub Polski 3 godzin, czyli skomunikowanie poszczególnych części kraju de facto w ciągu 3 godzin, by realnie konkurować z ruchem samochodowym, by realnie myśleć o polityce klimatycznej. Musimy rozwijać kolej. Mamy w tej chwili rekordowe przewozy, nie tylko na linii tutaj do państwa, co pokazuje właśnie, że inwestowanie w kolej ma sens. Tylko w ciągu roku, jak państwo wiedzą, o przeszło 1/3 wzrosły przewozy między Warszawą a Białymstokiem, ale to jest początek. Mamy rekordowe przewozy w skali kraju, w tym wieku największe. Tak naprawdę zeszły rok pokazał, że przewozy były największe od roku 97, czyli od prawie że 30 lat. A ten rok już widzimy, że poprzedni rok przebije. Inwestycje w kolej, mówiąc krótko, mają sens, przynoszą efekt. Według naszych analiz realizacja planu ZSK na terenie województwa przyniesie wzrost ruchu pasażerskiego na stacji Białystok o 160%, proszę państwa. Dobra oferta przyciąga ludzi, dobra oferta pozwala wykorzystać te inwestycje. Do tej pory inwestycje skupiały się głównie na modernizacji tych linii, które odziedziczyliśmy po zaborcach. Obecnie przechodzimy do drugiego etapu, czyli również rozbudowy sieci kolejowej o brakujące istotne elementy tejże infrastruktury, która docelowo będzie uzupełniona systemowymi połączeniami autobusowymi dowożącymi do węzłów przesiadkowych. Ta sieć kolejowa to również uwzględnia rozwój terminali intermodalnych, ale o tym już za chwileczkę powiemy więcej.
10: Rozwój infrastruktury kolejowej jest niezbędny. Dobra kolej to infrastruktura, rozkład jazdy i integracja. Integracja z całym transportem publicznym, tak żeby tworzyło to system, który chętnie będą wykorzystywali mieszkańcy do codziennych podróży, co umożliwi zostawienie w wielu podróżach samochodu w domu. Przez województwo podlaskie będą przebiegały dwie kluczowe magistrale. Magistrala północno-wschodnia na osi Warszawa, Ostrołęka, Łomża, Kolno, Grajewo, Ełk, Suwałki i dalej na Litwę oraz magistrala wschodnia od właśnie granicy polsko-litewskiej przez Ełk, Białystok, dalej w kierunku Lublina i Rzeszowa aż na Słowację. To będą odpowiedniki dróg ekspresowych S61 i S19. Takie kluczowe magistrale, silne ciągi transportowe chcemy zbudować dla kolei. Powiedział o tym już prezes Rachwalski. Chcielibyśmy, żeby Polska wszerz i wzdłuż była do przejechania w około 3 godziny. Gdzie w 3 godziny będzie można dojechać w przyszłości z Białegostoku? To na przykład z Białegostoku do Wrocławia lub Poznania. Ze wschodu na zachód kraju będzie możliwa do realizacji właśnie około 3 godziny, gdy wybudujemy linię Y, która już jest w trakcie realizacji. Zapominany często połączenie Białystok-Lublin-Rzeszów. W przyszłości w około 3 godziny 25 minut będzie możliwe przejechanie z Białegostoku do Rzeszowa przy pomocy magistrali wschodniej, która będzie odpowiednikiem drogi S19. Polska kolej towarowa, ta biznesowa część kolei również wymaga pewnych interwencji. Zaplanowane zostały 3 terminale intermodalne. Jedne w pobliżu właśnie granicy polsko-litewskiej i też kolejny w Łomży, tak żeby część towarów, które dzisiaj transportowane są tirami po drogach ekspresowych i drogach krajowych, mogła być w przyszłości przełożona na transport kolejowy. Żeby to się mogło wydarzyć, potrzebna jest wysoko wydajna infrastruktura punktowa, czyli właśnie terminale intermodalne. Konieczne jest również budowanie kluczowych węzłów przesiadkowych w skali całego województwa, nie tylko w Białymstoku, ale również w Ełku, w Suwałkach czy w Łomży, i zintegrowanie ich z transportem autobusowym, tak żeby upowszechnić dostęp do transportu publicznego w całym kraju. Infrastruktura kolejowa to również odporność państwa na sytuacje kryzysowe i ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa. Program zintegrowanej sieci kolejowej był przez cały okres trwania projektu, czyli przez blisko 2 lata, sukcesywnie i na bieżąco konsultowany z Wojskiem Polskim. To znaczy, że plan, który dzisiaj prezentujemy w województwie podlaskim, został skonsultowany z siłami zbrojnymi Rzeczpospolitej, i to znaczy, że te linie kolejowe, które państwo widzą w ramach programu, który dzisiaj pokazujemy, również część z nich jest istotna z punktu widzenia odporności i bezpieczeństwa naszego kraju. Dlatego tak ważnym jest sukcesywne budowanie planów i w przyszłości realizowanie tych inwestycji kolejowych, bo jest to ważne nie tylko dla ludności w zakresie codziennych przewozów do szkoły, do pracy, czy z powodów gospodarczych dla transportu towarowego, ale również będzie to ważne z punktu widzenia obronności kraju. Planujemy również na wiele lat do przodu horyzontalny rozkład jazdy. Tutaj współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w tym zakresie, tak żeby ta sieć kolejowa w przyszłości stworzyła system. Pociągi regionalne będą zsynchronizowane na stacjach węzłowych z pociągami dalekobieżnymi. Będzie konieczne zapewnienie w przyszłości finansowania na te przewozy, taboru do tych połączeń, tak żeby takie linie kolejowe reaktywowane, czy budowa nowych linii kolejowych i włączanie nowych ośrodków do sieci kolejowej było możliwe, a to będzie możliwe, gdy te plany krajowe i regionalne będą ze sobą zsynchronizowane i zostanie zapewniony również tabor do realizacji tych połączeń. Docelowo większość miast powiatowych będzie albo co godzinę, albo co 2 godziny skomunikowana z Białymstokiem i potrzebujemy spójnie inwestować w infrastrukturę kolejową razem z Polskimi Liniami Kolejowymi, razem też w ramach inwestycji Port Polska, tak żeby ten system transportu publicznego i krajowy, i w województwie podlaskim był coraz lepszy.
8: Zarządca infrastruktury, czy Polskie Linie Kolejowe, w ostatnim czasie pokazał już efekty swojej działalności w województwie podlaskim. Tu przede wszystkim mam na myśli linię uruchomioną do Łomży. Po ponad 30 latach przywróciliśmy kolej do miasta, z której już dzisiaj korzystają pasażerowie. Drugim elementem ważnym dla nas w ostatnim czasie to przede wszystkim ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy na realizację prac na odcinku Białystok-Ełk. Linii, która będzie ważnym elementem również w zakresie zintegrowanej sieci kolejowej. Ale my nie chcemy się zatrzymywać na tych efektach, idziemy dalej, czyli z punktu widzenia przygotowania dalszych projektów dokumentacyjnych i realizacji zadań, jak również realizacji horyzontalnego planu zintegrowanej sieci kolejowej, który wspólnie z Portem Polska przygotowaliśmy dzisiaj, panu marszałkom przedstawiliśmy, tak aby dalej przygotowywać się do dalszej rozbudowy infrastruktury kolejowej. I tu należy się skupić, że nie skupiamy się, należy podkreślić, że nie skupiamy się jedynie na rozwoju sieci lokalnej, ale patrzymy lokalnie, krajowo i międzynarodowo, gdyż te szlaki są ważne nie tylko dla rozwoju lokalnych przemieszczeń pasażerów, mieszkańców, ale również są ważne dla gospodarki. Dzisiaj podczas tego spotkania z zespołem marszałków rozmawialiśmy o też roli dla gospodarki infrastruktury kolejowej, czyli połączenie z portami, tak aby nowe zakłady i te istniejące mogły jeszcze lepiej w horyzoncie czasów rozbudowy zarówno tej sieci, którą dzisiaj projektujemy, i tę, którą planujemy, mogły wykorzystać to, co przed chwilą wspominał pan dyrektor Pyzik. Ale nie skupiliśmy się podczas dzisiejszego spotkania na tych horyzontalnych planach, skupiliśmy się teraz również na tych bliższych nas roku 2035 i bardzo dziękuję za gotowość do spotkania kolejnego w zakresie warsztatów roboczych, żebyśmy mogli jasno określić też potrzeby regionów województwa podlaskiego z punktu widzenia korelacji i synergii infrastruktury kolejowej oraz rozwoju przemysłowego, jak również przewozów mieszkańców.
10: Rozkład horyzontalny, to znaczy najpierw anegdotycznie. Szwajcarska kolej słynie ze swojej wysokiej jakości, punktualności, że łatwo się przesiąść między pociągami. Takie plany zintegrowanych rozkładów jazdy w kolejach zachodnich powstawały lata temu. To znaczy, że patrzymy horyzontalnie, czyli tak przekrojowo, przez cały kraj i różne segmenty przewozów, jak na przykład będą przemierzały swoje trasy pociągi dalekobieżne, czyli na przykład z Białegostoku do Gdańska, Rzeszowa, Poznania, Szczecina czy Wrocławia w przyszłości. I w ten sposób jakby, bo te przewozy będą zamawiane, po 2030 roku przewozy będą zliberalizowane, Ministerstwo Infrastruktury będzie zamawiało przewozy w drodze przetargów i te trasy tych pociągów trzeba zaplanować, a następnie w węzłach przesiadkowych trzeba zsynchronizować, zintegrować rozkłady pociągów regionalnych, tak żeby na przykład pasażer, który dojeżdża z Łomży, z Hajnówki czy z dowolnego ośrodka, przyjeżdżał na przykład pociągiem, który wie, że jedzie co godzinę do Białegostoku, tam oczekuje około 15 minut na pociąg dalekobieżny, przesiada się, jedzie w dalszą część kraju. Chcemy, żeby ten rozkład jazdy był właśnie tak horyzontalnie zintegrowany. Pociągi regionalne z pociągami dalekobieżnymi, ale również z transportem autobusowym. Nie do wszystkich miast czy do wszystkich mniejszych ośrodków uda się doprowadzić kolej. Tam, gdzie nie będzie to możliwe, tam powinny być połączenia autobusowe, które będą integrowały się albo z pociągami regionalnymi, albo z pociągami dalekobieżnymi na stacjach. To znaczy, że to wszystko, to jak pojadą w przyszłości pociągi w roku 2030, 2035 czy na wiele lat do przodu, my te plany dzisiaj już doprecyzowujemy, uzgadniamy też właśnie z marszałkiem województwa podlaskiego, tak żeby w przyszłości ten transport publiczny stworzył jeden sprawny system.
9: Widzimy tutaj na mapie chociażby tą właśnie magistralę wschodnią. Jej przebieg różni się, odpowiem od, zacznę od trzeciego pytania, różni się od tych, które wcześniej były planowane ze względu na kwestie obronnościowe kraju. Taki model zostałby pracowany razem z sztabem generalnym i on oczywiście uwzględnia istniejące potoki, a także przyszłe potrzeby transportowe ze strony właśnie w ramach tego modelu tak zwanego dual use, czyli podwójnego użycia, a także w kontekście rozwoju ruchu i wykorzystania portów. Można powiedzieć, że to dość odległa wydaje się perspektywa, jednakże jeśli myślimy poważnie o rozwoju polskich portów, które już obecnie, co trudno może uwierzyć, dają 11% przychodów budżetowych, jeśli poprawimy ich możliwości wywozu i przyspieszymy możliwości wywozu z portów, chociażby Gdańsk, Gdynia w kierunku w przyszłości Białorusi, a obecnie Ukrainy, właśnie z pominięciem oczywiście tych węzłów typu Warszawa, z wykorzystaniem tych nowych linii, które tu właśnie widzimy na mapie w ramach tej magistrali wschodniej, to skorzystają wszyscy, tak? Mamy potok, który uzasadnia budowę tego typu, trzeba powiedzieć, drogi infrastruktury i on będzie uzasadniony, jeśli chodzi o ekonomię, ponieważ my, tworząc zintegrowaną sieć kolejową, opieramy się na danych, nie na chcieństwie. Nie na tym, żebyśmy chcieli komuś solidarnościowo pomóc, to oczywiście pewnie też, ale ten system ma być wydajny ekonomicznie. Przede wszystkim ma się spinać ekonomicznie, nie ma obciążać innych gałęzi gospodarki czy kwestii socjalnych koniecznością utrzymania go z dotacji publicznych. Mówimy o czymś, co ma, mówiąc krótko, działać, co ma poparcie w liczbach i w analizach. I przepraszam bardzo, drugie pytanie, jakie było, bo odnośnie terminali. Terminale, proszę Państwa, my wskazujemy lokalizacje, które są uzasadnione właśnie ze względów ekonomicznych, czyli tam, gdzie taki terminal się obroni. Kiedyś były plany, tak, budować terminale w każdym powiecie. To byłyby kolejne inwestycje, które nie miałyby uzasadnienia ekonomicznego. My wskazujemy, gdzie jest potencjalne pole do realizacji tych terminali. Obecnie państwo polskie opracowaliśmy sieć kilkudziesięciu tych terminali i ich lokalizacji i współpracujemy czy z samorządami, ostatnio podpisaliśmy umowy z Kielcami i z Grudziądzem w temacie tam lokalizacji tychże inwestycji. Obecnie też pracujemy z różnymi funduszami oraz inwestorami prywatnymi na temat ewentualnej realizacji. Co do modelu tej realizacji jeszcze nie zostało to określone, jednakże my, tak jak powiedziałem, na tym etapie naszym wskazujemy, gdzie te terminale są uzasadnione. nie dostaliśmy zlecenia ze strony ministerstwa, bo ten program tak został nam zlecony, byśmy już realizowali te, ale pracujemy w Porcie Polska między innymi na temat realizacji przyszłościowej tych inwestycji. W różnych krajach różnie to wygląda z terminalami, na przykład w Niemczech terminale są zwykle państwowe, ale użytkowane i dzierżawione przez podmioty prywatne. Ten model jest dosyć dobry, ponieważ jakby broni interes państwa, a z drugiej strony nie skazuje na dopłaty ze strony budżetu. Jeśli chodzi o terminy, program ZSK de facto ma obowiązywać od 35 roku. Realizacja większości tych linii będzie po roku 35. Wydaje się to odległy termin, jednakże proszę pamiętać, że do 35 roku zostanie skończona linia Y, czyli linia pomiędzy Warszawą, Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem, która jest planowana od co najmniej kilkudziesięciu lat. Jeśli mówimy o inwestycjach liniowych, nie ma mowy, że one się zamkną w jednej czy dwóch kadencjach. To są inwestycje, które w Polsce średnio, niezależnie czy to jest linia kolejowa, duża droga, czy też linia przesyłowa, czy gazociąg, mówimy od 12 do 14 lat na realizację, odbiory i uwzględnienie. My, żeby przystąpić do realizacji tych linii, które tutaj są na mapie, tych nowych, musimy już dziś zacząć prace studialne. Dzięki temu, że opracowaliśmy ten program, w ogóle możemy się za to zabrać. Inaczej dalej będziemy mówili przez kolejne kilkadziesiąt lat o tym, że coś byśmy chcieli, a nam to, że tak powiem, do tej pory właśnie nie wychodziło. To będą pierwsze linie, proszę pamiętać, zbudowane w tej części Polski tak naprawdę od I wojny światowej.
8: Szanowni Państwo, jeszcze uzupełnię odnośnie, żebyśmy mieli świadomość, że ta korelacja współpracy pomiędzy Portem Polska i polskimi liniami kolejowymi właśnie polega na tym, że elementami tych ciągów zintegrowanej sieci kolejowej są linie, które już w najbliższych latach będziemy modernizować. Podpisana umowa w wrześniu na Białystok jest elementem zintegrowanej sieci kolejowej. W dalszych latach projektujemy dalej, będziemy realizować Ełk-Trakiszki. Jest dużo mniejszych prac na infrastrukturze kolejowej w województwie podlaskim, które będziemy modernizować albo przebudować celem podniesienia parametrów. Zgodnie tutaj z rozmową, o której wspominałem z panem marszałkiem, zidentyfikujemy sobie infrastrukturę istniejącą, taka, która wymaga na przykład poprawy przepustowości i to będziemy realizować do planów 2035 roku. Taki horyzont szybszy realizacji sobie przyjęliśmy, czyli Białystok-Ełk kończymy w 2029 roku. Zgodnie z podpisaną ostatnią umową. Następnie będzie realizowane Ełk-Trakiszki jako kolejny element tej linii Rail Baltica. Wiemy o tym, że później zintegrowana sieć kolejowa wskazuje połączenie linii kolejowej od Łomży, czyli wydłużenie naszej zakończonej inwestycji w kierunku Grajewa i dalej w kierunku granicy z krajami bałtyckimi, ale z drugiej strony patrzymy też na linie lokalne, linie, które będą też ważne dla infrastruktury kolejowej, jak na przykład poprawę parametrów na linii kolejowej pomiędzy Sokółką i Suwałkami wraz z docelową jej elektryfikacją, którą planujemy w horyzoncie 2035 roku. Czyli tak naprawdę ten projekt dzisiaj przedstawiony zintegrowanej sieci kolejowej razem na spotkaniu z marszałkami i ich zespołami pokazuje, że to nie jest oderwanie od rzeczywistości, czekamy 10 lat na rozpoczęciem, tylko tak naprawdę kontynuacji działań, które wcześniej zostały zaplanowane, tak aby poprawić komunikacyjnie ruch kolejowy już dzisiaj naprawdę niezły, jeżeli chodzi o połączenie Warszawy z Białymstokiem, ale poprawić również w aspekcie międzywojewódzkim i dla ruchu towarowego. To jest nasz cel wspólny Portu Polska i polskich linii kolejowych.
10: Projekt rozpoczął się od konsultacji. Województwo podlaskie było jednym z pierwszych województw, w którym dyskutowaliśmy nad tym, w jaki sposób infrastruktura kolejowa powinna się rozwijać, jakie nowe linie kolejowe wybudować. Takich konsultacji mieliśmy bardzo dużo, bo najpierw konsultowaliśmy to ze wszystkimi samorządami wojewódzkimi, gdzie to województwa nas zapraszały również ekspertów, z którymi dyskutowaliśmy nad rozwiązaniami. Później były konsultacje w zakresie ruchu towarowego i intermodalnego, gdzie spotkaliśmy się z branżą jakby towarową, która wskazała nam, w jaki sposób ich zdaniem powinna się rozwijać infrastruktura kolejowa. Mieliśmy konsultacje z wojskiem, o których już jakby mówiłem, w trakcie całego trwania projektu. Mieliśmy radę naukową, czyli blisko 20 naukowców z całego kraju, z różnych branż, z którymi konsultowaliśmy jakby te wszystkie rozwiązania. I mieliśmy również konsultacje ze środowiskiem takim międzynarodowym i geopolitycznym. Mieliśmy tutaj współpracę między innymi ze Ośrodkiem Studiów Wschodnich, Bankiem Gospodarstwa Krajowego czy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym pod kątem powiązań międzynarodowych, żeby wskazać jakby te projekty. I ten projekt jakby po tym wieloetapowym procesie, później poddaliśmy to analizom, został wypracowany wariant rekomendowany. I ten wariant rekomendowany teraz będzie implementowany do strategicznych dokumentów rządowych. I w ramach strategicznych implementacji do strategicznych dokumentów rządowych będzie on również poddawany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będą też konsultacje jakby ze społeczeństwem, gdzie społeczeństwo będzie mogło wypowiedzieć się na temat jakby tych planów, natomiast w fazie takiej zasadniczej ten projekt jakby uzyskał swoją docelową jakby formę. Chcielibyśmy jeszcze pozyskać jakby opinię społeczeństwa i to się będzie działo jakby na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ale tak naprawdę to już jest nasza wytyczna i kierunek działania obydwu spółek i Ministerstwa Infrastruktury w zakresie takim, jakie będą kolejne projekty, które będziemy przygotowywać. Także mam nadzieję, że odpowiedziałem jakby na to pytanie, a jeśli chodzi o bieżące prace na Białystok, tutaj kolega Rafał Banaszkiewicz odpowie z Polskich Linii Kolejowych.
8: Szanowni Państwo, no umowa na Białystok była ostatnio podpisywana. Dzisiaj tak naprawdę jesteśmy na etapie mobilizacji wykonawcy oraz pierwszym etapem, jaki będzie to przygotowanie po pierwsze zaplecza budowy w rejonie linii kolejowej oraz materiałów, a więc to jest plan na najbliższe tygodnie w zakresie realizacji inwestycji, tak żeby wykonawca przygotował sobie front i materiały do sprawnej realizacji inwestycji. Znaczy na pewno jakieś prace przygotowawcze będą realizowane, ale my musimy dokładnie wiedzieć, że wykonawca jest przygotowany z materiałami, jeżeli mówimy o zmianach w rozkładzie jazdy i zakładam, że pierwsze elementy to są przygotowanie pracobudowy, przebudowa kolizji, które może nie będą tak spektakularnie widoczne, ale tak naprawdę no, wykonawca przygotowuje się, bo to jest najwyższy kontrakt, jaka spółka podpisała. Wiadomo, że mamy etapową realizację tej inwestycji, bo też musimy zapewnić dojazd do ważnych zakładów, a więc jesteśmy spokojni, wykonawca pracuje nad sprawnym przygotowaniem materiałów i wejścia w plac budowy, ale to też chwilę czasu musi zająć.
11: Szanowni Państwo, tak już trochę tradycyjnie po wizytach w Brukseli staram się Państwu przekazać informacje, o co tam walczyliśmy, czy jakieś konkretne decyzje do nas docierają. Szanowni Państwo, rozpoczyna się w Unii Europejskiej tak zwany trilog, czyli ostateczne rozmowy między Radą Europejską, Komisją Europejską, a Parlamentem Europejskim na temat przyszłej polityki spójności, czyli naszych funduszy europejskich dla regionów. W ciągu kilku miesięcy będziemy już wiedzieli doskonale i kwoty, będziemy wiedzieli dodatkowe programy, będziemy też wiedzieli, jak będą wyglądały rozporządzenia wykonawcze, generalne, czy będziemy wiedzieli o tych wszystkich postulatach, które przez te ostatnie miesiące wnioskowaliśmy, chociażby o premii na odporność i tych wszystkich innych, które Państwu wielokrotnie mówiłem. Spotkanie, w którym uczestniczyłem, bo to było spotkanie tak zwanej koalicji European Regions for Cohesion, 150 regionów, gdzie również my jako województwo podlaskie jesteśmy jednym z liderów, czyli tych regionów, które walczą, aby polityka spójności dalej była fundamentem Unii Europejskiej, aby te pomysły, które chciały ją centralizować czy osłabiać, były wyrzucane. I spotkanie, w którym uczestniczyłem, to było spotkanie liderów regionów, ale także spotkanie było z szefową Parlamentu Europejskiego Roberto Metsolą. Również byli wiceprzewodniczący parlamentu, szefowie najważniejszych komisji. I co najważniejsze, stanowisko parlamentu jest takie, że żadne zmiany, które będą te fundusze dla regionów osłabiały, żadne pomysły, które będą politykę spójności osłabiały, nie będą przez parlament zaakceptowane. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ decyzję ostateczną w tej kwestii podejmuje Parlament Europejski. Inicjatywę ustawodawczą i do rozporządzeń, i do wieloletnich ram finansowych ma Komisja Europejska, ale jego zatwierdzenie tych decyzji albo niezatwierdzenie wymaga zgody parlamentu i mamy deklarację, że wszystko, co będzie osłabiało regiony, osłabiało fundusze dla regionów, osłabiało politykę spójności, takie decyzje nie będą zaakceptowane. To pierwsza, to jest niezwykle ważna deklaracja, też wynika z tego, że te wszystkie decyzje zapadły, szanowni Państwo, w pierwszym półroczu przyszłego roku, czyli w trakcie prezydencji litewskiej w Radzie Unii Europejskiej, co jest niezwykle ważne. Jest taka zasada w Unii Europejskiej, że kraj, który ma prezydencję w ramach Rady Unii Europejskiej, nie może załatwiać swoich spraw. I Litwa jako temat przewodni tej prezydencji wskazuje bezpieczeństwo, czyli to, co dotyczy między innymi naszego regionu, regionów trudno sąsiedzkich, których jesteśmy również jednym z pomysłodawców i liderów. I my chcemy wykorzystać nasze położenie jako jedynego regionu polskiego, które sąsiaduje z państwem Litwa. Regionu, które jest de facto korytarzem ewakuacji dla całego państwa w przypadku sytuacji kryzysowej. Regionu, który ma jedyną uczelnię właśnie poza swoimi granicami, czyli filię naszego Uniwersytetu w Wilnie. I chcemy te wszystkie możliwości wykorzystać, aby te nasze postulaty właśnie też poprzez tą prezydencję litewską w kolejnych miesiącach załatwiać.
8: I druga też ważna informacja. Dzisiaj, szanowni państwo, odbywa się komitet monitorujący fundusze europejskie dla Podlaskiego. Komitet zatwierdził te zmiany, których państwu mówiliśmy, które wynikały z przeglądu śródokresowego, czyli te środki na bezpieczeństwo, na odporność, na środki i z FS-u, i z Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli te 174 milionów od dzisiaj już jest przypisane do konkretnych rozdziałów w naszym programie i pierwsze konkursy z tych środków będą ogłoszone jeszcze w miesiącu październiku, więc te środki będą sukcesywnie trafiały na rozwój naszego województwa, jego mieszkańców. 174 miliony euro.
12: SK Łomża.
1: Podlaskie czeki turystyczne rozdane. Dopłaty do wypoczynku w regionie rozeszły się błyskawicznie w ciągu niespełna 18 minut. Kolejna szansa dla mieszkańców Łomży na zdobycie dopłaty do noclegu będzie 2 listopada.
12: SK Łomża.
1: Można będzie zobaczyć łomżyńską ciepłownię od środka. MPS zaprasza na dni otwarte 20 i 21 października. Zapisy będą przyjmowane do 15.
12: SK Łomża News.
1: Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża. Marta Szabłowska. Zapraszam. Przy rzece cały czas trwają intensywne prace. Drugi etap budowy łomżyńskich bulwarów na ten moment został wykonany na około 60%. Bulwary mają być gotowe jesienią przyszłego roku. O szczegółach mówi zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdyński.
13: Ponad 60% zakresu robót budowlanych zostało wykonane w związku z budową drugiego etapu łomżyńskich bulwarów. Mamy już oczywiście wykonane nasypy. Spory zakres związany z budową dróg dojazdowych, parkingów. Mamy już postawione sporo część konstrukcji budynku, który będzie pełnił funkcję obsługi plaży i wiele z tych robót jest już na bardzo zaawansowanym etapie. Oczywiście wszystkie kwestie związane z budową przyłączy, cała ta infrastruktura wodno-kanalizacyjna, elektryczna. Teraz będziemy wchodzili w etap, który będzie wiązał się już z takim dużym wizualnym, można powiedzieć, efektem postępu tego zakresu. Będzie budowane już boisko do beach soccera, które będzie również służyło siatkówce plażowej i w uzgodnieniu z panią Iwoną Gryczewską również do piłki ręcznej plażowej. Będziemy w najbliższych dniach już mieli efekt wykonania ścieżek rowerowych, dróg dojazdowych, ponieważ jest już zgromadzony sprzęt, który będzie wykonywał układanie masy asfaltowej właśnie na tych nawierzchniach. Mamy już spory zakres slipu, który będzie służył do wodowania kajaków. I też już rampa, która będzie służyła dostępowi i schody, które będą służyły dostępowi do plaży, która będzie znajdowała się właśnie w tym miejscu, w którym była do tej pory plaża, no ale oczywiście już ta infrastruktura będzie na dużo bardziej zaawansowanym poziomie, więc tutaj spory ten zakres, tak jak wspomniałem, już jest wykonany. W najbliższych miesiącach oczywiście będą też realizowane nasadzenia, bo przypomnę, że zgodnie z decyzją konserwatora zabytków każde drzewo, każdy krzew, który musiał być usunięty ze względu na kolizję z tą inwestycją, będzie odsadzony i w związku z tym w obszarze bulwarów będzie nasadzonych ponad 100 drzew. Do tego 60 drzew, które będą nasadzone w obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Łomża. W obszarze bulwarów i Starego Miasta będzie nasadzonych 2800 krzewów, 14600 ziół różnych gatunków i 54 pnącza, więc bardzo nas zależy, aby ten obszar również był terenem, który nie tylko będzie funkcjonalny i taki wyposażony w wiele urządzeń takiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, ale też aby było jak najwięcej zieleni, która też jest dla nas bardzo ważna i ważna dla naszych mieszkańców.
14: Czyli wszystko idzie zgodnie z planem? Tak, za rok już one będą gotowe?
13: Tak, na ten moment nie widzimy żadnych symptomów, które by wskazywały na to, że termin realizacji tej inwestycji, który przypada na przełom września i października 2027 roku, aby ten termin był zagrożony. Postęp prac przebiega w sposób bardzo sprawny i wszystko wskazuje na to, że inwestycja będzie zrealizowana w terminie. Co bardzo ważne, oczywiście oprócz tego, że ta inwestycja postępuje zgodnie z planem, równolegle następują postępy związane z procedurą przetargową dotyczącą trzeciego etapu rozbudowy bulwarów. Jesteśmy już na zaawansowanym etapie oceny i badania ofert i spodziewam się, że w najbliższych dniach ogłosimy już wybór wykonawcy na trzeci etap, bo wiemy, że cały ten kompleks będzie już naprawdę na takim poziomie bardzo, bardzo wysokim i już łącznie te bulwary mają liczyć ponad około 2,5 km. Jest bardzo duże zainteresowanie związane z budową drugiego etapu łomżyńskich bulwarów. Im bardziej te roboty postępują, im bardziej one nabierają kształtów, tym większe budzą zainteresowanie i takie oczekiwanie, że to ruszy jak najszybciej. Bardzo byśmy chcieli, aby ten obszar mógł funkcjonować już w najbliższym sezonie letnim. Oczywiście to wiąże się z ukończeniem przed terminem związanym z oddaniem inwestycji zgodnie z zapisami umownymi, ale na bieżąco jesteśmy w kontakcie z wykonawcą, odbywają się zebrania Rady Budowy i robimy wszystko, aby te postępy były jak najszybsze i na pewno będzie to olbrzymi zastrzyk taki związany z poprawieniem tej bazy sportowo-rekreacyjnej w naszym mieście, z jeszcze większym otwarciem Łomży na rzekę i takiej integracji, prawda, z rzeką Narew. Będzie to również duża atrakcja turystyczna dla osób, które odwiedzają nasze miasto i z pewnością przyciągnie nie tylko naszych mieszkańców, ale osoby, które będą nasze miasto odwiedzały. Liczymy na to, że będzie to też impuls do rozwoju gospodarczego, na przykład powstawania nowych miejsc gastronomicznych, które przy bulwarach będą mogły funkcjonować, bo takie miejsce również jest przewidziane w ramach projektu.
12: SK Łomża.
1: W powiecie łomżyńskim pojawił się kolejny olejomat, tym razem na terenie gminy Widzna. Olejomat to specjalne urządzenie, które ułatwia mieszkańcom bezpieczne przekazywanie zużytego oleju spożywczego. Olejomat znajduje się przy urzędzie gminy. Piotr Domalewski zawitał do Łomży. Wielokrotnie nagradzany pochodzący z Łomży reżyser wziął udział w dialogach filmowych organizowanych przez Fundację Bardzo Dziki Wschód.
15: Zawsze jak jest jakaś okazja na spotkanie autorskie w Łomży czy też w okolicach, to zawsze bardzo chętnie się na tym spotkaniu zjawiam, bo jestem stąd. A poza tym mogę wtedy jechać na obiad do mamy.
1: Mówił Piotr Domalewski. To już ostatnie dni na decyzję. Tylko do piątku można głosować na zadania w budżecie obywatelskim. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 40 zadań, a wybrać można maksymalnie 2.
16: Trzeba pamiętać o tym, że w zadaniach ogólnomiejskich możemy zaznaczyć jedno działanie, jak również w działaniach osiedlowych. Nie można oddać więcej głosu, ponieważ wtedy głos będzie nieważny.
1: Mówił zastępca prezydenta Łomży, Andrzej Stypułkowski. Teatr Lalki i Aktora w Łomży rozpoczął nowy, jubileuszowy sezon artystyczny. Za nami premiera nowego spektaklu Cukierku ty łobuzie, a przygody kota Cukierka można będzie oglądać w kolejnym miesiącu. O szczegółach nowego przedstawienia mówią dyrektor teatru Jarosław Antoniuk, reżyser Dariusz Wiktorowicz i aktorka Magdalena Pawczyńska.
17: Tato! Na razie nie będziemy wypuszczać go na zewnątrz. Najpierw musi się przyzwyczaić do nowego miejsca. A poza tym musimy iść do weterynarza. Nie. Cukier? Bardzo was proszę, abyście uważali z otwieraniem drzwi. Kotek się wymknie i tyle go zobaczymy. A, i nie chciałbym, żeby cokolwiek mu się stało. Zgubi się, zapłoci i nie będzie umiał wrócić do domu. Bardzo proszę.
18: Pokażcie mi kota, który w spokoju przyjąłby takie ograniczenie wolności. Nie wychodź, nie drap, nie wałęsaj się nie wiadomo gdzie.
19: Jest to spektakl dla dzieci, ale nie tylko dla dzieci. Na pewno jest to widowisko familijne i myślę, że spektakl będzie również wydarzeniem nie tylko w naszym mieście, dlatego że Po raz pierwszy jedna z bardziej popularnych książek napisanych przez Cichonia doczekała się adaptacji scenicznej, no i wystawienia na scenie. I chciałbym przedstawić również twórców naszego przedstawienia. Pan Dariusz Wiktorowicz. Dariusz Wiktorowicz jest aktorem, jest reżyserem, był dyrektorem Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Zresztą naszej publiczności tutaj jest, znaczy w teatrze i nie tylko w teatrze, ale myślę, że w naszym mieście jest rozpoznawalny, dlatego że jego spektakl zrealizowany kilka lat temu.
20: Trzy lata temu,
19: Noniek Marty Guśniowskiej cieszył się ogromnym powodzeniem wśród widzów. Był zagrany ponad 100 razy. Zresztą spektakl był prezentowany i w regionie północno-wschodnim. Ta współpraca wyglądała bardzo znakomicie. No i ponownie zaprosiłem pana Dariusza do naszego teatru, aby zrealizował Cukierka. Za scenografię odpowiada i autorką scenografii jest Barbara Wójcik-Wiktorowicz. Muzykę skomponował Michał Makulski, który wcześniej współpracował z naszym teatrem przy Pięknej i Bestii. A w obsadzie siedmioro aktorów naszej sceny jest z nami również pani Magda Pawczyńska, która gra Cukierka. Myślę, że pewnie

0: dobrze. Więc gorąco zapraszam na ten spektakl. Spektakl, który mówi o przyjaźni, mówi o rodzinie, mówi o wychowaniu, a jednocześnie myślę, że też ma pewne jakieś takie pokłady i
1: przemyślenia, zwątpienia.
0: No pewnie przemyślenia, tak, ale myślę tutaj o takim też dydaktyzmie, dlatego że uczy również dziecko, jak warto postępować jest ze zwierzęciem, jak można w ogóle zwierzątko pokochać, bo bardzo często Marcel, z którym nasz cukierek się zaprzyjaźnia, to jest syn właścicieli czy syn domowników, no, broni tego cukierka i rzeczywiście ta przyjaźń między Marcelem a cukierkiem jest dosyć taka na serio, więc gorąco zapraszam na cukierka, a jednocześnie też jeszcze podkreślam, że ten spektakl również będzie takim spektaklem, który wchodzi w okres jubileuszowy, dlatego że w przyszłym roku mamy jubileusz 40-lecia naszego teatru, a więc rok niezwykle ważny dla naszej sceny. Będą też i kolejne premiery, kolejne realizacje, jak i wydarzenia, które będziemy tutaj proponować naszym widzom. Proszę bardzo, pan Dariusz Wiktorowicz.
1: Z bohaterem cukierkiem Waldemara Cichonia żyję i od wielu, wielu, wielu lat i zawsze marzyłem o realizacji tych opowiadań, bo to jest kilkadziesiąt opowiadań, które z tego co wiem, to sięgnęły, pierwsze części sięgnęły już milionowych nakładów. I warto było to przenieść do teatru, skoro ma taką popularność i tak się świetnie dzieci w tym zaczytują i to w wieku już przedszkolnym. To poznajemy bohatera w momencie, kiedy opuszcza ten pierwszy swój dom. Dom, w którym ma rodzeństwo, w domu, w którym ma mamę i rusza w świat do pewnego innego domu i tam zaczynają się te pierwsze jego perypetie. Tam perypetie, z którymi się muszą dzielić też mieszkańcy, czyli tata, mama i ten Marcel. Nie tak łatwo się zaprzyjaźnić z kotkiem w nowym miejscu. I my poznajemy, tak jak dyrektor wspomniał, powinniśmy się zachowywać z takim zwierzęciem, jak powinniśmy postępować z takim zwierzęciem, ale też dzieci dowiadują się tego myślenia z drugiej strony. Tego, jak taki kotek myśli, patrząc na to, co się w tym domu dzieje. Co mu wolno, czego mu nie wolno. I widzowie śledzą razem z tym kotem te jego przeżycia, emocje, psoty, których on nie zawsze wie, że to jest niedobre. No, dla niego to są rzeczy normalne, a dla nas na przykład zwalenie choinki z bombkami to jest coś strasznego, a dla niego w ogóle to nie jest jakiś problem. Więc śledzimy w dosyć dużym tempie perypetie tego kotka w nowym miejscu. Oczywiście kończy się to bardzo, bardzo pozytywnie, aczkolwiek wcale ten kotek nie zamierza być nadal spokojny. Przecież tytuł sam mówi o tym cukierku tyłobuzie. I co będzie dalej, to już muszą dzieci sobie doczytać w książeczkach, których jest kilka, bodajże 15 chyba wydań różnych opowiadań. My skupiliśmy się na pierwszym opowiadaniu, po to też, żeby można było sięgnąć i promując czytelnictwo, sięgnąć do następnych innych opowiadań Waldemara Cichonia. Z realizatorami współpracuję od wielu lat, bo akurat Michała znam bardzo dawno, zrealizowaliśmy z kilkadziesiąt nawet realizacji z Basią, to właściwie pracujemy prawie od początku. Zrealizowaliśmy spektakle w teatrze dla dzieci, w teatrze dramatycznym i również innych form warsztatowych czy teatrów offowych. Także są to tacy, powiedziałbym, pewni realizatorzy, z którymi współpracuję od lat.
2: Cukierek, którego gram, jest postacią bardzo energiczną. Nie powiedziałabym, że jest łobuzem. Po prostu ma bardzo duże nakłady energii, ale też ma bardzo dużo pomysłów. Ma bardzo bujną wyobraźnię i jest ciekawy świata. Dlatego też

0: wszystkie działania jego, które być może w oczach wyglądają jak jakieś przeszkadzanie, łobuzowanie, no to dla cukierka są raczej po prostu chęcią odkrywania świata i też zabawą, bo cukierek jest młodym kotkiem. Dla mnie fajny taki przekaz, który leci z tego spektaklu, to jest to, że warto być cierpliwym i warto akceptować miejsce i scenariusz, w jakim się znajdujemy w życiu, bo być może sytuacja, która na początku wydaje się jakaś niezrozumiała, smutna i niewygodna dla nas, okazuje się najlepszą z możliwych sytuacji, w jakiej mogliśmy się teraz znaleźć. I ten spektakl, myślę, że to dobrze pokazuje. A cukierek no, zmaga się z nowymi sytuacjami, zmaga się z nowym otoczeniem, próbuje się w nim jakoś odnaleźć i próbuje oczywiście, jak to kot, też nadać jakichś swoich no tutaj rządów i chce zrobić wszystko po swojemu, więc trochę psoci, ale myślę, że cukierek nigdy nie ma złych intencji.
1: Jak Państwo widzą, bohaterka, czy aktorka wcieliła się tak mocno w swoją postać, że uwierzyła w to, że nie jest tylko tym łobuziakiem. Może łobuzem nie jest, ale jest łobuziakiem. I tak bardzo miło Madzia mówi o swojej postaci, że jest taka sympatyczna.
0: To jest moja perspektywa jako postaci, oczywiście. I,
1: oczywiście, że jest sympatyczny, ale czasem no, można byłoby na niego mocno pokrzyczeć. No, rozrabia. Zresztą, proszę Państwa, no właśnie, tak jak dyrektor powiedział, koty to jest coś, co jak już się raz tego kotka poznało, czy dostało, to już się z tym kotem tak człowiek zaprzyjaźnia, jest taka więź. Z psem jest inna więź. Pies jest bardziej oddany, kot jest zatem samodzielny, on jest bardziej, ma większą osobowość. Tu mówi się czasem, że koty generalnie wybierają sobie właścicieli i to one w tym domu rządzą, to one w tym domu decydują, kiedy ma jedzenie, kiedy chce wyjść, kiedy się położy, kiedy ma wejdę ci na kolana. To nam się tylko wydaje, że jak kotek wskakuje na kolana, bo mówi kici, kici, kici, to on przybiega. To właśnie on wychował tego swojego właściciela. Przychodzi, zrobi miał, to już otwierasz kolanka, albo się kładziesz, albo bierzesz kocyk i ten kotyk wskakuje. To one nas wychowują, a nie my koty.
2: Jesteśmy teatrem, który wsłuchuje się w ogóle w głos najmłodszych, a jednocześnie teatrem, który stara się również wzbogacać repertuar, prezentując myślenie w ogóle o takie bardzo współczesne, dlatego że w naszym teatrze bardzo często są odkrywane teksty dziecięce, które są, może nie są powszechnie znane, natomiast te teksty rzeczywiście są pewną, one są w jakiś sposób bardzo wartościowe i nośne. Wymienię tutaj chociażby ostatnią realizację, która książka Joanny Chmielewskiej, niezbyt znana, natomiast rzeczywiście to przedstawienie bardzo, bardzo rezonuje, jest chętnie w ogóle oglądane dane i mówi o pewnym problemie, ale też wrócę i do skarpetek Joanny Bednarek. Tekst, który powstał nie tak dawno, natomiast my ten spektakl zagraliśmy chyba około 200 razy. Nadal jest chętnie w ogóle oglądany, chociaż w tej chwili nie jest w repertuarze, ale pewnie gdzieś za parę lat wróci. I w tej chwili kolejny współczesny tekst, który odkrywa nasz teatr, to jest Cukierek. W ogóle te książki są w kanonie lektur, nawet zastanawiałem się, czasami trochę żal w ogóle tych lektur, które były, jak byliśmy my młodsi, bo rzeczywiście było mnóstwo pięknych w ogóle książek. W tej chwili są zupełnie inne pozycje, dlatego że Cukierek jest lekturą w klasach wczesnoszkolnych 1-3, ale przeważnie chyba dzieci sięgają w drugiej klasie. Natomiast czytując się w ogóle w te teksty i nawet oglądając próbę, myślę, że rzeczywiście jest to tekst chyba też bardzo ważny, dlatego że uczy jak dziecko powinno postępować w ogóle ze zwierzęciem, w jakich relacjach powinno być z rodzicami, że powinno mieć szacunek do zwierząt. Więc myślę, że historia, o której mówił reżyser, to jest wypowiedziana jakby z perspektywy małego kota, ona rzeczywiście bardzo nas może uczyć. Ja pamiętam taką książkę Samozwaniec o psie, który też opowiadał jakby swoją historię zupełnie z innej pozycji. Dlaczego warto dbać w ogóle o zwierzęta, dlaczego warto je kochać. Podobnie też jest i z naszym cukierkiem, że mimo wszystko to, że on jest małym kotkiem, ale jest to osoba bardzo, bardzo myśląca, że on ma swoje uczucia, że warto przytulić. Czasami można skarcić, ale po skarceniu, dlatego że się karci, nie sposób jakiś pejoratywny, absolutnie, bo można skarcić mówiąc: możesz zachować się tak, ale nie zachowuj się tak, a więc zawsze można inaczej. Więc myślę, że ten spektakl będzie takim spektaklem, z którym młody widz będzie się identyfikować, a na pewno jeśli dojdzie do takich spotkań w naszym teatrze familijnych, a więc gdzie przychodzi publiczność wraz czy z rodzicami, czy z dziadkami, no to pewnie gdzieś ten spektakl będzie również rodzinnie omawiany, a może też inaczej później się spojrzy na swoje zwierzęta, które są w domu. Bo nasze zwierzęta, nasze wszystkie koty w tym spektaklu, a jest ich kilka, mają duszę.
3: Właśnie, chodzi też o to, że to nie tylko dzieci mogą poznać drugą stronę, albo jak zachowywać się ze zwierzęciem, ale czasem i dorośli nie potrafią, więc może z tego spektaklu też wyciągną jakieś wnioski.
2: Więc gorąco w ogóle zapraszamy Państwa na ten spektakl. Jest bardzo ciekawie zrealizowany inscenizacyjnie. Mówiłem tutaj Darkowi, bo Darek, reżyser, bardzo często gdzieś tam, znaczy no często gra w serialach, tak, więc myślę, że jemu ta forma w ogóle serialowa też jest dosyć taka bliska, bo jest tak w takiej trochę formie sitcomowej zrobiony, więc myślę, że tych obrazów jest rzeczywiście bardzo wiele, one się ciągle zmieniają, a to, że dziecko w tej chwili lubi jednak pewną dynamikę w życiu, to zapewne też nie będzie się nudzić, więc zapraszamy na Cukierka. Zresztą mamy bardzo dobre takie relacje, szczególnie Darek ma bardzo dobre relacje z państwem w ogóle Cichoniów, bo ich zna. Ja z kolei poznałem w rozmowach telefonicznych, bo te rozmowy rzeczywiście trwały od dłuższego czasu, bo to jest i sprawa praw autorskich i tak dalej. Myślę, że też jakaś taka jest szansa przed tym spektaklem na prezentację tego widowiska szerzej, gdyż o czym wspomniał Darek, że nakład tych cukierków jest w tej chwili ogromny, że są fankluby w ogóle cukierka w Polsce i państwo Cichonowie mają rozległe kontakty, gdzie mogą te kontakty udostępnić nam, ewentualnie być naszym promotorem i możemy wspólnie z nimi jakieś projekty realizować. Zobaczymy jak to będzie w ogóle w rzeczywistości.
3: Oni bardzo chętnie też przyjeżdżają na spotkania ze szkołami, z młodzieżą, z dziećmi. Chętnie prowadzą takie spotkania. Oczywiście, no, drodzy Państwo, to są opowiadania. Trzeba było skupić się na adaptacji, która no, jednak byłaby przystosowana do sceny. I też szacunek dla Państwa Cichoniów, dla autora, że zgodził się, że wyraził zgodę na takie działania adaptacyjne i mam nadzieję, że będzie zachwycony, bo zna tylko scenariusz. Jeszcze oczywiście żadnych fragmentów spektaklu nie widział. Bardzo dużo piosenek, znaczy są cztery piosenki dopisane przeze mnie i one trochę jakby opowiadają, jakby, no tak, mam nadzieję, że to tak Państwo zrozumieją, że one są, popchają akcję do przodu, ale też opowiadają pewnym nastroju, dlaczego się odchodzi z domu, jaka jest twoja procedura dalej, co to są święta. Jest dużo rzeczy dodanych do samego opowiadania. Opowiadania są bardzo krótkie, opowiadają o sytuacji, zdarzeniu i następne. Musieliśmy wybrać te, które gdzieś są umiejscowione w dwóch, w trzech przestrzeniach. W tych opowiadaniach one się odbywają w przeróżnych, w halach, w szkole, na boisku. Musieliśmy się skupić do tych jakby najmniejszej formy, żeby po prostu uniósł to teatr i uniosła to przestrzeń teatralna, żeby, tak jak dyrektor powiedział, to są pewne takie szybkie zdarzenia, szybkie sitcomowe opowiadania, które teraz jest na to moda. Seriale trwają 30 minut, 15 minut są nawet takie seriale i czas jest tam troszeczkę inny. Nie ma już dwóch, trzech godzinnych tam powiedzmy filmów, tylko myk i następna akcja.
2: Poza tym te książki współczesne dla dzieci nie są pisane na scenę. One są pisane dla konkretnego czytelnika, dla dziecka, ewentualnie dla rodziców. I my jako twórcy, chcąc adaptować, a następnie realizować ten spektakl, rzeczywiście musimy podjąć pewne wyzwanie. Dlatego, że ja z kolei jak przeczytałem pięć książeczek, to zastanawiałem się, Boże, jak w ogóle to można zaadaptować na scenę. Podobny dylemat miałem i ze skarpetkami bednarkowej, że te teksty na dobrą sprawę nie nadają się do adaptacji. Trzeba mieć jakiś klucz, żeby z kolei z tego stworzyć tekst, spójny tekst, wybrać w ogóle historię, żeby później widz również się nie nudził, żeby jakby spełnić też oczekiwania widza, dlatego że może ten widz przyjść, młody widz do teatru, znając czy cukierka, czy znając skarpetki, okaże się i on powie, nie, to ja myślałem, że to będzie zupełnie coś innego, a to wygląda tak. Ja myślę, że akurat to, co zrobił reżyser Dariusz, za bardzo aż tak nie odbiega. Fajnie, że dodał też jedną taką scenę, bo u Cichonia nie było tej sceny, ale tu rozmawialiśmy, bo dziecko może też, mówimy o psychologii dziecięcej, że dziecko może zadać też pytanie, ale co się stało z pozostałym rodzeństwem? Bo na początku jest całe rodzeństwo, dlatego że nasz cukierek ma również i rodzeństwo, więc my tutaj, reżyser wraca jakby do rodzeństwa, że nie jest tak źle, że cukierek trafił do jednej rodziny, inny kot trafił jeszcze gdzieś tam, że te koty w ogóle mają się dobrze, a więc młody widz, dziecko jakby będzie usatysfakcjonowane tą odpowiedzią.
3: W opowiadaniu nie ma dużo dialogów, a teatr jednak jest, trzeba było trochę tych dialogów dopisać, ale starałem się, tak jak dyrektor wspomniał, zachować maksimum możliwości wykorzystania tego, co pisał autor, żeby też mu nie dopisywać różnych rzeczy i nie zmieniać charakteru postaci, ani jakieś dobudowywać nie wiadomo jakich dialogów. I chyba to się udało uzyskać.
2: No, pewnie tak, ale to jakby zweryfikuje publiczność już. Znająca oczywiście cukierka, ale zakładam, że dzieci znają.
4: SK Łomża.
5: Od czwartku studenci z Łomży będą mogli postarać się o stypendium prezydenta. Na złożenie wniosku będą mieli czas do 5 października.
6: Chcemy, żeby najlepsi studenci również wykazywali się działalnością na rzecz naszego miasta.
5: Mówił prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

0: Radio SK.
1: Radio SK.
2: Kto powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

ta psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

pytanie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...